0: architekt Brexitu, odchodzi z parlamentu. Na koniec tego wydania także temat ubezpieczeń dla rolników. O tym na naszej antenie mówił minister rolnictwa. Rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów. W wyniku ostrzału wybuchły pożary, a co najmniej dwie osoby zostały ranne, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Według władz pożary objęły magazyn oraz budynek niemieszkalny w dwóch dzielnicach po obu stronach Dniepru. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala, a alarm przeciwlotniczy w stolicy trwał około godziny. Jak informowaliśmy w faktach wcześniej, Rosjanie zaatakowali także Odessę. Jak przekazał szef władz obwodu odeskiego, 10 osób zostało rannych. Polityczna zawierucha w Wielkiej Brytanii. Z funkcji posła do Izby Gmin zrezygnował Nigel Farage, lider ultraprawicowej partii Reform i jeden z architektów Brexitu. Powodem są jego kłopoty natury finansowej. Ale jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, decyzja ta wcale nie kończy jego kariery politycznej.
1: Nigel Farage nigdzie się nie wybiera. Co więcej, zamierza wystartować w wyborach uzupełniających, które muszą zostać zwołane w wyniku jego rezygnacji. Moi wyborcy powinni zadecydować i ocenić moje działania, a nie media. To będzie wybór między ludźmi a establishmentem, powiedział, ogłaszając swoją decyzję. Nigel Farage oskarżany jest o niezgłoszenie olbrzymich sum pieniędzy, które otrzymał od darczyńców, a do czego zobowiązuje go kodeks parlamentarny. Lider partii Reform UK znalazł się w związku z tym na celowniku mediów i specjalnego komisarza parlamentarnego do spraw obowiązujących standardów.
2: Fakty z Małopolski.
0: Prokuratura w Krakowie oskarżyła Krzysztofa M. o znęcanie się nad 148 wężami, które trzymał w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Sprawa handlu zwierzętami jest badana w osobnym postępowaniu. Szwajcaria jest ostatnim ćwierćfinalistą po wygranej w karnych z Kolumbią. Teraz czeka nas chwila przerwy od rywalizacji na mundialu. Ale w faktach pozostajemy w tematyce turnieju, bo Włosi, podobnie jak Polacy, są wielkimi nieobecnymi. Jak jednak donosi nasza wysłanniczka w Italii, Martyna Czerwińska, miłość do piłki nożnej okazuje się silniejsza od rozczarowania i pozostaje częścią codzienności.
3: Włosi oglądają mundial z bólem, ale nie potrafią odwrócić wzroku od futbolu. Jak powiedzieli mi podczas ostatniego meczu, piłka jest wpisana w ich DNA. Myślę, że to jest właśnie siła piłki nożnej. Nawet jeśli to nie nasza drużyna gra, to cieszymy się tą jednością wśród ludzi na całym świecie i atmosferą. To pomaga nam utrzymać piłkarskie wibracje i przenosić je także poza boisko. Bary, w których pokazywane są mecze, są wypełnione po brzegi w pierwszych rzędach. Mimo późnej pory dzieci, dla których piłka jest całym światem. Z włoskiej Ligurii, Martyna Czerwińska.
0: A póki co liczymy, że polskiej reprezentacji uda się zagrać w kolejnym mundialu za 4 lata. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o ubezpieczeniach dla rolników. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim.
4: W jaki sposób chcecie weryfikować, kto jest rolnikiem, a kto nie jest?
5: No właśnie mówiłem o tym aktywnym rolniku. To by dużo kwestii rozwiązało, bo wtedy widać, że ktoś faktycznie zajmuje się tym rolnictwem, czerpie zyski, ale ponosi koszta i też duże ryzyko.
4: No, ale tu PiS się nie zgadza i prezydent też się nie zgadza.
5: No właśnie, tu jest ten problem. No musimy sobie radzić innymi rozwiązaniami w wielu kwestiach. To tak jak pokazałem chociażby przy elektronicznej ewidencji środków ochrony i zabiegów ochrony roślin, bo udało się to w Komisji Europejskiej przeforsować.
4: Ale musicie to zrobić. Marek Sawicki mówi tak, gdybyśmy przeprowadzili rzetelną kontrolę, mielibyśmy w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego około 450 tysięcy ubezpieczonych, a nie 1 300 000.
5: No tak jak do dopłat, tak jak do wsparcia tych aktywnych rolników liczymy około 400, pomiędzy 400 a 500 tysięcy.
4: I naprawdę nie da się zrobić nic, żeby ci, którzy udają rolników albo zarabiają gdzie indziej po prostu, nie mieli przywilejów, które mają rolnicy?
5: Wydaje się, że to powinno być coraz łatwiejsze, bo mamy KSeF, mamy już te systemy połączone ze sobą, kompatybilne, tak żeby mieć pełną informację, chociażby kto składa wnioski o płatności obszarowe, a kto też korzysta z innych form wsparcia.
4: PSL stało się też twarzą pomocy Ukrainie, można powiedzieć, że zaskakuje. Tak mocno trwa licytacja na antyukraińskość.
5: No, ministrem obrony narodowej jest szef PSL-u, tak więc wszystko, co się wiąże ze zbrojeniami, z rozmową na temat wsparcia, jest kojarzone z Polskim Stronnictwem Ludowym. My byliśmy od pierwszego dnia wybuchu wojny za tym, żeby Ukrainę wspierać. Tak samo uważamy, że ten sprzęt, który był przekazywany, nie trafiał tam bez żadnych analiz i potrzebnych rozmów, ale też dzisiaj nie może być tak, że PiS, który, tak jak to powiedział ostatnio minister obrony narodowej, przekazał 10-krotnie więcej tego sprzętu, dzisiaj udaje, że nic nie robił.
4: Przekazał 10-krotnie, bo wtedy ten sprzęt był, myśmy trochę opróżniali swoje magazyny.
5: No dobrze,
4: w tej chwili mamy już
5: panie
4: opróżnione.
5: Redaktorze, tylko że też możemy spojrzeć na to, że dzisiaj zupełnie inne możliwości mamy. Tyle sprzętu zostało w ostatnich latach, miesiącach sprowadzonych do Polski, zakupionych i mamy dzisiaj nowoczesny sprzęt, a wtedy tego nie mieliśmy, więc wyzbywając się tego, co mamy, trochę mogliśmy mieć lukę. I nawet jeśli dzisiaj słyszymy, że to wszystko było przestarzałe, ale musiało być zdatne, skoro przekazywaliśmy, bo inaczej by wyszło, że my przekazywaliśmy złą w tamtym czasie, a tak nie było.
4: Mariusz Błaszczak, czyli poprzedni minister obrony narodowej, mówi, no dobra, ale jak przekazujemy patrioty, a premier mówi o tym, że jest zagrożenie wojną, no to wystawiamy się na niebezpieczeństwo.
5: Na pewno, tak jak powiedziałem, wszystko, co jest robione, jest poprzedzone analizami, uzgadniane z ekspertami. To nie są decyzje pojedynczych osób, ministrów. Tak samo ja, podejmując decyzję, staram się rozmawiać i ze środowiskiem, i ze światem nauki, i z ekspertami.
4: Konfederacja i Korona Polska narzuca politykom, także koalicji, narrację. Znaczy, tłumaczycie się z tego, że pomagacie Ukrainie w sytuacji, w której pomoc Ukrainie militarna opłaca się Polsce.
5: Opłaca się Polsce, ale też Polskie Stronnictwo Ludowe też od początku było za tym, żeby stać po stronie prawdy historycznej. Upominaliśmy się o to, żeby...
4: Dlatego wam nikt nie odmawia. PSL rzeczywiście w Wołyniu mówiło zawsze.
5: Ale na przykład właśnie tu Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej tak dużo mówią. Hasła populistyczne, one się bardzo dobrze sprzedają, zwłaszcza budują szybko zasięgi w mediach społecznościowych.
4: Ale to po co temu ulegacie? To jest to kluczowe pytanie. PiS już uległ całkowicie,
5: ale właśnie,
4: a i koalicja. No,
5: jeżeli były minister zarzuca i atakuje obecnego ministra obrony narodowej, a przecież bezpieczeństwo jest tym obszarem, gdzie nie powinniśmy się kłócić, nie powinniśmy się sprzeczać, tylko iść do przodu, bo naprawdę jest mnóstwo tematów i obszarów, gdzie możemy sobie wzajemnie dokuczyć, ale ten temat bezpieczeństwa, pamięta pan redaktor na pewno debatę wokół budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy PSL był atakowany, że stoi po stronie PiS-u, wspiera PiS, przecież to nie jest potrzebne. Tak, dzisiaj mamy konkretne dane,
4: i
5: analizy
4: i
5: wszyscy są za i wszyscy widzą, że ten system się sprawdza.
4: Panie ministrze, znaczy, jeżeli pan chce mnie przekonać, że politycy czasem uważają, że wyborcy mają pamięć złotej rybki, to ja się całkowicie zgadzam. Tak, to znaczy politycy zmieniają stanowiska i mówią, że trwają przy swoim.
5: No, a najciekawsze jest to, że wielu polityków uważa, że wystarczy zmienić szyld, zmienić partię i można już zupełnie inne poglądy mieć.
4: Nawet nie trzeba zmieniać partii.
5: Nie, no ale to...
4: W sprawie ukraińskiej PiS miał jedne poglądy, teraz ma drugie.
5: Panie redaktorze, oczywiście jak stare ludowe przysłowie mówi, że tylko rogacizna nie zmienia poglądów, natomiast każdy może zmienić zdanie, widząc różne rzeczy, które po drodze się wydarzyły.
4: Skoro jesteśmy przy byłych ministrach.
5: Ale nie tylko zmiana szyldu może powodować, nie powinna powodować amnezji u polityków.
4: Dobrze, my skoro jesteśmy przy byłych ministrach, to były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak chciałby powołać parlamentarny zespół do spraw zagrożeń i szans związanych z relacjami gospodarczymi z Ukrainą. Taki zespół jest tam potrzebny?
5: Ale tych zespołów parlamentarnych jest tak dużo, że jeden zespół, jeżeli poseł Kołodziejczak uważa, że rozwiąże tym jakiś problem i ten zespół wypracuje potrebne rozwiązania, jestem jak najbardziej za
4: tym,
5: żeby
4: pracować. Panie ministrze, ale nie ulega wątpliwości. To znaczy, mamy zaszłości historyczne z Ukrainą, ale mamy też pytania o to, czy jeśli Ukraina będzie w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej, to nie straci na tym polskie rolnictwo. To jest pytanie absolutnie fundamentalne.
5: My musimy zabezpieczyć interes polskich rolników, polskich przetwórców, bo wiemy, że to rolnictwo wygląda zupełnie inaczej jak u nas. Tam są wielkie agroholdingi. Już też nie jest prawdą, że te produkty nie będą spełniać norm. No, przecież to są już technologie, które są używane na całym świecie. Dostępność środków ochrony roślin jest jeszcze póki co większa, bo Europa wycofuje kolejne substancje czynne. W krajach trzecich one są ciągle dopuszczone, dozwolone. Gleby, które posiadają, no nie będę tutaj
4: się
5: rozwijał mocno, ale naprawdę musimy zabezpieczyć i Polskę, i Europę, bo to wejście do Unii Europejskiej Ukrainy spowodowało
4: wiele perspektywy.
5: Ale po spełnieniu określonych warunków i tutaj to o czym mówimy, no to też musi być państwo prawa, tej korupcji jest tam ciągle za dużo, ale też od strony rolniczej, no to spełnienie norm, bo dzisiaj Ukraina korzysta w jakiś sposób z jednolitego rynku europejskiego, a z drugiej strony tych europejskich norm nie spełnia, tak, związanych z dobrostanami, związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.
4: Rozumiem, że jeszcze jest pytanie o pieniądze, to znaczy o dopłaty rolnicze, bo jeżeli oni wejdą do Unii, to trzeba będzie dopłacać, no bo będą w ramach wspólnego rynku. No i tak jak kiedyś francuscy rolnicy protestowali przeciwko Polakom, tak teraz my będziemy protestować przeciwko Ukrainie.
5: Większość krajów stanie się płatnikiem netto wtedy, więc to jest to wyzwanie, o którym rozmawiamy na forum unijnym.
4: Panie ministrze, Mercosur w praktyce, wszyscy strasznie się bali, miała być masakra absolutna. Rolnicy mieli, no po prostu polskie mięso miało tracić. Nie wygląda na to, żeby było tak źle.
5: Obserwujemy to co się dzieje.
4: No właśnie, co się dzieje.
5: Nie ma w tej chwili żadnych zwiększonych ruchów, jeśli chodzi o import produktów z krajów Mercosur. To oczywiście dane pełne miałem przekazane.
4: Czyli nie
5: za
4: ma
5: maj.
4: Wypierania na tym
5: czekam
4: etapie.
5: Czekam na dane za czerwiec. Natomiast robimy wszystko, żeby przekonywać polskich konsumentów do tego, żeby sięgać po produkty z logiem Produkt Polski. To oznacza, że to powstało tu, lokalnie, nie przyjechało z tego kraju.
4: Jest wypieranie czy nie ma? Bo była taka obawa.
5: Póki co nie ma. Ja tak jak mówiłem dużo wcześniej, że miałem wrażenie, kiedy wchodziliśmy do Unii, to ci sami politycy mówili, że jak wejdziemy, to będzie koniec polskiego rolnictwa, koniec suwerenności Polski. Tak samo dzisiaj często słyszymy, że to już Mercosur miał wszystko, całe rolnictwo u nas wykończyć, zabić. Jest wiele wyzwań i problemów w rolnictwie, tak jak zresztą zawsze było, bo nie jest tak, że tych problemów nie ma.
0: Tak mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Jakie zmiany mogą pojawić się w propozycjach rządu, by poprawić sytuację w służbie zdrowia? Fakty zaczniemy od ustaleń dziennikarza RMF FM w tej sprawie. Państwa kandydujące do Unii Europejskiej nie powinny oczekiwać szybkiej akcesji, tak stwierdził prezydent Serbii. W tym wydaniu mamy też dla Was wakacyjne, nocne atrakcje w Wielkopolsce. Górny limit czasu pracy lekarzy i maksymalna część budżetu, jakie szpitale mogą przeznaczyć na wynagrodzenia. Takie zmiany, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, mają pojawić się w propozycjach rządu, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Dziś pakiet reform mają zaprezentować Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Co jeszcze ma być w tych propozycjach?
1: Między innymi obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Jedna z propozycji, na którą, jak ustaliłem, jest wstępna zgoda, to wyznaczenie też górnego limitu budżetu, jaki szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia, na przykład na poziomie 70%. Teraz w wielu szpitalach pensje pochłaniają jeszcze większą część budżetu. Zmiany mają dotyczyć też centralnej rejestracji, czyli nowej bazy danych o wolnych terminach do lekarzy specjalistów w całej Polsce. Aktualny plan zakłada, że rejestracja będzie w pełni działać za ponad 3 lata. Zmiany, które mają być ogłoszone, mają przynieść dodatkowe elementy w ramach centralnej rejestracji jeszcze w tym roku.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Nie powinniśmy oczekiwać cudów ani poważnego rozszerzenia Unii Europejskiej w najbliższych latach, powiedział prezydent Serbii Vučić podczas konferencji państw kandydujących do Unii Europejskiej w Belgradzie. Serbski przywódca podkreślił, że dla Bałkanów Zachodnich nie ma lepszej drogi niż integracja z Europą, choć region wciąż zmaga się ze skutkami konfliktów z lat 90. Dodał również, że Serbia nigdy nie sprzeciwiała się szybszym postępom Ukrainy na drodze do integracji, oceniając, że Kijów może wnieść istotny wkład w rozwój Europy. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk wezwał z kolei Unię Europejską do przyspieszenia procesu rozszerzenia, argumentując, że będzie to odpowiedź na agresywną politykę Rosji. W całej Unii Europejskiej od wczoraj obowiązują nowe wymogi dla samochodów. Każde, podkreślmy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Co dokładnie się zmienia, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
0: Słuchacie faktów w RMF FM, w nich teraz Kraków. Część ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu pozostaje zamknięta do końca sierpnia. Niedostępne dla zwiedzających są m.in. kurza stopka, gabinet włoski i holenderski. Powodem decyzji są intensywne opady deszczu i wcześniejsze upały, które spowodowały wzrost wilgotności zagrażającym zabytkom.
3: Jest pewien zakres uznawany ogólnie za bezpieczny dla ogółu kolekcji muzealnej i jeśli te parametry zostaną przekroczone przez dłuższy okres czasu, nasze higroskopijne zabytki mogą odpowiadać na to poprzez rozszerzanie się, kurczenie. To może prowadzić do zniszczeń, pęknięć, co wymaga potem interwencji konserwatorskiej. Sytuacja, której chcielibyśmy uniknąć.
4: Ale na razie nic się nie zniszczyło?
3: Nie, oczywiście, że nie. Po to jesteśmy, żeby o to dbać i reagować zawczasu.
0: Z Magdaleną Soboń z działu prewencji Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy nasz letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzenia nocą. Co tydzień będziemy z Wami tam, gdzie warto wybrać się wtedy, gdy zrobi się już całkowicie ciemno. Pierwszą atrakcją było widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje pod Poznaniem.
6: Widowisko Orzeł i Krzyż doskonale znane poznaniakom i mieszkańcom okolicznych miejscowości. W radiu RMF FM odwiedzamy atrakcje, z których można korzystać wieczorami, z których można korzystać nocą. No właśnie, widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje to jest ta atrakcja, która się idealnie wpisuje w taki pomysł?
7: No ja myślę, że nie ma chyba atrakcji, która się bardziej idealnie wpisuje w ten pomysł, dlatego że nasze widowisko jest widowiskiem nocnym. W naszym widowisku grają światła, gra pirotechnika, grają mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana i to wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. My nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Za dnia można odwiedzić nasz park, ale w nocy idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
8: To jeszcze chętnie dodam, że oprócz tego wszystkiego, oprócz techniki, którą wymienił nasz reżyser, pomaga nam przyroda i natura. Często pięknym elementem scenografii jest księżyc, zachodzące słońce, no i piękne ciemne chmury.
7: No a jak to wszystko, te wszystkie drzewa okoliczne, które tutaj są, bo my tak naprawdę gramy w parku, te wszystkie okoliczne drzewa, jak oświetlimy naszymi światłami, a jest ponad 200 źródeł światła, także mamy czym oświetlać to wszystko, co jest dookoła, no to wygląda to wspaniale, naprawdę.
6: Widowisko Orzeł i Krzyż, co to takiego dla tych, którzy nie wiedzą, nie byli, a mogą przyjechać, zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej?
7: A to jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć w półtorej godziny, także to jest bardzo długo, żeby zobaczyć całą historię Polski.
6: 1000 lat w półtorej godziny, to się da wszystko tak ładnie skoordynować, żeby wszystkie te najważniejsze wydarzenia z historii Polski pokazać?
7: Pokazujemy te, które zostały wybrane przez autora naszego scenariusza, profesora Jacka Kowalskiego. Natomiast no, mamy świadomość tego, że nie pokazujemy wszystkiego, bo nie da się w półtorej godziny wszystkiego pokazać, ale staramy się pokazać te rzeczy, które były w naszej historii przełomowe, kluczowe, najważniejsze.
6: Kilka gdybyśmy mieli wymienić, trochę zachęcając może słuchaczy do tego, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby odwiedzić, żeby przypomnieć sobie, zrobić sobie mimo wakacji taką małą lekcję historii?
7: To mimo wszystko zacznę od legend, bo zobaczycie Państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie Państwo, jak wybucha później pirotechnicznie, zobaczycie Państwo Lecha Czecha i Rusa, chrzest Polski, zobaczycie morderstwo świętego Stanisława, ale co ważne, zobaczycie Grunwald w zupełnie odświeżonej formie. Także jeśli ktoś u nas już kiedyś był, to i tak zapraszamy, bo można zobaczyć coś nowego. Zobaczycie Państwo u nas Odsiecz Wiedeńską, zobaczycie cztery pory roku, w której to scenie pokazujemy nasze tradycje i kulturę polską. No, dużo tych rzeczy się dzieje. Bitwa Warszawska, Powstanie Wielkopolskie, wszakże jesteśmy na terenie Wielkopolski.
6: I w to wszystko wpisuje się właśnie ten pomysł, ten koncept tego, że jest gra świateł, jest pirotechnika, jest ogień.
7: Tak, zaczynamy o 21:30 właśnie dlatego, żeby było ciemno, żeby to wszystko, czym gramy, było widoczne.
6: Z takich może trochę technicznych rzeczy, jak to wygląda, gdzie są goście, gdzie jest widownia, w jaki sposób to się wszystko tutaj odbywa?
8: Jesteśmy przy Puszczy Zielonka, mamy odkrytą trybunę, także atmosfera, temperatura to też ma wszystko taki pozytywny wpływ na naszych gości. Nawet piękny zapach powietrza, który jest od Puszczy Zielonki płynie. Także mamy 2200 miejsc. Soboty, prawie wszystkie soboty są już wyprzedane. Zostały naprawdę pojedyncze miejsca, także trzeba się spieszyć z zakupem biletów. Piątki, z tego co wiem, są luźniejsze. Gramy do 25 lipca w każdy piątek i sobotę. Także to bardzo ważne, żeby sobie kupić wcześniej bilet, dlatego że te ostatnie weekendy właśnie one się o wiele szybciej wyprzedają niż te nasze początkowe. No też wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o takim najważniejszym aspekcie tego naszego widowiska, że on jest organizowany siłami wolontariuszy. To znaczy, że widowisko jest oparte na pracy, entuzjazmie, pasji wolontariuszy i to nie tylko jest gra aktorska, ale to jest też pomoc przy usadzaniu gości na trybunie, pomoc w obsłudze parkingów. No i nasi goście, którzy już nas wcześniej odwiedzili, zawsze podkreślają, że to jest niesamowite, w jaki sposób to jest zorganizowane, w jaki sposób ta pomoc wolontariuszy wpływa na całokształt przedsięwzięcia.
6: Spoglądam tak ukradkiem na trybunę, z której się siedzi. Na razie przekonamy się wieczorem, jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam sobie, że siedząc tam w tle szumiące drzewa, już jest ciemno, to samo miejsce robi taką niesamowitą atmosferę.
7: No robi. To jest takie miejsce, w którym my bardzo chętnie wracamy, my, którzy pracujemy nad tym widowiskiem i też słyszymy od widzów, że rozmach, że przestrzeń, którą widzi się przed sobą, już jak się wchodzi na scenę i zaraz, już jak się wchodzi na trybunę i zaraz po tym, jak odpalamy te wszystkie nasze lampy, jak to wszystko można, nie można tego wszystkiego ogarnąć jednym rzutem oka. Trzeba tak naprawdę siedzieć, być skupionym, z zapartym tchem ogląda się i okoliczności przyrody, ale też to, co jest wystawiane przez naszych wolontariuszy, to jak oni grają. Czasami na scenie jest jednocześnie 250 osób.
6: A co mówią widzowie już po?
7: A to mi jest głupio mówić o tym.
8: Widzowie przede wszystkim nam dziękują za to, co robimy, że jest to tak niezwykłe przedsięwzięcie, że nie byli sobie w stanie wyobrazić ogromu tego przedsięwzięcia i tej niezwykłości, której doświadczyli na scenie. To ja naprawdę słyszę tylko i wyłącznie słowa podziękowania, słowa wzruszenia. Często goście wychodzą ze łzami w oczach, mówią, że tu wrócą, że przyjadą ze swoimi rodzinami, często jak nauczyciele przyjeżdżają, czy jacyś włodarze, czy władze samorządowe na przykład z różnych innych województw, to wszyscy mówią, że muszą tutaj sprowadzić swoich uczniów. Autokary całe powinny do nas przyjeżdżać, bo to jest tak istotne i ważne, że ta historia, o której my opowiadamy, nie jest nudną historią, tylko że to jest żywa opowieść.
7: Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, ważna dla naszych widzów. Można do nas dojechać albo samochodem, jest duży parking, wszyscy zostaną zaopiekowani przez naszych wolontariuszy z uśmiechem od samego wjazdu na parking. Można też do nas dojechać pociągiem, można z Poznania pociągiem 25 minut i jest się w parku dzieje. I promocyjny bilet można kupić za okazaniem biletu na widowisko, jest niższa cena.
6: Czyli atrakcja z jednej strony dla niektórych, nawet przejażdżka pociągiem i do tego oczywiście widowisko.
7: Tak. Zapraszamy.
0: Mówili Marta Mleczko, dyrektor Parku Dzieje i Filip Klepacki, reżyser widowiska. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarze za chwilę godzina 4:00. Fakty w RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Rozkaz Donalda Trumpa o przeprowadzaniu ataków na Iran został wydany z Turcji, donosi o tym portal Axios. Po roku od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami sprawdziliśmy, jakie są ich efekty. W tych faktach także ostrzeżenia przed silnym wiatrem i śniegiem w Tatrach. Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia podczas wizyty w Turcji, gdzie odbywa się szczyt NATO. Takie informacje podaje serwis Axios. Amerykańskie siły rozpoczęły późnym wieczorem serię ataków na Iran. Według przedstawiciela władz USA, cytowanego przez Wall Street Journal, skala uderzeń jest kilkukrotnie większa niż poprzednich działań po zawarciu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Ta odpowiedź jest bezpośrednią konsekwencją ataków Iranu na niewinne statki przepływające przez cieśninę Ormuz, przekazał przedstawiciel administracji USA. Według amerykańskich źródeł celem były m.in. irańskie systemy obrony powietrznej, instalacje nadbrzeżne, bazy dronów i infrastruktura portowa. Iran poinformował o eksplozjach na południu kraju, m.in. w porcie Sirik, gdzie znajduje się baza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że działania są odpowiedzią na ataki na 3 statki handlowe w cieśninie Ormuz. Debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii przekształciła się w dyskusję o pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej. Polscy eurodeputowani byli wyjątkowo zgodni. Przekonywali, że Ukraina powinna zmierzyć się z trudną historią i zrezygnować z gloryfikowania sprawców zbrodni. Co konkretnie mówili europosłowie?
2: Tą debacie nadali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i eurodeputowany PiSu Michał Dworczyk, którzy wypowiedzieli się w imieniu swoich frakcji. Halicki podkreślał, że Ukraina, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi respektować europejskie wartości.
3: Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo.
2: Z kolei Dworczyk przekonywał, że integracja z Unią wymaga także prawdy historycznej.
4: Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy. Wręcz odwrotnie, jest jej fundamentem.
2: Dworczyk wezwał Ukrainę do potępienia ideologii UPA oraz umożliwienia pełnych ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.
1: O czym donosiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Blisko 500 000 samochodów wjeżdżających do Polski sprawdziła Straż Graniczna z województw lubuskiego i dolnośląskiego. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Jak to wygląda na przejściu w Świecku czy Słubicach, opisze nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Nadodrzański oddział Straży Granicznej skontrolował już blisko 1 000 000 osób przekraczających granice w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. To jednak nie jedyne przypadki łamania prawa na granicy z Niemcami.
6: Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku jadącego z Niemiec ciężarowego mana z naczepą, wypakowany kontrabandą. Kierował nim 44-letni Białorusin. Zabezpieczono blisko 6200 litrów alkoholu bez wymaganych znaków akcyzy.
5: Mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w północnej części kraju. W Pomorskiem to już alerty trzeciego najwyższego stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Turystom najbardziej we znaki da się niska temperatura i silny wiatr.
8: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z torku na środę. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych, natomiast no to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
1: Informował i przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl. Już niemal 2/3 Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. AI stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik i agent turystyczny. Czy biura podróży w dobie sztucznej inteligencji są nam jeszcze potrzebne? Na co uważać podczas planowania wakacji ze wsparciem popularnych aplikacji? O tym w rozmowie z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał Igor Skrzypek.
9: Skoro mamy sztuczną inteligencję, planery podróży, a sztuczna inteligencja teoretycznie ma dostęp do naprawdę niezliczonych źródeł wiedzy i danych i informacji, to po co nam biura podróży jeszcze?
10: Biura podróży są potrzebne, bo to właśnie ten aspekt ludzki. No i to czasami mamy też takie dyskusje, a czy te punkty stacjonarne są potrzebne? Ja zawsze mówię, no jeżeli kolejne biura otwierają punkty stacjonarne, a co roku otwierają się nowe, to znaczy, że one są potrzebne. To znaczy, że to jest rzeczywiście to, czego oczekuje klient. I oczywiście możemy mieć szereg rekomendacji z takich wyników wyszukiwania w takim czy innym czasie, ale powinniśmy zweryfikować to wszystko. I bardzo często ta weryfikacja i tak skieruje nas do biura podróży, bo ta oferta gdzieś musi być, czyli musimy ją od kogoś kupić. Czy to jest platforma online oferująca taką czy inną ofertę, czy to jest konkretne biuro podróży, to jest już wynik tego wyszukiwania i tutaj trudno powiedzieć, co się pojawi, tak? Wyniki wyszukiwania będą różne. Ale potem rozmowa bardzo często z konsultantem, z agentem podróży daje nam tą pewność, że to, co żeśmy wybrali, jest rzeczywiście dla nas i rzeczywiście jest najlepsze. Mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja potrafi, mówi się, halucynować, tak? No, tworzyć swoją rzeczywistość, a my powinniśmy za każdym razem to zweryfikować. I to biuro podróży jest tym dowodem na to, że ta oferta jest, że ten obiekt istnieje, że to jest możliwe do zrealizowania. I myślę, że to jest ten czynnik ludzki, który potrafi też właśnie, co pan powiedzieć, siądziemy, zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że my nie chcemy jechać do Grecji, a my chcemy pojechać gdzie indziej. I to ma znaczenie, czasami to wyczucie, też doświadczenia tych osób, które pracują w takich miejscach, które widzą obiekty, czytają rekomendacje, mają informację zwrotną od klientów, są bardzo ważne, dlatego że oni wtedy mogą zdefiniować, co jest nieco lepsze, a co jest nieco gorsze.
9: Pytanie, czy nie dojdzie w pewnym momencie do jakiegoś takiego przybudowania listy najchętniej wybieranych kierunków. Mam tu na myśli, że wiemy, że sztuczna inteligencja halucynuje, to jest jej duża wada, ale też inną wadą jest to, że opiera się na algorytmach, na pozycjonowaniu informacji, które znajdzie w sieci. Więc jeśli załóżmy, jakiś kraj, jakieś miasto, jakaś wyspa chciałaby wypromować się, to wystarczy, że przysiądzie dobrze do pozycjonowania się w sieci i nagle różnego rodzaju czaty będą proponować. To jest wyspa dla ciebie, gdy będzie pytany przez turystów, czy tu jest zagrożenie jakieś, a może nawet szansa, bo przecież wiele kierunków jest już tak zatłoczonych, że może powinniśmy właśnie odkrywać zupełnie inne miejsca, żeby te tłumy rozproszyć niejako na świecie, prawda?
10: Tak, to myślę, że to na tą sytuację trzeba spojrzeć jako szansę, jako zagrożenie. Z tym mieliśmy już do czynienia, bo tak naprawdę, kiedy na sile przybierało znaczenie stron internetowych, jeszcze bez sztucznej inteligencji, ale wyników wyszukiwania, to była podobna sytuacja. Czyli my musimy popatrzeć, jak są konstruowane informacje, jaki mają format, czy one są czytelne dla tych agentów sztucznej inteligencji, czy nie. I to jest też jeden taki z nurtów, o którym się dużo dyskutuje w turystyce, właśnie jak budować tą informację, żeby z jednej strony była ona atrakcyjna dla odbiorcy, dla turysty, dla osoby, która poszukuje informacji, a z drugiej strony rzeczywiście pojawia się w tych wynikach wyszukiwania różnego rodzaju czatów, bo o tym, że one mają wpływ na to, że strony są rzadziej odwiedzane, to już jest absolutnie potwierdzone. Z drugiej strony bez tych stron nie byłoby wyników wyszukiwania, więc mamy tutaj pewne sprzężenie zwrotne. Niestety jest taka lekka obawa, że informacji o tych miejscach, o których jest już dzisiaj dużo i będzie więcej i jeszcze pojawią się dobrze ustrukturyzowane, one będą dominować. To jest też ta kompetencja cyfrowa, ale społeczna jako taka, czyli jeśli uczymy się, jak zadawać pytania, to właśnie musimy bardzo dokładnie doprecyzowywać, o co nam chodzi. Jeśli poszukujemy czegoś poza głównym szlakiem, coś, co jest niestandardowe, to też warto opisać, o co nam chodzi. Jakie będą wyniki? No nie wiemy, nie wiemy, bo trochę każdy z nas pewnie zada to pytanie inaczej, więc będzie nam trudno powiedzieć, że mamy taki możliwość porównania jeden do jednego, aczkolwiek my tutaj zaczynamy trochę takie testy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Więc jest to pewna obawa, ale też na dzisiaj dokonanie rezerwacji wprost z modeli tych językowych, tych czatów, chyba jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. I tak musimy trafić do gestora albo obiektu, albo atrakcji turystycznej, albo do biura podróży, albo do informacji turystycznej. I tam bardzo często nam się pojawiają jakieś opcje, więc pewnie dla tych, którzy poszukują czegoś niestandardowego i są tego świadomi, co jest pewnym standardem, to jest zawsze to taki dystans i weryfikacja, czy te wyniki rzeczywiście odpowiadają temu, czego oczekuję.
9: Jakie te zagrożenia ze sztucznej inteligencji mogą płynąć? To znaczy, na co zwracać uwagę? Czy to przy planowaniu, czy przy wyszukiwaniu noclegów, może lotów, jeśli gdzieś dalej się wybieramy? Na co szczególną uwagę powinniśmy zwrócić?
10: Myślę, że jak kupujemy usługi online, czyli korzystając z tych różnych narzędzi dostępnych, trzeba wykazać taką samą ostrożność, jak kupujemy każdą inną rzecz online. A ja bym powiedziała, że nawet większą, ponieważ kupujemy usługi. Kupujemy coś, co sobie wyobrażamy i co dopiero będziemy mogli sprawdzić w momencie, kiedy tam dojedziemy. To jest jedna rzecz, więc ja zawsze z taką dozą dystansu i ostrożności podchodzę do tego. Druga rzecz, sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży, czy oto. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie. Czyli taka ostrożność, która absolutnie jest zalecana przy wszelkich zakupach online. Mamy bardzo dużo kampanii, czy to społecznych, czy też prowadzonych przez konkretne podmioty, łącznie z bankami, które pokazują, gdzie te zagrożenia występują. I na pewno zawsze warto jest sięgać do tych oficjalnych rejestrów mówiących o tym, kto jest biurem podróży, czy posiada odpowiednie rejestracje, czy ten podmiot funkcjonuje. Także zawsze warto na to zwrócić uwagę i na pewno z pewną dozą dystansu patrzeć na te wszystkie piękne opowieści i piękne teksty, które otrzymujemy w ramach różnych opisów i zweryfikować, bo to jest bardzo ważne.
1: Z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał Igor Skrzypek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina piąta, czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, dzień dobry. Trwa szczyt NATO w Ankarze. Wczoraj podpisano ważne dla bezpieczeństwa Polski porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do patriotów. Później tematy skażonej ołowiem wody w kranach w Kujawsko-Pomorskim. Mieszkańcy korzystali z niej przez blisko 2 miesiące. Ulubione gry graczy odchodzą w niepamięć. Wydawcy zamykają serwery, a fani są bezsilni. Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO. Ogłosił to wczoraj w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Co ważnego dla Polski padło wczoraj w Ankarze, powie nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO Michał Radkowski.
2: To, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku, minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
3: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
2: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekty sojuszniczej Solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że jej wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom. Z Ankary Michał Radkowski.
4: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Przez niemal 2 miesiące mieszkańcy Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogli korzystać z wody skażonej ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, jednak informacja o zagrożeniu dotarła do gminy z opóźnieniem. Sygnał o tym otrzymaliśmy od naszych słuchaczy na gorącą linię RMF FM. Jak do tego doszło, ustalał nasz reporter Michał Krasoń.
5: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania.
1: Wczoraj sanepid pobrał ponownie próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione. 200 osób straci pracę. W walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem będą zwolnienia grupowe. Jaki jest powód redukcji zatrudnienia?
6: Trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Jak powiedziała mi rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy zakład w Czechowicach-Dziedzicach, zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i potrwają do końca listopada. Teraz walcownia zatrudnia 447 osób. Pracę straci 200. Trwają konsultacje ze związkowcami dotyczące warunków zwolnień. Rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca. Walcownia Dziedzice zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
1: Te fakty zebrała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Coraz więcej gier komputerowych przestaje działać. Wydawcy wycofują wsparcie techniczne, przez co produkcje tracą funkcjonalność. Gracze protestują, jednak na razie ich głosy nie przynoszą efektów. Czy miłośnicy gier mają szansę na zmiany?
7: Gracze rozkręcili inicjatywę w tej sprawie Stop Killing Games. Petycja pod nią ponad 1 300 000 podpisów trafiła do unijnych władz, ale Komisja Europejska odrzuciła apel.
8: Nawet jeżeli inicjatywa dojdzie do ściany, to często możemy liczyć również na inicjatywy lokalne. Jakiś czas temu zostały wprowadzone nowe przepisy w stanie Kalifornia. Powstał już pewien kompromis.
7: Zauważa Wojtek Wójcicki z redakcji CD Action. Jak wyjaśnia, problem dotyczy przede wszystkim tytułów uzależnionych od sieci.
8: Sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania.
7: Wydawcy argumentują jednak, że to narazi ich na dodatkowe wydatki. Gracze podkreślają z kolei, że kupili dostęp do wartości intelektualnej i pytają więc, dlaczego z czasem mają go tracić.
1: O czym donosił reporter RMF FM Igor Skrzypek. I tu kończymy te fakty. Na kolejne punktualnie o 6:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Wyryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polomarket.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrek Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrek Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrek.pl.
0: Reklama.
2: Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Britney Spears. Razem z nią dotarliśmy do godziny 6, a punktualnie o 6 oczywiście czas na fakty. Temat dla nas Tomasz Weryński.
1: Nowe porozumienie na szczycie NATO ważne dla polskiej armii. Chodzi o utworzenie w Europie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. W Turcji jest specjalny wysłannik RMF FM. Poza tym amerykańskie uderzenia na Iran to odpowiedź na ataki na statki w cieśninie Ormus. Dziś Ministerstwo Zdrowia pokaże plan reform. Związki zawodowe zapowiadają protest przed resortem. Na początek faktów. Polska z nowymi umowami zbrojeniowymi po pierwszym dniu szczytu NATO w Ankarze. Podpisane zostało m.in. porozumienie dotyczące utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot. W porannych faktach teraz stolica Turcji, Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO. Michale, co daje Polsce to porozumienie?
2: A dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem nie tylko polskiej, ale europejskiej obrony powietrznej. Przypomnę, że pociski są amerykańskie i są używane do systemów przeciwlotniczych Patriot. Takich samych używa też Ukraina, broniąc się przed rosyjskimi nalotami. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał wczoraj, że porozumienie w tej sprawie zawarliśmy nieprzypadkowo ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją.
3: To są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
2: Minister ogłosił też, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. Wicepremier w trakcie szczytu spotkał się m.in. z premierem Kanady w sprawie jej udziału w europejskim programie SAFE, a także rozmawiał m.in. o zakupie przez ten kraj polskich dronów i wspólnej produkcji trotylu.
1: W Ankarze jest też prezydent USA. Podczas szczytu Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia. W nocy czasu polskiego dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało o rozpoczęciu uderzeń w odpowiedzi na zaatakowane statków w cieśninie Ormus. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Siły dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych rozpoczęły serię zdecydowanych uderzeń na Iran, aby nałożyć na Iran wysokie koszty za zaatakowanie komercyjnych statków obsadzonych przez niewinnych cywilów na międzynarodowym szlaku wodnym, napisało dowództwo w komunikacie. Komentatorzy zwracają uwagę, że czas może nie być przypadkowy. Dziś Trump będzie o Iranie rozmawiał z sojusznikami z NATO. Wiadomo, że zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych, pocisków manewrujących, bazę wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej. Anonimowy amerykański urzędnik powiedział stacji CNN, że trwające ataki są karą i szybko się nie zakończą. Według źródeł dziennika Wall Street Journal, amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump.
1: A do tej sprawy w faktach będziemy wracać. Dziś Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają zaprezentować pakiet reform, a przed prezentacją, przed gmachem resortu zdrowia pojawić się mają przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Wczoraj domagali się spotkania z minister Jolantą Sobierańską-Grędą podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Minister jednak nie pojawiła się. Co na to związkowcy? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
5: To lekceważące i nie tak powinien wyglądać dialog społeczny. Ocenili związkowcy.
6: Tylko główny szef resortu może te informacje przekazywać, no to my chcemy tej rozmowy z głównym szefem.
5: Mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Główny szef resortu nie dotarł. Ministerstwo zaproponowało za to nową datę spotkania.
7: Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda może się spotkać z zespołem trójstronnym do spraw ochrony zdrowia 16 lipca.
5: Przekazała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska, ale strona społeczna nie przyjęła tego terminu.
1: Faza 1/8 finału mundialu już za nami. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji. Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie nad Egiptem. No i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Środa będzie pierwszym od początku fazy pucharowej dniem bez meczów. Ćwierćfinały ruszają jutro. Słuchajcie porannych faktów w środę, 8 lipca. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie minister energii Miłosz Motyka. Zapraszamy oczywiście 7:55. No a skoro dziś środa, to jedziemy w Polskę z naszym wakacyjnym cyklem Pyszne, bo Polskie. W faktach RMF FM słyszymy się za pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dzisiaj dzień taki bym powiedział, że w tym tygodniu na razie nasz faworyt. Bo patrzę na godzinę 10-11, wtedy deszcz jeszcze na Podkarpaciu, na Warmii i Mazurach. Natomiast później już tego deszczu będzie coraz mniej. No Warmia i Mazury dzisiaj najbardziej deszczowa. Poza tym patrzę, no będą przebłyski słońca nawet i temperatura tak w okolicach 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. RMF 24. Radio informacyjne.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polomarket.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Ponad 400 harcerzy wczoraj wieczorem musiało opuścić obozy, w których spędzali wakacje. Wszystko przez potężne wichury na Pomorzu. Prewencyjną ewakuację przeprowadzono w Krynicy Morskiej i Mrzeżynie. Do odwołania zamknięty jest molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego IMGW wydało alert trzeciego najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać prędkość do 80 km na godzinę, w porywach do 120. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje natomiast w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku oraz w powiatach słupskim i wejherowskim. Minął rok od wprowadzenia przez polskich pograniczników wyrywkowych kontroli na przejściach do Niemiec i z Litwą. Efekt? Prawie 4 miliony skontrolowanych osób. Strażnicy graniczni wykryli m.in. próby nielegalnej migracji, pomocnictwo w tym procederze i udaremnili próby przemytu lub kradzieży.
2: W ramach prowadzonej w Gubinie tymczasowej kontroli granicznej udaremniono próbę ominięcia punktu kontrolnego i zatrzymano 30-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Kierowca i jego pasażer jadąc pod prąd, próbowali ominąć punkt kontrolny w Gubinie. Z innych zdarzeń, w połowie maja patrol mobilny funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze Babimoście zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu.
1: No a to tylko niektóre z wielu akcji, zaznacza kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od siatkarskiej Ligi Narodów. Reprezentantki Polski grają teraz z Turcją w japońskiej Osace. W tej chwili jest 1-1 w setach. Polki przegrały w pierwszym secie 27-25. W drugiej partii wygrały z Turczynkami 25-20. Teraz trwa trzeci set. Turcja prowadzi wyraźnie 23-15. Dla reprezentacji Polski to jest początek ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Biało-czerwone zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli, a Turczynki są 6. Szwajcaria jako ostatnia zameldowała się w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Po 120 minutach bez bramek Helweci pokonali Kolumbię 4-3 w serii rzutów karnych. Bohaterem został bramkarz Gregor Kobel, który obronił decydującą jedenastkę. Naprawdę trudno mówić dziś o emocjach po takim meczu, który był trochę bez wyrazu. To niesamowite uczucie. Niesamowite zwycięstwo. To, że jesteśmy tutaj w ćwierćfinale. Wiesz, jesteśmy z małego kraju. To jakieś szaleństwo. Mówił Kobel. Szwajcarzy po raz pierwszy od 72 lat zameldowali się w najlepszej ósemce Mistrzostw Świata. Kolejnym ich rywalem będzie Argentyna, która wróciła wczoraj z egipskiego piekła i nadal marzy o obronie tytułu. Mistrzowie Świata przegrywali do 79 minuty z Egiptem już 0-2. Potem rozpoczął się jeden z najbardziej spektakularnych powrotów tego mundialu. Argentyna zdobyła 3 bramki, wygrała 3-2. Wynik ustalił w 93 minucie Enzo Fernandez. Kibice oszaleli z radości nie tylko na stadionie, ale także na ulicach, m.in. Buenos Aires. Argentyna zagra w ćwierćfinale mistrzostw, podobnie jak Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, no i wspomniana Szwajcaria. Dziś na mundialu przerwa, o awans do półfinałów reprezentacje ponownie powalczą od jutra.
0: A co w pogodzie? Profesjonalnie o tym wam powiem Magda Karwat-Marek.
4: No to jeszcze nie jest ten dzień, w którym pogoda stanie się jakoś bardzo lepsza. Według prognoz nadal będą deszcze, burze i taka raczej jesienna aura, co widzimy pewnie za oknem. Na burze albo intensywny deszcz rano narażone są szczególnie województwa małopolskie i podkarpackie, a po południu warmińsko-mazurskie. A najlepsza jest w tym wszystkim temperatura, średnio nawet aż 10 stopni.
5: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tomasz Terlikowski, witam Was serdecznie i zapraszam na najbliższe 3 godziny porannego programu Radia RMF 24. Mam nadzieję, że już kawę wypiliście, albo jesteście w trakcie, albo przecieracie oczy. Przypominam, dziś świętego Jana Stukli, a poza tym imieniny obchodzą m.in. Adolf, Adolfa, Adrian, Adriana, Akwila. To jest męskie imię, gdybyście nie wiedzieli. A w radiu RMF 24 za chwilę, jak zwykle, jak co dzień, jak zawsze o godzinie 7.
1: Dzień szczytu na
0: fakty RMF.
1: Przywódcy państw sojuszu zasiądą do rozmów w ramach Rady Północnoatlantyckiej. Poranne problemy na torach w Świętokrzyskiem. Pociągi nie kursują między Skarżyskiem Kamiennym a Suchedniowem. W Tatrach załamanie pogody, możliwe nawet dopady śniegu. W faktach również nasza wakacyjna akcja Pyszne bo Polskie, nasz żółto-niebieski konwój już w trasie. Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. To kluczowy punkt spotkania w Turcji. Fakty otwiera specjalny wysłannik RMF FM na szczyt, Michał Radkowski. Witamy, Michale.
2: Witam, dzień dobry.
1: Czego możemy się dziś spodziewać?
2: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje tu w Ankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ankara, Michał Radkowski.
1: Wstrzymany ruch pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów w Świętokrzyskiem. O poranku prowadzono tam zastępczą komunikację autobusową. Składy PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. Powodem utrudnień jest drzewo, które przewróciło się na trakcję. Załamanie pogody w Tatrach. Pada deszcz i jest chłodno. Prognozy przewidują nawet opady śniegu. W faktach Zakopane, tam jest Maciej Połachicki, Maćku, czy na szczytach rzeczywiście zrobiło się biało?
3: Jeszcze nie, ale temperatura systematycznie spada. W tej chwili termometry na Kasprowym Wierchu pokazują 5 stopni, a na Łomnicy w Słowackich Tatrach zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Pada deszcz i panuje gęsta mgła, która ogranicza widzialność do zaledwie kilku metrów. Według prognozy ma się jeszcze bardziej ochładzać. W ciągu dnia temperatura na naszych Rysach czy Łomnicy ma spaść do zera, a nawet nieco poniżej zera i tak utrzyma się aż do jutra. Trzeba więc przygotować się na to, że na najwyżej położonych szlakach będzie biało i bardzo ślisko.
1: Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. No widać to szczególnie w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, sprawdzałeś różnice po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
4: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95 i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań. Nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce. Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy. Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
1: Miłosz Motyka, minister energii, będzie po godzinie 8 gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o prognozy na przyszłość, jeśli chodzi o ceny paliw dla Polski. Góry Świętokrzyskie to dzisiaj kolejny przystanek naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Odkrywamy najciekawsze lokalne smaki i odwiedzamy miejsca, które polecaliście nam wy. Żółto-niebieski konwój od rana jest w trasie. W nim nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witamy
5: dzień
1: serdecznie.
5: Dobry.
6: Witamy
1: Jaki
6: was o poranku.
1: Jest plan na najbliższe godziny?
6: My jedziemy coraz wyżej. Nasz cel to o poranku Grzbiet Krajeński.
7: Tutaj żadnego śniegu na razie nie widać. To jest zachodnia część pasma Łysogóry na wysokości 420 metrów. Na
5: nad poziomem morza. Działa tam zajazd na widoku.
6: No zrobi się jeszcze trochę cieplej, będzie fajniej. Napisaliście do nas, że to miejsce słynie z regionalnej kuchni.
5: Zajrzymy wobec tego tam na świętokrzyskie śniadanie. Ciekawe, co będzie na talerzu. A potem jedziemy dalej do rzemieślniczej tortowni.
6: Do miejscowości Parcele, do naszej słuchaczki Beaty, która przygotowuje słodką niespodziankę tylko na bazie lokalnych produktów.
5: A potem w menu mamy jeszcze dwie pozycje. Pierwsza to zalewajka świętokrzyska.
6: A druga to, uwaga, byki świętokrzyskie, czyli takie specjalne, ogromne kluski.
5: 15 centymetrów ma podobno jeden taki byk. Sprawdzimy to w Bodzentynie.
6: A na razie przed nami panorama Gór Świętokrzyskich.
5: I przed nami dla Was dużo kulinarnych inspiracji.
1: No pięknie to brzmi i smacznie. Z Magdą i Michałem będziemy łączyć się w kolejnych
6: polecamy
1: faktach.
6: Polecamy się gorąco.
1: Czekamy też na Wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić w całej Polsce na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mam nadzieję, że fakty podniosły Wam ciśnienie, macie siłę i dynamizm, żeby ruszać do pracy. My będziemy Wam oczywiście towarzyszyć, jest godzina 7:05, a to oznacza, że korków wciąż jeszcze wielkich nie ma, ale niebawem pewnie, przynajmniej w Warszawie czy Krakowie się pojawią, choć wakacyjny czas korkom nie sprzyja. My oczywiście zaczynamy poranny program radia RMF 24 od informacji piłkarskich. Ogromne emocje dziś w nocy, znamy już wszystkich ćwierćfinalistów i o tym za chwilę powiemy.

0: A poranek Radio RMF 24 zaczynamy oczywiście od piłkarskich emocji, bo znamy już komplet ćwierćfinalistów Mundialu. W nocy po niezwykle wyrównanym boju z Kolumbią jako ostatnia awans wywalczyła Szwajcaria. Regulaminowy czas gry i dogrywka nie przyniosły bramek, dlatego potrzebna była seria rzutów karnych. A tam podopieczni trenera Murata Yakina pokonali ekipę z Ameryki Południowej 4-3. Bohaterem Szwajcarów został oczywiście bramkarz Gregor Kobel. To niesamowite uczucie, niesamowite zwycięstwo dla nas. Być tutaj, awansować do ćwierćfinałów mistrzostw świata na takiej scenie, jak na tak mały kraj, to coś niezwykłego. Naprawdę nie potrafię tego opisać słowami.
1: Can't put it in words.
0: Mówił po meczu golkiper szwajcarskiej drużyny. Wcześniej, po niezwykle emocjonującym spotkaniu, awans wywalczyła Argentyna, która pokonała Egipt 3-2. Tak szaleli kibice na trybunach po decydującym golu Enzo Fernandeza w 93. minucie. A mało brakowało, żeby Messi i spółka pożegnali się wczoraj z turniejem, bo do 79. minuty przegrywali 0-2. Ale później zdołali odwrócić losy tego spotkania. Kapitan Argentyńczyków strzelił jedną z bramek i tym samym z 8 trafieniami wciąż przewodzi klasyfikacji strzelców. A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się innymi strzałami. Tym razem są to strzały z precyzyjnej amunicji, które, no właśnie, wróciły do Iranu. Zostańcie

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Tam znowu zaatakowano Iran, dokładnie Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Jak już informowaliśmy w faktach, Donald Trump wydał rozkaz Turcji. Dobrze usłyszeliście. Turcji. Gdzie przebywa na szczycie NATO? Z nami teraz reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
1: Dzień dobry.
0: Jakubie, dlaczego prezydent zdecydował się teraz na taki krok? I może zacznijmy od tego, czego dotyczy rozkaz wydany Turcji.
1: No właśnie, najpierw zacznijmy od tej Ankary, od tej Turcji. Zdecydował się właśnie na ten krok, będąc na szczycie NATO. Tam odbył naradę z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem, sekretarzem stanu Marco Rubio oraz ministrem finansów Scottem Bessentem, którzy przylecieli właśnie z nim do Turcji. Oni tam na miejscu naradzali się i zdecydowali, podjęli decyzję o tym ataku. W tym spotkaniu uczestniczył też przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Kane. To ma być odpowiedź na wcześniejsze ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.
0: Ataku na Iran.
1: Mówimy teraz o ataku na Iran. To były statki handlowe. Irańskie wojsko wystrzeliło kilka rakiet, trafiając i uszkadzając trzy statki w sumie. Był to pierwszy taki atak od podpisania zawieszenia broni niemal 2 tygodnie temu. Wtedy doszło do tego szerokiego porozumienia, które też zakładało, no właśnie to porozumienie, zawieszenie broni na 60 dni. Waszyngton oskarżył Iran o użycie rakiet i dronów przeciwko jednostkom cywilnym, no ale Teheran oczywiście zaprzeczył, że on miał udział w tych atakach. Właśnie to jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Według różnych źródeł od 60 do 80 celów należących do irańskiego korpusu strażników rewolucji islamskiej miały zaatakować Stany Zjednoczone. Według władz USA były to m.in. łodzie bojowe, stanowiska radarowe, systemy obrony przeciwlotniczej, wyrzutnie dronów i infrastruktura wojskowa, która wykorzystywana jest do działań właśnie w rejonie cieśniny Ormuz. Irańskie media poinformowały o eksplozjach na południu kraju w Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspie Keszm, i to właśnie ta wyspa Keszm miała być tym głównym celem ataku. Irańskie media podają, że kilka osób zostało rannych, przede wszystkim od odłamków, od tych wybuchów. Główny negocjator Iranu i speaker parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf nazwał te ataki poważnymi naruszeniami pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Powiedział też, że era, tu cytat, zastraszania i wymuszeń dobiega końca. No i dodał, że tego typu ataki, naciski na Teheran właściwie nie prowadzą do niczego, według tego właśnie speakera parlamentu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już ogłosił militarną odpowiedź Iranu. To ma się wydarzyć wkrótce. Iran ma zaatakować aż 85 amerykańskich obiektów wojskowych w regionie, w tym na siedzibę floty USA w porcie Salman w Bahrajnie i bazę lotniczą Ali al-Salem.

0: dalszej eskalacji napięcia w rejonie cieśniny Ormus, ale ta reakcja, te podwyżki wydarzyły się też po decyzji Donalda Trumpa sprzed kilku godzin przed atakiem, ponieważ wówczas doszło do cofnięcia przez administrację Donalda Trumpa zgody na legalny eksport irańskiej ropy, która była częścią tego czerwcowego porozumienia pokojowego. Amerykański Departament Skarbu zawiesił część sankcji na 60 dni. To właśnie było częścią tego porozumienia i pozwolił Iranowi legalnie eksportować ropę, no i otrzymywać płatności w dolarach. To porozumienie zostało zerwane. Później, kilka godzin później, atak Iranu na atak Stanów Zjednoczonych na Iran. No i właśnie już widzimy, jak to odbija się na cenach. One idą do góry, cenach ropy oczywiście. To może się wydarzyć, te podwyżki mogą się jeszcze wydarzyć. Na razie czekamy na te kolejne informacje, no ale na pewno jest to kolejna eskalacja, kolejny problem dla również polskiego rządu, który przecież, przypomnijmy, na początku lipca zrezygnował z programu CPN, czyli ceny paliw niżej. I te ceny paliw już są wyższe.
1: No, będziemy się pytać o to za chwilę. Tak, Miłosz Motyka, minister energetyki, będzie moim gościem o 8. Będę go pytał o to, czy CPW nie wróci, czyli ceny paliw wyżej, nie zostaną jednak zastąpione w te wakacje z powrotem przez CPN.
0: I ja tylko przypomnę, że politycy Koalicji Obywatelskiej stwierdzili, że to, że ten program został teraz zawieszony, to nie oznacza, że w przyszłości, reagując właśnie na to, co się dzieje w cieśninie Ormus, nie zostanie odwieszony, więc... Zobaczymy,
1: będę się o to pytał. Bardzo dziękuję, Jakub Lipski. Jeszcze, jaki rozkaz wydał Turcji prezydent Trump, tak z ciekawości?
0: Jaki rozkaz wydał
1: Turcji?
0: No, myślę, że o tym będzie informował nasz korespondent w Ankarze.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Lipski był z nami. Pięknie dziękuję za wszystkie informacje. A w Radiu RMF 24 za 4 minuty fakty RMF FM. A po faktach zajmiemy się oczywiście reakcjami kierowców na wciąż rosnące ceny paliw. 7 zł jeszcze chyba nie zostało przebite, ale to, co się teraz dzieje, sprawia, że już niebawem może się tak stać.

0: reklama.
1: Coś dużego wpadło.
2: Kupon!
3: W Polomarkecie.
4: Do Polopop.
5: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Jest godzina 7.30, jest Tomasz Waryński i są najnowsze fakty.
8: O poranku problemy z przejazdem na S7 na wysokości Gdyni. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Bezprecedensowa sytuacja polityczna we Francji. Tak wielu komentatorów podsumowuje decyzję szefowej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Ogłosiła ona start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich mimo wyroku skazującego za malwersację unijnych funduszy. Informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznych wyborów prezydenckich, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że wczorajszy wyrok sądu apelacyjnego nie będzie prawomocny. Ten ostatni skazał ją m.in. na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Sąd kasacyjny ogłosił jednak, że wyda orzeczenie w tej sprawie do końca tego roku i wielu specjalistów zauważa, że jeżeli organ ten utrzyma w mocy wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen będzie musiała w styczniu albo kontynuować kampanię wyborczą, prawdopodobnie nosząc elektroniczną bransoletkę, albo ze startu w kwietniowo-majowych wyborach zrezygnować.
8: Minister energii Miłosz Motyka będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o ceny paliw w Polsce. Zapraszamy 8:02 w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF24. Teraz ponownie sport, ale już nie piłka nożna, a siatkówka. I niestety nie mamy dobrych informacji. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w japońskiej Osace. Kolejne spotkanie już jutro. Zespół trenera Stefano Lavariniego zmierzy się w nim ze Stanami Zjednoczonymi. Biało-czerwone po 9 meczach Ligi Narodów mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. W tej chwili zajmują 5. miejsce w tabeli, który daje awans do fazy playoff. To jest Radio RMF24. Mamy dla Was wciąż i niezmiennie najważniejsze i najbardziej gorące informacje każdego dnia. Zostańcie z nami.

0: No, w Radiu RMF 24 teraz temat dla kierowców.
1: U nas prawie 7 zł za litr diesla, kilkanaście groszy mniej za bezołowiową 95. A jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów? O poranku sprawdzamy, czy polskie stacje benzynowe dalej są częstym punktem wyjazdów dla klientów z Odry. Z nami nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Witaj, Beniaminie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jak prezentują się ceny na pylonach w Niemczech?
2: No, w euro to około 40-50 centów, czyli nieco ponad 2 zł więcej niż w Polsce. Co ciekawe, na naszych stacjach widać sporo banerów przedstawiających te promocje zachęcające do zakupu paliwa, na przykład w weekendy. A to 30 groszy taniej za litr, a to 50 groszy od piątku do niedzieli. We Frankfurcie nad Odrą próżno na przykład szukać takich promocji. Klientów na polskich stacjach też zdecydowanie więcej niż po niemieckiej stronie Odry.
1: Rozumiem, że promocje przyciągają kupców z Niemiec.
2: Sprzedawcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że najczęściej jednak z promocji korzystają polscy klienci i mimo to na stacjach widać sporo samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Niemcy mówią wprost, w Polsce mimo braku tego rządowego programu CPN i tak jest taniej, z tych programów lojalnościowych raczej nie korzystają.
1: A co mówią nasi zachodni sąsiedzi?
2: Po prostu jest taniej. Te kilkadziesiąt centów na litrze robi dla nich znaczącą różnicę, dlatego że w wielu miejscach można zobaczyć kupców, którzy tankują. Najpierw auta, potem jeszcze wyciągają z bagażnika kanistry. Kupujący przyznają, że mieszkając w rejonie pogranicza, czyli we Frankfurcie nad Odrą albo w okolicach, po prostu korzystniej jest im przejechać przez czasem nawet przez kontrolę graniczną, dojechać do Polski i tutaj zatankować samochód.
1: Bardzo dziękuję, Beniamin Kubiak-Piłat był z nami. Dziękuję Ci za te informacje. A o tym wszystkim będę rozmawiał z ministrem energii Miłoszem Motyką, który będzie moim gościem w porannej rozmowie w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Zapraszam. Początek jak zwykle 8:02. A teraz jest 7:48, a to oznacza, że za 12 minut fakty.

0: reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Reklama.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
3: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 8, skoro jest 8, to są fakty RMF FM w radiu RMF 24. W faktach jest Tomasz Wereński.
1: Prezydent Karol Nawrocki przemawia właśnie na konferencji prasowej na szczycie NATO w Turcji, o tym na początek. Potem w faktach pytanie o obsadzenie ambasadora Polski w Kanadzie. Najnowsze ustalenia ma nasz korespondent. Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego dziś minister energii Miłosz Motyka. Na początek faktów Ankara, gdzie dziś drugi dzień szczytu NATO. Przed chwilą prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
2: Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
1: Tyle prezydent. W Ankarze jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W kolejnych faktach połączymy się również z naszym specjalnym wysłannikiem na szczyt NATO. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora. No, jak dowiedział się korespondent RMF FM, placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie toczył się spór na linii MSZ Pałac Prezydencki. O poranku na linii Waszyngton i Paweł Żuchowski. Pawle, co udało Ci się ustalić?
3: Dzień dobry. Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie. Napisał, co chyba jasno brzmi, że Lisek nie ma co liczyć na podpis. Więcej o tej sprawie pisze na www.rmf24.pl.
1: Około 2 zł. Tyle średnio wynosi różnica w cenie paliwa za litr na stacjach w rejonie pogranicza polsko-niemieckiego. W Polsce to prawie 7 zł za diesla i 6,80 za litr benzyny. W Niemczech to już prawie 9 zł za litr. Nic więc dziwnego, że Niemcy bardzo chętnie tankują w Polsce.
4: Einmal Monat? Alle vier Wochen?
5: Tankuję tu raz w miesiącu, tak mniej więcej co 4 tygodnie. I dlaczego akurat tu? Po prostu jest dużo taniej. Mieszkam niedaleko, a taki wyjazd na stację nie jest problemem, a można zaoszczędzić kilkadziesiąt centów na litrze.
1: Usłyszał na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach w województwie lubuskim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Najważniejsza rozmowa poranka w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
0: Witam, a moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energetyki PSL. Panie ministrze, CPN może wrócić?
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Program ceny paliwa niżej był największym programem osłonowym w Unii Europejskiej, natomiast był programem, który dotyczył przede wszystkim ochrony budżetów polskich rodzin na moment największego kryzysu.
0: No tak, ale teraz są wakacje, ludzie bardzo dużo jeżdżą, ceny no, już są prawie 7-złotowe. Eksperci mówią, że przebiją te 7 złotych.
7: Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia, de facto z godziny na godzinę po atakach na Bliskim Wschodzie, czy też po sytuacjach, które mają wpływ na ze względu na działania Rosji.
0: Ale nie ma pan takiej obawy, że jeżeli te ataki będą trwały, które się zaczęły dziś w nocy?
7: Odpowiadam wprost. Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka, natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe. Bardzo złożone, po pierwsze, jeżeli chodzi o odbudowę systemów związanych z magazynowaniem produktów naftowych i gotowego diesla.
0: Czyli rozumiem, że duże imperia magazynują z powrotem paliwa, tak?
7: Wszystkie
0: odbudowują
7: państwa,
0: swoje.
7: Wszystkie państwa. Polska była jednym z nielicznych państw, które nie zdecydowały się na uruchomienie rezerw strategicznych, na uruchomienie zapasów, na to, by kolektywnie te zapasy uruchamiać. To była największa w historii decyzja o uruchomieniu zapasów. Teraz te zapasy są odbudowywane we wszystkich państwach. Do tego dochodzi kwestia związana z tym, że oczywiście te statki dopiero muszą dopłynąć, które zostały.
0: No, dodajmy, że niektóre są ostrzelane. No,
7: kilka
0: jest
7: tygodni temu przez sieśniowo wypuszczone. Natomiast oczywiście jest także duży rynek. To jest Federacja Rosyjska, która ma bardzo dobrze zresztą istotny problem z gotowymi paliwami, która też musi je importować, co będzie niestety trwało. Dlatego też ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
0: Ale rozumiem, że
7: jeśli nie dojdzie do eskalacji.
0: Jeżeli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
7: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku. Ceny paliwa niżej powinny być niższe rynkowo i cieszę się z tego materiału, którego mieliśmy okazję usłyszeć wcześniej państwa.
0: Sytuacja w Rosji, wspomniał pan, panie ministrze, o Rosji, ma na nas wpływ, to znaczy te ataki, rynek, które tak. Oczywiście przekładają się na sukcesy militarne Ukrainy, ale czy przekładają się na ceny paliw w Polsce?
7: Federacja Rosyjska nie ma problemu z ropą. Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problemy z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
0: Dobrze, a pytanie, czym przekazujemy Ukrainie, bo teraz Rosja atakuje rafinerie ukraińskie. Czy będziemy musieli przekazywać albo sprzedawać paliwa gotowe Ukrainie?
7: My na zasadach rynkowych, jeżeli strona ukraińska o to poprosi, takie działania są podejmowane. Natomiast na zasadach rynkowych, czyli mówiąc wprost, po prostu na tym zarabiamy. Jesteśmy zresztą rynkiem, który jest najbliżej Ukrainy, więc to powinno akurat polskich importerów i hurtowników cieszyć.
0: Słyszymy dużo o tym, że Rosja może przeprowadzać rozmaite ataki hybrydowe na Polskę także, te ostrzeżenia także z ust premiera się pojawiały. Czy jakoś przeciwlotniczo zabezpieczamy naszą infrastrukturę paliwową przed takimi atakami?
7: Tak, to są różne działania. To są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego, jeżeli jakikolwiek dron na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa. Czy to procedury bezpieczeństwa po stronie danej spółki, czy też informowana jest policja, czy też czasem informowana jest Straż Graniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę na Bałtyku, więc tak, takie procedury są. Zresztą powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać. I tutaj współpracujemy i z wojskiem, i ze służbami.
0: Dobrze, tu postawimy kropkę, żegnamy się z głosami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Miłosz Motyka, minister energetyki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak wzrosną nam rachunki za energię w drugim półroczu 2026 roku?
7: Nie wzrosną, jeżeli chodzi o taryfy, one są zatwierdzane na cały rok. Więc tutaj nikt nie wskazuje, by... A zresztą sytuacja rynkowa również, by te ceny miały wzrosnąć. Jeżeli chodzi o ceny gazu, bo to ma bezpośredni wpływ, bo te taryfy związane z gazem były zatwierdzane do połowy czerwca. No i właśnie. Mamy nowe, to one nie wzrosły. Na to wpływ oczywiście ma kilka czynników, a w kolejnych miesiącach, latach, kolejne nasze działania, integracja krajowego systemu przesyłowego z systemem gazociągów tranzytowych pozwoli na spadek procentowy od kilku do kilkunastu procent.
0: Czyli rozumiem, że żadnych programów osłonowych i ochronnych w roku przedwyborczym nie będzie.
7: Jeden jest, panie redaktorze, realizowany, to jest bon ciepłowniczy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny energii, to tutaj liczymy, że one będą systematycznie niższe i nie będziemy musieli do tego dopłacać. Pan redaktor mówi o programach osłonowych, czyli de facto o tym, byśmy dopłacali do...
0: No tak jak przy CPN-ie, też dopłacaliśmy.
7: I czy to jest sytuacja, która jest optymalną? Nie. Optymalne ceny paliw, ceny energii, ceny gazu powinny być niższe rynkowo.
0: A co z rachunkami dla przedsiębiorców? Ci narzekają na bardzo wysokie rachunki i twierdzą, że nie należy odchodzić od węgla przynajmniej do czasu, kiedy zostanie w końcu uruchomiona elektrownia jądrowa.
7: Ale to jest deklaracja, jeżeli chodzi o dwa czynniki. Po pierwsze, potrzeba jest stabilności naszego systemu bezapelacyjnej, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Odnawialne źródła energii są pogodozależne. I tutaj do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię atomową, ten baseload będzie konieczny. Oczywiście do tego będzie współpracowały jednostki z odnawialnymi źródłami energii gazowe, ale nasza deklaracja transformacji energetycznej od węgla do atomu jest aktualna i uważam, że do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię jądrową, ten baseload właśnie oparty także na nowych jednostkach węglowych, to jest Jaworzno, to jest Opole, powinien być realizowany po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy naszego systemu.
0: Panie ministrze, dlaczego cały czas, jeżeli chodzi o nasze przedsiębiorstwa energochłonne, płacą za, to dlaczego one płacą za prąd o 25% więcej niż w Niemczech, o 58% więcej niż w Danii i o 113% wyższe niż we Francji? Skąd się biorą te różnice?
7: Z intensywności systemu elektroenergetycznego. Francja to jest miks energetyczny oparty o energetyce jądrową, energetykę jądrową i odnawialne źródła energii. Dania to jest właściwie sama energia odnawialna. De facto kraj przesyłowy. Jeżeli chodzi o Niemcy, tu tutaj mamy sytuację, w której Niemcy mają subsydiowanie rachunków de facto dla wszystkich grup odbiorców, nie tylko przedsiębiorstw energochłonnych. To, nad czym my pracujemy, to są rozwiązania systemowe i rozwiązania, nie chciałbym ich nazywać doraźnymi, ale takie, które na pewno wpłyną na obniżkę cen dla przedsiębiorców, czyli praca nad rozporządzeniem taryfowym, w którym określimy inne wskaźniki dla przedsiębiorstw energochłonnych, po prostu tak, by te koszty były niższe dla tych najbardziej energochłonnych.
0: Kiedy to się stanie?
7: Chcemy, by to rozwiązanie było gotowe na jesieni. Pracujemy nad tym, albo to będzie od nowego roku, albo to będzie od jesieni tego roku. Od kilkunastu, myślę, że kilkanaście procent to jest w stosunku do sytuacji obecnej spadek ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych i zresztą w zespole do spraw kształtowania taryf przedstawiciele tych przedsiębiorstw są obecni. A druga kwestia to jest zmiana naszego miksu energetycznego. W każdym z tych państw, które pan redaktor wymienił, nie ma oparcia miksu energetycznego o węgiel kamienny. Szczególnie taki, który jest wydobywany kilometr pod ziemią. Więc to jest też determinanta, której dążymy i sytuacja, w której jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby atom był jedną z podstaw naszego systemu energetycznego.
0: Do atomu raz przyjdziemy, ale jeszcze pytanie o Europejski Zielony Ład. Prezydent Karol Nawrocki wciąż mówi, będzie referendum. Pana zdaniem będzie? Odbędzie się to referendum?
7: Nie, a co ono da? Od referendum pana Nawrockiego nie od, spadną w Polsce ceny.
0: No ale ja się teraz pytam już czysto politycznie, nie o to, czy spadną ceny. Czysto politycznie, to jest temat, który koalicja rządząca podejmie?
7: Nie. Nie wydaje mi się, po pierwsze, my zmieniamy ten system, który zresztą, na który PiS zgodził się bezrefleksyjnie. Jarosław Kaczyński stwierdził wprost, że Zielony Ład jest tym programem, w którym należy uczestniczyć, nawet biorąc pod uwagę niektóre koszty. Janusz Wojciechowski, nie tylko w rolnictwie, ale przecież był przedstawicielem w Komisji Europejskiej, mówił, że Zielony Ład jest szansą, a nie zagrożeniem. Mateusz Morawiecki na wszystkie kwestie związane z Zielonym Ładem się zgadzał łącznie z tym, by uprawnień za emisję było mniej. Stąd dzisiaj naprawiamy ten system łącznie z ETS-em 1 i ETS-em 2.
0: Dobrze, to jeszcze pytanie od naszych słuchaczy. Pytają nasi słuchacze na naszej gorącej linii o pelet. Mówią, w zimę były ceny z kosmosu, ale one nie spadły. Co się dzieje?
7: Spadły w stosunku do
0: twierdzą, że nie spadły, panie ministrze. No, nie będę dyskutował z ludźmi, którzy mówią, że
7: przecież to możemy sprawdzić. Te ceny są wyższe niż rok temu
0: napisał
7: w tej samej porze.
0: Jeden ze słuchaczy napisał na tak. Dostępność w okresie letnim jest minimalna, a ceny z kosmosu. Jest początek lata, a pelet brak w składach.
7: Gdy w stosunku do roku poprzedniego. Ale natomiast jeżeli chodzi o zimę, gdzie mieliśmy 4000 zł za tonę.
0: Tak,
7: to
0: teraz jest 2000 za tonę. Tak. Gdzie nie dzwonię, to są albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. Mieszkam w Świętokrzyskiem w okolicach Starachowic. W mojej okolicy wielu emerytów, w tym moja mama, zmieniło ogrzewanie na paletowe. I co teraz mają zrobić? Tak. To jest jakiś koszmar. Dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Ukraina patrzy na nasze ceny i również podnosi. Sytuacja wygląda dokładnie tak jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a jest przecież zupełnie poza sezonem.
7: Trwa odbudowa zapasów. To jest pierwsza sprawa. Druga, bo mieliśmy rekordową zimę, na które też myślę, że teraz z perspektywy kilku miesięcy możemy to powiedzieć, że rynek nie był przygotowany. Mówię tutaj nie o obywatelach, tylko o producentach. Z drugiej strony mamy radykalny przyrost kotłów na pelet.
0: O czym zresztą napisał nasz słuchacz.
7: Słusznie. Za którym nie idzie wzrost produktu. I nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o jego dostępność, jeżeli chodzi o pozyskiwanie z lasów państwowych i tutaj ten dialog z lasami państwowymi też toczymy, by znacznie usprawnić proces produkcji. W zimie wpływu na to miało wiele czynników. Nie tylko rekordowo niskie temperatury, ale także to, że część instalacji nie było na czas uruchomionych. Teraz ta sytuacja powinna wracać do normy, ale Tak, będziemy tę sytuację analizowali, na pewno pod kątem też dostępności surowca. Tutaj wielu producentów mówi o ułatwieniach związanych z importem.
0: To
7: będziemy
0: kiedy
7: to analizowali.
0: No, słucham? To kiedy ceny mogą spaść?
7: Wedle tego, jakie analizy mamy w naszym resorcie i w resorcie rozwoju technologii, niewykluczone, że w ciągu na jesieni te ceny powinny być optymalnie. W momencie, gdy ta wycinka jest zrealizowana, surowiec będzie pakowany, powinno być tego produktu więcej na rynku.
0: Czyli na jesieni.
7: Natomiast systemowo uważam, należy mocniej popracować z Lasami Państwowymi, tak to ujmę, by tego surowca było po prostu więcej. Jeżeli mnie pan redaktor pyta, czy powinniśmy więcej... Ale to się może stać, to zależnie od tego, jakie decyzje podejmą Lasy Państwowe. I producenci, ja uważam, że powinniśmy, jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej. No to tutaj należy zmienić tę politykę.
0: Elektrownie atomowe. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Na jakim etapie są badania geologiczne?
7: No to jest już etap, który gwarantuje nam pewność, że ta elektrownia powstanie. Pracują ekipy nad utwardzeniem terenu pod budynki towarzyszące, infrastrukturę towarzyszącą. Tutaj mamy de facto site coraz lepiej przygotowany. W 2028 roku po pozwoleniach na budowę samego reaktora ruszy budowa reaktora.
0: Ale są już te pozwolenia?
7: Wszystkie po kolei
0: są już rozpatrzone?
7: Na początku, pod koniec czerwca, na początku lipca zostały wydane te dotyczące drugiego etapu prac przygotowawczych związanych z infrastrukturą towarzyszącą, więc wszystkie pozwolenia, które są pozyskiwane przez spółkę i w zakresie których
0: a
7: są realizowane...
0: A pozwolenie na budowę jest?
7: Samego reaktora, ono zostanie uzyskane liczbą w 2027 roku. Na to muszą być na razie, panie redaktorze, wykonane wszystkie dodatkowe prace, które wykonujemy. Żeby mógł powstać reaktor, potrzebne są wszystkie towarzyszące mu instalacje. One dzisiaj są budowane.
0: Czy coś się zmieniło w harmonogramie prac? Czy pierwszy
7: nie.
0: beton? Nie, nic.
7: Pierwszy beton 2028, 2036 to jest włączenie elektrowni do systemu. Ambitnie, ale mamy deklarację też, którą słyszymy ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ocenia nasz program atomowy w zakresie tego harmonogramu jako realny.
0: A czy jest zgoda ponad podziałami i PiS będzie kontynuował ten program, jeśli oczywiście wygra wybory?
7: Nie będzie PiS kontynuował, ponieważ PiS nie będzie rządził.
0: Dobrze, panie ministrze, to jest oczywiście deklaracja polityczna, a nie. Ja się pytam, co jeśli się coś zmieni? Nie ma nic na zawsze w polityce.
7: Oczywiście, natomiast ja mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o program budowy elektrowni jądrowej, to jest must have dla polskiej energetyki, dla polskiej gospodarki, dla polskiego bezpieczeństwa i myślę, że to słyszymy ze strony różnych partii politycznych w Sejmie. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, ta budowa będzie kontynuowana. Poparcie dla elektrowni jądrowej, my też to analizujemy, jest rekordowo wysokie.
0: To w takim razie, kiedy
7: nie powinno się zmienić.
0: Decyzja w sprawie drugiej elektrowni atomowej, kiedy
7: tak
0: będziemy wiedzieć, kiedy...
7: Zaktualizowaliśmy program polskiej energetyki jądrowej, wskazujemy, że to może być w ciągu 2027-2028 roku. To też będzie zależało od tego, jak w dwóch lokalizacjach, które są...
0: Bełchatów i Konin, no właśnie, które...
7: preferowane. No i pan redaktor mnie pyta o decyzję, którą powinniśmy podjąć przede wszystkim w oparciu o badania geologiczne, geofizyczne i którą powinniśmy...
0: No te badania już trwają?
7: Trwają.
0: I 2027-2028 dopiero będzie podjęta decyzja. To jest
7: dopiero.
0: Rok, dwa lata. No tak,
7: panie redaktorze, to jest decyzja, która ma bardzo poważne skutki gospodarcze.
0: Ale zwłoka też ma skutki gospodarcze.
7: Ale tu nie ma żadnej zwłoki. Tu nie ma żadnej zwłoki i nigdy jej nie było. Natomiast przede wszystkim żaden z inwestorów, bo pewnie za moment będzie pytanie, z kim będziemy realizowali tę inwestycję, też nie podejmie decyzji w niesprawdzonej lokalizacji.
0: No to z kim będziemy realizowali? Jak już pan zadał sobie
7: no
0: pytanie,
7: tutaj,
0: to...
7: Przeprowadziliśmy pierwszy etap, przechodzimy do drugiego dialogu konkurencyjnego. Wysłaliśmy wstępne zapytania ofertowe do naszych sojuszników, którzy byli zainteresowani realizacją tego projektu. Otrzymaliśmy 3 odpowiedzi.
0: Skąd?
7: Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji oraz Kanady. To są 3 różne technologie, każda ma swoje zalety. Natomiast decyzja, która będzie podjęta w oparciu o kryteria. Po pierwsze, ceny za energię elektryczną. Od tego pan redaktor dzisiaj program rozpoczął.
0: Zacząłem od ropy, ale tak, od paliw, ale potem pytałem się o cenę.
7: Od cen,
0: tak.
7: Ale cena powinna być absolutnie decydująca. Od udziału w łańcuchu dostaw i realizacji inwestycji polskich firm, I po trzecie, w zaangażowaniu kapitałowym po stronie inwestora. Od tych trzech czynników będzie zależała decyzja.
0: To teraz trochę polityki. Ukraina, X dokładnie, Budanow, ostrzega Polskę przed przyjęciem ustawy antybanderowskiej proponowanej przez prezydenta. No dość, powiedziałbym, zaskakujące słowa ukraińskiego polityka, bo jeszcze przed chwilą słyszałem od Ukraińców, że nikt im nie będzie dyktował, jakie mają mieć prawo. To teraz oni nam będą dyktować?
7: Nie, nam też. Ale zastanawiam się, co pan Budanow ma na myśli, mówiąc o eskalacji. Co jeszcze można więcej zrobić, i mówię tutaj o Ukraińcach, żeby wyeskalować. Znaczy, nikt nie zrobił tyle dla pogorszenia naszych wzajemnych relacji, niż ostatnie decyzje prezydenta Zelenskiego. Niestety.
0: No, efekt jest taki, że generalnie większość polskich partii politycznych jest przeciwko obecności, szybkiej obecności, a niektóre są w ogóle przeciwko
7: my
0: obecności
7: zawsze mówiliśmy
0: Ukrainy
7: o tym,
0: w Unii
7: że ta,
0: Europejskiej.
7: Byliśmy nawet krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość jako Polskie Stronnictwo Ludowe, gdy mówiliśmy o tym, że należy uporządkować zasady związane z dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej pod kątem właśnie kwestii związanych z uporządkowaniem kwestii historycznych czy gospodarczych. No i Ukraińcy muszą wiedzieć, że te zasady będą twardo egzekwowane. Zresztą
0: no może dlatego
7: nikt nam nie będzie mówił, jak mamy też realizować w Polsce prawo i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy to prawo twarde gospodarcze egzekwować.
0: No może dlatego właśnie, że to wiedzą, że nie tylko Polska będzie egzekwować prawo gospodarcze, ale również Unia Europejska, to szukają teraz winnego no za to, że nie wejdą.
7: Nie, to by wskazywało, że próbują szukać winnego dla pozostaniu Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów nadal.
0: No nie wiem, czy w rosyjskiej, ale na pewno
7: tak,
0: w oligarchicznym układzie.
7: Panie redaktorze, bo bycie w członkiem Unii Europejskiej automatycznie integruje kraj z światem Zachodu i też jest pewną, myślę, sygnałem dla Federacji Rosyjskiej, że takiego kraju się po prostu nie atakuje. Że tutaj ta jedność świata Zachodu jest bardziej zdecydowana. No, z punktu widzenia moralnego, historycznego, też to, jak kształtowała się historia pomiędzy różnymi państwami Unii Europejskiej, myślę, że Ukraińcy powinni wyciągnąć lekcję.
0: Dobrze, to jeszcze pytanie o to, nie ma pan wrażenia, panie ministrze, że w tej chwili toczy się rywalizacja między polskimi partiami politycznymi o to, kto mniej
7: nie
0: pomógł Ukrainie?
7: Nie. Dlaczego?
0: No jak nie? No to znaczy, PiS mówi, to teraz oni oddali te patrioty, a wy mówicie, ale myśmy dali tylko 1,5 miliarda, nie, nie, nie. A PiS dał 10.
7: Nie.
0: 15 nawet.
7: Nie. Proszę, nikt tak nie wspierał i zresztą w tym studiu pan minister Przydacz mówił, że najlepsza ochrona polskiego nieba jest wtedy, gdy patrioty są na zachodniej
0: wcześniej.
7: Ukrainie.
0: To mówił wcześniej.
7: I właśnie.
0: Wcześniej, teraz mówi co innego.
7: To są bandą hipokrytów, bo my mówiliśmy to samo. Należy wspierać Ukrainę. Tak. Tak. I będziemy to robili. I dzisiaj słyszymy ze strony Pałacu Prezydenckiego, że premier Kosiniak-Kamysz chce zrzucić na kogoś odpowiedzialność. Nie. Nie. Tę odpowiedzialność minister Kosiniak-Kamysz na siebie wziął i ją dźwiga. Wszystko, co zostało w tym zakresie kolektywnego sojuszniczego przekazania Ukrainie przekazane, było w uzgodnieniu. I tutaj dochodzimy do tego, panie redaktorze.
0: To jest definicja uzgodnienia. Co nie. To znaczy uzgodnienie?
7: Bo wszystkim wiedział pan prezydent.
0: Mówi, że powiedzieliście mi, ale ja się nie zgodziłem.
7: Zgodził się na wszystko, wiedział o wszystkim. Nie było zresztą sprzeciwu na Komitetach Bezpieczeństwa ze strony przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
0: I o to jutro zapytam Marcina Przydacza w porannej rozmowie radia RMF, FM i RMF.
7: Proszę mu przypomnieć wypowiedź z RMF-u.
0: Oczywiście. Przypomnę, Miłosz Potyka był z nami. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

0: Jest 8.30, jest Tomasz Waryński i są fakty.
1: Czy wróci rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra energii Miłosza Motykę.
2: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Ten krok był konieczny, tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte komentuje amerykański atak na Iran. Rozkaz został wydany przez Donalda Trumpa, który jest na szczycie w Ankarze. Amerykański prezydent uznał, że to jedyna słuszna odpowiedź na zaatakowanie przez Iran statków handlowych w cieśninie Ormuz, donosi nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: Donald Trump miał odbyć w Ankarze naradę z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem i sekretarzem stanu Marco Rubio. Do spotkania dołączyli też minister finansów oraz między innymi przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. I choć Trump kilka dni temu mówił, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia ze szczytu NATO. Wśród komentarzy są takie, że Trump chciał zademonstrować swoją siłę podczas spotkania z przywódcami państw NATO, których krytykuje za to, że nie pomogli w operacji przeciwko Iranowi.
1: Na faktach za pół godziny połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest w stolicy Turcji, Ankarze. W wieku 100 lat zmarł powstaniec warszawski Adam Borowski, pseudonim Nikita, żołnierz oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Informacje o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku, pracował jako radca prawny w Stoczni Północnej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. W nich zaczynamy od meczu polskich siatkarek w Lidze Narodów. Polki przegrały z Turcją 1-3. Tylko w drugiej partii biało-czerwone zdołały pokonać Turczynki. Kolejny mecz naszej reprezentacji jutro ze Stanami Zjednoczonymi. Za nami komplet spotkań 1/8 finału piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinałach zagrają Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Helweci po bezbramkowym meczu wyeliminowali Kolumbię dopiero w rzutach karnych. Z kolei obrońcy tytułu odrobili dwubramkową stratę i pokonali Egipt 3-2. Bohaterem Argentyńczyków był Lionel Messi. Najpierw nie strzelił karnego, ale potem zdobył bramkę, zaliczył asystę i po meczu nie krył wzruszenia. Zobaczcie, jak płacze. To pokazuje, ile dla Messiego znaczy to zwycięstwo. Komentował w amerykańskiej telewizji Thierry Henry, francuski trener, no i niegdyś wybitny piłkarz. Mundialowy klimat udzielił się również na tenisowym Wimbledonie po kosmicznym meczu Nowaka Dżokowicza, po najdłuższym w historii ćwierćfinale turnieju, przypomnijmy, 5-godzinnym i 15-minutowym thrillerze, dziennikarze nie dowierzali, jak Serb wytrzymuje taki dystans. Niesamowite, jak to jest. Messi ma 39 lat i wciąż strzela gole. Ty wygrywasz po 5 godzinach i 15 minutach. Chciałbym grać 90 minut jak on, no ale sami rozumiecie, skwitował Djokovic. Na Wimbledonie poznaliśmy komplet półfinalistów turnieju mężczyzn. Djoko pokonał Felixa Auger-Aliassime'a i o finał zagra z broniącym tytułu Jannikiem Sinnerem. Drugi półfinał mężczyzn tworzą Aleksander Zwieriew i Taylor Fritz. W półfinale kobiet Coco Gauff zmierzy się z Karoliną Muchową. Z kolei o finał Amanda Anisimowa powalczy z Mirrą Andrzejewą. Po ponad 100 latach kombinacja norweska znika z programu zimowych igrzysk olimpijskich. Pojawią się za to inne konkurencje, wśród nich m.in. freeride. Taka zmiana to nie tylko szansa na rozwój dyscypliny, ale też na medal, zaznacza nasza reprezentantka we freeride narciarskim Zuzanna Witych.
5: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
1: Zimowe igrzyska w 2030 roku odbędą się we Francji.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Za niecałe 3 godziny rozpocznie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, a więc najważniejszy punkt dwudniowego szczytu. Dziś rano głos zabrali już sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Polski Karol Nawrocki. To wszystko w Ankarze obserwuje nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO Michał Radkowski. Witaj, Michale. Halo, halo, Michale.
1: Dobry, ja słyszę ciebie, Tomku.
0: Co mówi nowej politycy?
1: No, zacznę od tego, co mówił polski prezydent. Karol Nawrocki pochwalił się tutaj mniej więcej godzinę temu, że wczoraj wieczorem rozmawiał z prezydentem Ameryki Donaldem Trumpem. Jak mówił, była to krótka rozmowa. Mówił, że rozmawiał między innymi o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To jest temat, który w zasadzie się pojawia przy każdej okazji, kiedy mówi się o takich rozmowach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale prezydent też nie powiedział tutaj, nie podał żadnych konkretów, kiedy taka stała baza wojsk amerykańskich mogłaby w Polsce powstać. W zasadzie miałem wrażenie, że z tej krótkiej wypowiedzi wynikało, że w tej chwili piłka leży po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i to rozmowy, które prowadzi właśnie to ministerstwo, mogą zadecydować już o jakichś konkretach. Zresztą mogę powiedzieć, że podczas wczorajszej konferencji tutaj w Ankarze ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego zastępcy Pawła Zalewskiego padły takie bardzo nieostre sformułowania, które miałem wrażenie, że mogą zasugerować, że dowiemy się dzisiaj właśnie czegoś więcej na temat ewentualnej obecności Amerykanów już na stałe tutaj w Polsce. Ale to być może nie o to chodziło. Prezydent rozmawiał też, nasz prezydent rozmawiał też z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. No i tutaj mówił o tym, że mimo tych różnych napięć, które były między naszymi krajami, to jednak trzeba rozmawiać z sąsiadami. Mówił, że to Rosja pozostaje wciąż tym głównym wrogiem, nie tylko zresztą Polski i Ukrainy, ale także w ogóle całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. I prezydent w tym swoim krótkim przemówieniu przedstawił też takie najważniejsze priorytety trwającego właśnie sojuszu.
2: Solidarność sojuszu i zbudowanie tej solidarności, potwierdzenie jej na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowe i zasadnicze. To także moment do budowania relacji transatlantyckich. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą. To drugi punkt, którego realizację przyjmujemy w Rzeczpospolitej jako strategiczny. To także potwierdzenie głównego zagrożenia dla Polski i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, jakim jest niezmiennie od wieków, powiedziałbym, ostatnio od dekad i od lat Federacja Rosyjska.
1: Prezydent mówił też i podkreślał tutaj kilka razy, że Polska wywiązuje się z zobowiązań sojuszniczych i przypomniał, że wydajemy już prawie 5% PKB na obronność, na siły zbrojne, a więc jesteśmy przykładowym sojusznikiem, takim wzorem do naśladowania. Mówił też o takiej kwestii, która jeszcze nie została rozwiązana, na której bardzo mu zależy, a więc na tym, aby rurociągi, którą mi płyną paliwa, nie zatrzymywały się na granicy niemieckiej, ale także, aby były poprowadzone dalej przez nasz kraj do pozostałych państw Europy Środkowej. No a drugi polityk, o którego mnie pytałeś, to Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. On dzisiaj tutaj podkreślał taką bardzo dużą rolę Stanów Zjednoczonych. Mówił, że są całkowicie oddane NATO, że oczekuje też, że i Europejczycy, i Kanadyjczycy zrównają się ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o swoje wydatki na obronność. Był też pytany o to, jakie jest jego przesłanie dla Rosji. Władimira Putina mówił, że sojusz będzie bronił każdego centymetra terytorium i nie da się wygrać z NATO. Mówił, że sojusz, państwa członkowskie sojuszu są defensywne, nikogo same nie atakują, natomiast będą bronić tego europejskiego czy też zachodniego stylu życia i demokracji. Pojawił się też polski wątek, bo Mark Rutte powiedział, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski, jeśli chodzi o obronność. No i mówił, że Polska to kraj, który intensywnie inwestuje w swoje siły zbrojne.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski, prosto z Ankary. Bardzo dziękuję ci za te informacje. Dziękuję.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będziemy mówić o rewolucji na rynku pracy. Być może zaczyna się właśnie dziś. Być może. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. To nie tylko nowy kształt funkcjonowania tego urzędu, ale to przede wszystkim zmiany istotne dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. W wielu przypadkach będziecie mogli liczyć na przekształcenie waszych umów w umowy o pracę. Z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry.
0: Witaj. Co właściwie zmienia się od dziś?
1: Jeśli chodzi o same przepisy prawa pracy, to nic się nie zmienia. Te przepisy są z nami od ponad 20 lat, zdaje się, ale zmienia się ich egzekucja. To znaczy, jeżeli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowę cywilnoprawną, czyli zlecenie albo kontrakt tak zwany B2B, to możemy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli mamy wątpliwości, czy taka forma zatrudnienia jest zgodna z przepisami w naszym przypadku. Co to oznacza? Na przykład, i takich przykładów może być bardzo, bardzo dużo. Jeżeli pracuję jako kelner w restauracji, mam kierownika i wyznaczone godziny tej pracy, no to powinienem pracować w oparciu o umowę o pracę tak naprawdę. A wiemy jak jest. W większości sytuacji to jednak kelnerzy sądzę, że mogą być zatrudniani na przykład na umowę, zlecenie albo inne formy zatrudnienia. W takich sytuacjach, jeżeli mamy grafik, mamy określone miejsce pracy i również wskazanego kierownika, to są przesłanki do tego, by tu była wskazana umowa o pracę, a nie cywilnoprawna. I to teraz ma być łatwiej egzekwowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
2: Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy, inspektor przyjdzie na kontrolę, w toku kontroli będzie analizował, bardzo to jest ważne, nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji. Jeżeli zobaczy kierownika, grafik, określone obowiązki, to będzie widział, że są to cechy decydujące o tym, że jest to stosunek pracy.
1: Wyjaśnia szefowa resortu pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak to ma działać? Zgłaszamy się do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor udaje się na kontrolę, sprawdza, jeśli uzna, że jest tu stosunek pracy, wydaje polecenie pracodawcy, by usunął nieprawidłowości. Jeśli to nie nastąpi, wtedy przekształca umowę w umowę o pracę i tu możemy złożyć zażalenie na decyzję inspektora, to znaczy i pracodawca, i pracownik, czy też zleceniobiorca, no i wtedy sprawa trafia do sądu pracy. No, ma być szybka ścieżka, zobaczymy, jak szybko to wszystko będzie.
0: Taką mam obawę, że to jest łatwy sposób, by podpaść pracodawcy.
1: Można, tak. Natomiast to, co teoretycznie podkreślam, powinno chronić pracownika, czy też zleceniobiorcę przed podpadnięciem. Kontrola odbywa się anonimowo, to znaczy inspektor teoretycznie nie ma prawa wskazać, kto to zgłosił, o jaką osobę tutaj chodzi, kogo dotyczy precyzyjnie ta kontrola. W czasie, gdy będzie się toczyć postępowanie, a także będzie to w sądzie pracy, nie można tego człowieka zwolnić po prostu.
0: A potem, różnie.
1: Oczywiście tu resort pracy tłumaczy to tak, że no, są przepisy, które powinny pozwolić na przeciwdziałanie tej dyskryminacji, to znaczy teraz w Senacie trwają prace nad przepisami antymobbingowymi, no ale to też może być trudne do odnalezienia w przepisach, no bo na przykład dostaniemy tę umowę o pracę i co dalej? Nie musimy być od razu zwolnieni, żeby czuć się traktowanymi gorzej, bo na przykład będziemy pomijani przy awansach, przy podwyżkach. Trudno to udowodnić, że jesteśmy gorzej traktowani, prawda? Także tu mogą być pewne wątpliwości, jak to będzie w przyszłości funkcjonować.
0: No dobrze, a co na to wszystko przedsiębiorcy? Bo zakładam, że nie są zachwyceni.
1: Być może nie wszyscy są, to znaczy teoretycznie, tak na papierze, uczciwi nie mają się czego bać, prawda? Jeśli chodzi o przestrzeganie prawa pracy. Natomiast przypomnijmy, że ta reforma wykuwała się w trudach, w bólach, w wielomiesięcznych pracach i w sporze politycznym również w rządzie. Ona została nieco złagodzona, to znaczy pierwotnie decyzja inspektora miała być niezwłoczna i właściwie ostateczna, to znaczy przekształcam umowę o pracę, umowę zlecenia w umowę o pracę na przykład i koniec, i ona obowiązuje. To się zmieniło, jest ten tryb odwoławczy, więc jeśli chodzi o ten głos przedsiębiorców, to jest on, nie jest aż tak on sceptyczny.
3: Każda tego typu zmiana również ta budzi pewne pewne obawy po stronie firm. Natomiast wydaje się, że kierunek, w jaki ten projekt wyewoluował, spowodował, że tych obaw jest istotnie mniej niż było na początku. Tak jak widzieliśmy na początku, duże wzmożenie na zasadzie firmy obawiały się, że perfekcyjnie legalne praktyki będą podważane przez Państwową Inspekcję Pracy i będzie się to wiązało z dużymi kosztami, też naliczanymi wstecznie.
1: Tłumaczy wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski. No, zobaczymy, jak to będzie. PIP na pewno będzie zarzucony tymi sprawami, tymi zgłoszeniami. Już te zgłoszenia spłynęły w liczbach naprawdę ogromnych. Średni czas oczekiwania na podjęcie takiej kontroli 3 miesiące. PIP sam na razie nie będzie sprawdzał jakby bez zgłoszenia. To znaczy priorytet będą miały zgłoszenia od zleceniobiorców, od zatrudnionych w ramach kontraktów B2B. Sam raczej PIP nie będzie w tej chwili podejmował inicjatywy.
0: Bardzo dziękuję. To był Igor Skrzypek z najnowszymi informacjami na temat rewolucji na rynku pracy. Zobaczymy.
1: Zobaczymy.
0: Jak jest rewolucja, to potem przychodzi kontrrewolucja, a potem dopiero kształtuje się nowe status quo. A w Radiu RMF 24 niezmiennie, bo u nas rewolucji nie ma, za 3,5 minuty najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o szczycie NATO z profesorem Maciejem Milczanowskim z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Co z tego szczytu wynika i co wynikać powinno? Zostańcie z nami.

0: Jest dziewiąta, jest Tomasz Waryński i są najnowsze fakty w radiu RMF24.
1: A na początek Ankara i kulisy szczytu NATO. Polski prezydent ujawnia, że rozmawiał z Donaldem Trumpem. Posłuchajcie, co usłyszał Karol Nawrocki od prezydenta USA. W tych faktach również o prezydenckich wyborach w Krakowie. Nowe informacje ma reporter RMF FM. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie odwiedzamy dziś Góry Świętokrzyskie. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. W faktach ponownie stolica Turcji i nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy, Michale.
2: Witam.
1: Wiadomo, o czym rozmawiali obaj prezydenci?
2: Z tego, co mówił Karol Nawrocki, wynika, że rozmawiali o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i zacytuję prezydenta, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
3: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
2: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami i podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ankara, Michał Radkowski.
1: Dziękujemy, Michale. A my pytamy, co może przynieść szczyt NATO? O tym już za chwilę w radiu internetowym RMF24 porozmawiamy z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nasze informacyjne posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Reporter RMF FM Maciej Sołtys ze mną w studiu. Witam.
4: Dzień dobry.
1: Maćku. Początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd więc takie opóźnienie?
4: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
5: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego.
4: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
6: Wakacje z RMF FM.
1: Pyszne, bo Polskie. Dziś z naszą akcją jesteśmy w Świętokrzyskiem. Odwiedzamy miejsca, które polecili nam nasi słuchacze. No i tak właśnie trafiliśmy do rodzinnego zajazdu w Krajnie. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witam
7: Dzień
1: was
7: dobry,
1: serdecznie.
7: Dzień dobry, jesteśmy.
1: Dzień dobry. Co to za miejsce, powiedzcie?
7: Miejsce przepiękne i to miejsce, w którym trochę wieje, pewnie to słyszycie. To jest jeden z najwyżej położonych zajazdów w górach świętokrzyskich. Na wysokości 420 metrów nad poziomem morza, zajazd na widoku. Tutaj lokalne smaki serwuje mama właściciela.
8: Artur, dzień dobry.
9: Witam państwa.
7: Gości witają owce.
8: Jesteśmy obok zagrody owiec, obok także Joanna, właścicielka tego miejsca. Czy można głaskać owce? Można podejść?
10: Oczywiście, jak najbardziej. Mamy owieczki, które dają się głaskać, także jak najbardziej.
8: Można się odstresować pewnie w ten sposób. Jak wołacie na owce, jak chcecie je przywołać tutaj?
9: No ja to albo klaskam, już mnie słyszą, albo baziu, baziu się mówi.
8: Baziu, baziu?
9: Baziu, baziu.
8: Możemy zdradzić, Magdo, że Magda ma za sobą w ramach akcji Pyszne,
7: Szanowni
8: Polskie.
7: Państwo, pochwalę się. Karmiłam nadzieję. Moja nadzieja jest nakarmiona. Nadzieja to jest taka mała owieczka, tak? Którą karmi się butelką. A co owce tutaj u was jedzą?
8: Po śniadaniu już są.
10: Są po śniadaniu, oczywiście. Przede wszystkim jedzą roślinki, zioła, mleczyk na polu, jakąś koniczynkę, także sama natura.
8: Zostawmy owce na chwilę i przejdźmy do tych ludzkich naszych smaków. Jesteśmy w Górach Świętokrzyskich. Jakie tu są smaki? Co proponujecie?
10: Otaczają nas Lasy Świętokrzyskie, w których jest pełno borowików. Bardzo aromatycznych. Zbieramy je, które później serwujemy gościom na talerz.
8: A to już chyba sezon na borowiki, Arturze?
9: Jak najbardziej, tak. W Otulinie Parku tutaj są takie miejsca, że kosą można je kosić.
8: Będziemy dzisiaj nie tylko kosić, ale też smakować wspólnie i o tym opowiadać.
7: Także jeżeli jesteście w okolicy, zapraszamy was na wspólne śniadanie z widokiem na Góry Świętokrzyskie, a o najciekawszych świętokrzyskich smakach, Michale, no co będziemy opowiadać przez cały dzień?
8: I będziemy was tu zapraszać.
1: Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołocz, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Góry Świętokrzyskie. No a kolejne fakty RMF FM już o 10.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terligowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę porannego programu radia RMF 24. Już za chwilę, jak słyszeliście w faktach, porozmawiam z profesorem Maciejem Milczanowskim na temat tego, czego spodziewać się po trwającym właśnie szczycie NATO w Ankarze. Ale będziemy mówić także o odejściu albo pozostaniu minister zdrowia, o tym, czy minister zdrowia zostanie, czy nie. Tego pewnie dowiemy się już dzisiaj. Wrócimy także do akcji Pyszne, bo polskie.

0: A w Radio RMF 24 wracamy teraz do tematów geopolitycznych. Jak już mówiliśmy, dziś rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Co tam się dzieje i co jeszcze się wydarzy? Jakie wyzwania stoją przed NATO? O tym porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam, panie profesorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Wczoraj mówiło się głównie o porozumieniu z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Czy to jest też duży sukces?
1: No, oczywiście każdy z takich ruchów jest istotny, bo zwiększa te możliwości logistyczne, zaopatrzenia, przygotowania się do właśnie ewentualnego konfliktu. No więc to są sukcesy na miarę możliwości, że tak powiem, w tej sytuacji, jaką tworzy nam Donald Trump. Każde porozumienie z Ameryką jest moim zdaniem w tej chwili sukcesem.
0: No dobrze, ale czy to jest jeszcze, to porozumienie jest, ale że długa droga do tego jeszcze, jak rozumiem, to nie jest tak, że to pyk i już będziemy mieli to centrum.
1: No to tak jak ze wszystkim, no kupowanie F-35, pamiętamy kiedy się zaczęło, kiedy zostało ogłoszone. Teraz cieszymy się, że już mamy, a raptem no to jest parę samolotów i to zawsze jest długi proces. Pamiętamy Patrioty też, przecież to na dekady jest rozpisane. Pozyskiwanie sprzętu, który się kiedyś tam podpisało, umówiło, więc no tutaj potrzebne są długofalowe plany, strategie, które państwo buduje, a nie takie właśnie, tak jak to, no media zawsze oczywiście ekscytują się właśnie podpisaną umową czy przyleceniem pierwszego pakietu czy elementu, natomiast to zawsze jest bardzo długi proces. No i trudno powiedzieć, który z tych kroków tego procesu jest najbardziej istotny. No, na pewno dla naszej obronności najważniejsze, kiedy cały system już tutaj powstaje, a do tego zawsze trzeba czasu. Natomiast oczywiście to, że w ogóle pojawia się porozumienie, że jest wola współpracy z tamtej strony, ja myślę, że to jest wielki takie odetchnięcie z ulgą, tak, dla Polski, dla państw europejskich, że w ogóle da się jeszcze z Amerykanami rozmawiać i cokolwiek zyskiwać z tamtej strony, chociaż wiadomo, że to jest też element biznesu dla Amerykanów, więc tu zawsze to będzie jakoś tak, no, win-win, tak, ale taki biznesowo obronny.
0: A jakie są jeszcze najważniejsze tematy? Co jeszcze możemy ugrać na tym jako Polska, bo to nas oczywiście najbardziej interesuje podczas tego szczytu?
1: Znaczy, no my chyba bardzo patrzymy na tą bazę amerykańską, na to, żeby żołnierze amerykańscy byli u nas. Oczywiście na pozyskiwanie sprzętu też, ale wydaje mi się, że no my bardzo patrzymy w tę stronę obecności amerykańskiej, bo widzimy, cały czas słyszymy te zapowiedzi. No Trump raptem, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj znowu powtórzył, że jak nie dostanie Grenlandii, to jest gotowy całe wojsko z Europy wycofać amerykańskie, no jak z Europy, no to i z Polski, nie wiem, nikt nie wie, jak to czytać, to co mówi Trump. Więc to jest cały czas zderzenie poważnych strategii obronności europejskich z show Donalda Trumpa. I w tym zderzeniu trzeba no właśnie mądrze grać, bo okazało się, że to, co robiono przez pierwsze pół roku prezydentury Trumpa, czyli takie dawanie mu prezentów, robienie wszystkiego, czego chciał, wcale dobrze nie działało. On zaczął kpić i drwić z państw europejskich i wcale nie zbudowało to lepszych relacji, więc Europa zdaje się szuka teraz innych ścieżek dotarcia do tej świadomości Trumpa i pokazania, że to jednak ta współpraca jest korzystna dla obu stron, a nie tylko dla Europy, że to nie Europa naciąga Stany Zjednoczone na bezpieczeństwo swoje kosztem Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie ponosi tego duże koszty i Stany Zjednoczone dzięki temu zyskują, ale żeby to zrobić, moim zdaniem to się nie uda, dlatego że Trump nie patrzy na interes Stanów Zjednoczonych, tylko na swój osobisty. On karmi swój narcyzm. I tutaj to jest bardzo trudne zadanie dla państw europejskich, żeby dotrzeć i nakarmić ten narcyzm i jednocześnie zyskać na obronności państw europejskich. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe zadanie. Dlatego wracamy do początku rozmowy. Takie drobne niby rzeczy z perspektywy perspektywy takiej geopolitycznej są jednak sukcesami, bo w tej sytuacji bardzo trudno uzyskać coś poważnego z Stanów Zjednoczonych.
0: Rozumiem, że dla nas ważna jest ta obecność także dlatego, że co chwila słyszymy, teraz już coraz ostrzej z różnych źródeł medialnych, ale nie tylko, także od premiera, że istnieje jakaś możliwość hybrydowego, już nie tylko hybrydowego, ale częściowo kinetycznego ataku Rosji także na Polskę. Myśli pan, że to jest rzeczywiście realne, panie profesorze, realne zagrożenie?
1: No ja niestety myślę, że tak, bo to jest coś, co ja pamiętam, ja bardzo pilnie obserwuję pana generała Kozieja, on od wielu lat, jeszcze długo przed wybuchem tej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej, mówił o tym, że Rosja, kiedy jest w sytuacji trudnej, wychodzi do przodu, czyli generuje jakiś nowy konflikt, żeby coś zyskać, żeby na tym polu starego konfliktu lepiej szło. No i to jest właśnie taka modelowa sytuacja, kiedy Ukraina powstrzymała Rosję, kiedy zyskuje, nawet częściowo teren odzyskuje, kiedy razi w głąb Rosji, osłabia jej gospodarkę. Oczywiście logicznie patrząc, to powinno powstrzymać Rosję od kolejnych kroków, no bo nie ma do tego możliwości, zasobów, ale właśnie kuriozalnie na Kremlu mogą zbudować inny plan, że jeżeli uderzą, zdestabilizują NATO, osłabią wsparcie dla Ukrainy, to mogą zyskać na dwóch frontach, mogą coś zyskać w państwach bałtyckich albo w Polsce, a jednocześnie przełamać ten front ukraiński, więc to nie jest tak, że na Kremlu planują uwzględniając wszystkie absolutnie dane. Wręcz przeciwnie, tam nastąpiło już dawno oderwanie od realiów i plany tamtejsze mogą być zupełnie dla nas absurdalne, a mogą być realizowane, dlatego my musimy starać się. I tutaj bardzo ważna uwaga do nauki. Naukowcy powinni badać tę politykę rosyjską w oderwaniu od emocji, od naszych chęci, dlatego że jest bardzo ważne, żeby czytać, co mówią i co robią tamtejsze władze i tamtejsi doradcy. To wszystko ma ogromne znaczenie. Właśnie ja mógłbym tu wiele przykładów podać, tak? Mubaraka czy Saddama Husseina, ludzi, którzy oderwali się od władzy i nie rozumieli, jakie zagrożenie czyha tuż za rogiem ich rządów. W jakimś stopniu podobnie jest właśnie z Rosją, więc tutaj bardzo istotne, żebyśmy my budowali nasze narzędzia odstraszania, żeby dawać Rosji argumenty do tego, żeby jednak nie zrealizowała takiego planu.
0: Panie profesorze, z drugiej strony powinniśmy budować, ale na przykład dzisiejsza Rzeczpospolita sugeruje, że na dziś gotowe do działania mamy 2 z 6 dywizji, co zakładam, że Rosja również przynajmniej częściowo wie. No i to także jest element dla niej, bo jak rozumiem akurat rosyjskie służby, także te rosyjskie służby białego wywiadu i rosyjskie służby naukowe, no to nawet jeżeli Putin tego wszystkiego nie czyta, to mają dość dobre rozeznanie w rzeczywistości.
1: Tak, jeżeli chodzi o rozpoznanie naszych możliwości obronnych, to oczywiście Rosja ma tu absolutnie pełne dane. To mają rozpisane na czynniki i to wiedzą doskonale, czym my dysponujemy. To akurat nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ujawnienie przez nasze media takich informacji to jest oczywiście element kolejnej gry informacyjnej. Oni będą takie głosy wzmacniać i osłabiać wolę społeczeństwa do jakiegokolwiek oporu, natomiast
0: tak, z drugiej strony to może też wzmacniać polityków, żeby jednak politycy wzięli się do roboty, jeżeli mamy 6 dywizji, 2 działają, to ktoś za to odpowiada.
1: Tak, ja nie neguję mediów, taka jest rola mediów, bo bez pokazu, to ja już dawno o tym pisałem, że jeżeli się nie krytykuje nie tylko polityków, ale nawet wojska, nie krytykuje rozwiązań, które się pojawiają albo które się nie pojawiają, tak, te słynna obrona dronowa, to nasycenie wojska dronami, te nowoczesne technologie, to wszystko ja też o tym piszę od lat, bo bez tego nic się nie zmieni. Pamiętajmy, jeżeli nie będzie presji społecznej, dziennikarze, którzy tą presję właśnie generują, operują, to nic się nie zmieni. Wojsko się nie będzie rozwijało, nie będzie zmieniało. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tutaj mam całkowitą pewność. Dlatego to jest zawsze gra gdzieś tam. No pewne rzeczy trzeba mówić. Rosja na tym skorzysta, trudno, ale bez mówienia tego nic się nie zmieni i Rosja jeszcze bardziej wtedy skorzysta. Więc absolutnie trzeba to nie tylko mówić, ale krzyczeć o tym. O schronach przecież mówimy od 4,5 roku o schronach, a ja mówię od 20 lat o schronach na moich zajęciach. Ile procent społeczeństwa ma dostęp do schronów? Nadal 4, coś tam. Więc niewiele się zmienia. Oczywiście ta władza teraz zaczęła wreszcie poważną debatę o schronach i zamierza je budować, no ale to trwa bardzo długo. Mamy przykład Finlandii, przecież oczywisty, idealny, no i bardzo trudno nam cokolwiek zmienić. Dlatego absolutnie trzeba o tym pisać, uwzględniając, że Rosja będzie tym też grała, ale jednocześnie budować realne możliwości obronne, bo bajkami o tym, że jesteśmy drugą potęgą, trzecią, jak to któryś tam minister obrony narodowej kiedyś opowiadał, nikogo nie zmylimy, a defilada w Warszawie absolutnie nie rzuca na kolana Putina. Też kiedyś od dziennikarza dostałem takie pytanie, czy teraz Putin już się uspokoi, jak zobaczył naszą defiladę w Warszawie. Nie uspokoi się od defilady, ani od żadnego innego PR-u czy propagandy.
0: Bardzo dziękuję, profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę. Mam Radio RMF 24. Cały czas pozostajemy w przestrzeni polskiej polityki, tym razem wewnętrznej. I za chwilę porozmawiamy o przyszłości. Albo jej braku. Politycznej przyszłości. Oczywiście minister zdrowia, która no dziś ma konferencję prasową o 13.00.

0: A teraz w radiu RMF24 czas na polską politykę. Wczoraj minął termin ultimatum premiera Donalda Tuska wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Kilka dni temu szef rządu powiedział: jeśli do wtorku nie otrzymam precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmę decyzje także personalne. Zaznaczył, że w związku z nieprawidłowościami w ochronie zdrowia oczekuje od NFZ i resortu systemowych rozwiązań. A wszystko, jak wiecie, zaczęło się od afery w warszawskim szpitalu południowym. Mówiło o tym na naszej antenie socjolog, doktor habilitowana Małgorzata Molenda-Zdziech, która była gościem Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej w programie Polska Polityka.
1: Ja mam wrażenie, że ultimatum postawione ministrze zdrowia, która przecież nie nadzoruje tego szpitala, jest też dla Donalda Tuska takim dobrym wytrychem, bo można postraszyć trochę ministrę, która, jak wiemy z relacji medialnych, nie jest jakąś szczególnie jej praca doceniana przez premiera.

0: W formie szpitali w Pomorskiem miały zadecydować o tym, że ta dobra praktyka miała być przeniesiona na forum ogólnopolskie. Nie bez przyczyny chyba też bardzo długo oszczędzano panią ministrę, bo przecież nie wypowiadała się w tej sytuacji tak. Przez bardzo długi czas, a wręcz wiedzieliśmy, że kiedy sytuacja się wydarzyła, była w Norwegii i też przekazywano informację, że jest w podróży zagranicznej, dlatego się nie wypowiada. Informacje z ministerstwa też były dosyć skąpe, więc starano się przeczekać tą sytuację.
1: Albo ją przerzucić na samorząd.
0: Albo przerzucić ją na samorząd, ale widzimy, że właśnie dolało to trochę oliwy do ognia, bo po prostu sytuacja nabiera coraz wyższej temperatury. Czy do końca ją się da przerzucić na samorząd, nie wiem, bo nawet mamy też, to jest taka stała, potwierdzona ostatnimi badaniami CBOS-u, władze samorządowe w Polsce cieszą się dużym wskaźnikiem zaufania, zwłaszcza jeśli porównamy to z władzami centralnymi. To są wskaźniki dwukrotnie wyższe. Dzisiejsze badania CBOS-u, takie uogólnione, mówią mniej więcej o 60% deklarowanego zaufania. Wobec władz centralnych przecież jest to często dwa razy mniej.
1: Czy przypadkiem w którymś momencie dla premiera nie będzie prostszym rozwiązaniem odciąć się od Trzaskowskiego, który i tak ma w partii pozycję po przegranej gorszą, właśnie żeby nie przejmować, czy inaczej oddalić od rządu te zarzuty.
0: Ja nie wiem, czy Donald Tusk jako taki strateg chciałby iść naprawdę na takie ostre zwarcie z samorządami, bo to jednak byłaby taka ostra ingerencja polityczna i taki bardzo autorytarny styl.
2: Mówiła socjolog doktor habilitowana Małgorzata Molenda-Zdziech, ale przypomnijmy, to by oczywiście jest bardzo autorytarny styl by był, ale premier Donald Tusk, jak sądzę, nie ma wielkich obaw przed rozmaitymi, bardzo twardymi, jeśli są mu potrzebne, działaniami. Grzegorz Schetyna, by przypomnieć tylko jedną z wielu postaci, ma tego absolutnie pełną świadomość. A cały podcast Polska Polityka znajdziecie oczywiście w aplikacji RMF On. Zapraszam do jego odsłuchania.

0: Jest 9.30, jest Marlena Chudzio i są najnowsze fakty.
1: 15 obozów harcerskich trzeba było ewakuować z uwagi na wichurę w województwie pomorskim. Strażacy odnotowali 51 zdarzeń w związku z warunkami atmosferycznymi. Najwięcej działań straż podjęła w powiecie wejherowskim i słupskim. Szefowa Ministerstwa Zdrowia ma dziś przedstawić rekomendacje zmian w systemie. Tego oczekuje premier Donald Tusk. W piątek dał takie ultimatum pod groźbą decyzji personalnych. Ma to związek z aferą dotyczącą Szpitala Południowego. Wczoraj przed posiedzeniem rządu deklarował, że jego zdaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Dodał, że najbliższe dni pokażą, czy szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie starczy siły i determinacji, by wprowadzić zmiany. O grze, jaka toczy się wokół politycznej odpowiedzialności za aferę medyczną, tak mówiła na naszej antenie profesor Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej.
2: Trzeba przypomnieć, że przecież pani ministra jest pomysłem samego Donalda Tuska. Pochodzi też i jej sukcesy w reformie szpitali w Pomorskim miały zadecydować o tym, że ten dobra praktyka miała być przeniesiona na forum ogólnopolskie. Nie bez przyczyny chyba też bardzo długo oszczędzano panią ministrę, bo przecież nie wypowiadała się w tej sytuacji tak. Przez bardzo długi czas. Dolało to trochę oliwy do ognia, bo po prostu sytuacja nabiera coraz wyższej temperatury.
1: Komentowała ekspertka w rozmowie z prowadzącą program w polskiej polityce Barbarą Brodzińską-Mirowską. Konferencja prasowa z udziałem minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, prezesa NFZ Filipa Nowaka i rzecznika prawa pacjenta Bartłomieja Chmielowca dziś o 13.00. Od godziny tegoroczni maturzyści znają wyniki matur. Ponad 81% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało. 12%, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Takiego prawa nie ma 6,6%, bo nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Na osłodę gorzkiej prawdy lub z okazji uczczenia sukcesu. Politechnika Morska zaprasza maturzystów na lody. W Szczecinie, w Stargardzie i Gorzowie.
3: Wystarczy wziąć ze sobą swoje świadectwo maturalne i po prostu do nas przyjść. My wiemy, że po takim stresie lody się po prostu należą, dlatego chętnie będziemy z wami świętować. Czekamy na was od godziny 11 do 14. To jest też dobra okazja, żeby porozmawiać o możliwościach, jakie daje Politechnika Morska, żeby poznać kierunki studiów, na które możecie aplikować, a rekrutacja na naszą uczelnię trwa do 13 lipca, a więc już ostatnie momenty, żeby podjąć decyzję. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszała Anna Malec z Politechniki Morskiej. Nawet jeśli lodowa oferta nie skusi potencjalnych studentów, to z pewnością zrobi to oferta naukowa uczelni.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, teraz zajmiemy się smakami. Każdy region ma swoje smaki, jedne pachną lasem, inne świeżym chlebem, jeszcze inne wędzonką albo ziołami. Dziś w naszej akcji Pyszne bo Polskie zaglądamy do serca Gór Świętokrzyskich. Będą rodzinne restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, rzemieślnicza tortownia i potrawy, które od pokoleń trafiają na stoły mieszkańców regionu. Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz są na trasie, witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy. Dzień dobry.
0: Co was najbardziej zaskoczyło?
2: Mnie w tym momencie ten zapach, pani, nie wiem czy słyszycie, pani kelnerka, która nas przeszła i położyła na stole talerze pełne zalewajki, także może z właścicielami już sobie usiądziemy tutaj przy stole.
1: To jest zalewajka świętokrzyska, Joanna i Artur, dzień dobry, właściciele zajazdu na widoku, Krajno, niedaleko Kielc, skłaniamy się ponownie.
3: Witamy ponownie.
2: I powoli sobie możemy już tutaj usiąść. Szanowni państwo, no wybaczcie, ale ja się nie mogę powstrzymać.
1: Co tu jest właśnie dokładnie? Bo pomysłów na zalewajkę świętokrzyską jest bardzo, bardzo wiele. A ta wasza jaka jest?
3: Naszą zalewajkę przygotowuje nasza szefowa kuchni, kucharka z wieloletnim doświadczeniem.
1: Mama Artura, powiedzmy sobie tak, Arturze.
4: Tak, Małgosia.
1: To wszystko bardzo rodzinnie u was. I zalewajka świętokrzyska też rodzinna?
3: Oczywiście. Ona ma swój przepis na tą zalewajeczkę. Wiadomo, że jest przygotowywana na zakwasie z mąki żytniej. Jest tam kiełbaska wędzona, ziemniaczki, no bardzo aromatyczna zupka.
1: A sekret tej waszej zalewajki, bo kolejne będziemy dzisiaj spróbować jeszcze po południu, w Bodzentynie między innymi niedaleko. A ta wasza i ten kluczowy składnik, to co, Arturze? Mama coś mówiła?
4: No raczej to jest tajemnica, trzeba przyjechać sobie.
1: Uchylcie trochę rąbka tej tajemnicy.
2: Puszczamy panią z kolejnymi talerzami.
4: Przyprawy, no proszę państwa, tutaj głównie suszone grzybki, właśnie to jest borowik ceglastopory, który tutaj na tych górkach rośnie i on ma specyficzny smak. Nie jest lubianym grzybem, ale to jest odmiana borowika.
1: Borowik ceglastopory?
3: Dokładnie tak, który po ususzeniu ma świetny aromat i właśnie jest jednym ze składników naszej zalewajeczki.
2: Szanowni państwo, jak to się zaczęło u was? Skąd ta pasja do gotowania, do stworzenia takiego wyjątkowego miejsca z pięknym widokiem?
3: No ogólnie zaczęło się od tego, że mamy fajne miejsce, tak?
1: Mamy wysoko.
3: Tak, świetne są widoki od nas. Mamy kucharkę, mamy nasza teściowa, która jest kucharką i jakby ona nam tutaj, że tak powiem, zarządza tą kuchnią. No i tak ogólnie to wszystko z połączenie wyszło, że stwierdziliśmy, że będziemy właśnie to prowadzić.
1: 420 metrów nad poziomem morza, piękne widoki, Łysica, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, jak daleko stąd?
4: No w linii prostej to jest około kilometra, tam do szlaku jest 1,5-1,7 kilometra, a co do historii, to ja tu jeszcze tak zaznaczę, ja tu w tym miejscu kopałem ziemniaczki sobie z całą rodzinką i tak sobie stanąłem kiedyś i mówię, chciałbym tu kiedyś coś stworzyć, ale czy mi się to uda, nie wiem.
1: A tu... Kiedy to było? Ile lat temu, gdy tak pomyślałeś, Arturze?
4: Jakieś 15 lat temu.
1: I potem co się wydarzyło?
4: I potem los tak trafił, że zadzwonił kolega do mnie, że jest praca za granicą. I tak to się zaczęło. Wyjechałem, zacząłem zbierać tak zwaną skarpetkę i powoli projektować, jak to będzie. Ja to już miałem w głowie, jak to będzie wyglądać. Dużo ludzi nie dawało szans, nawet tak powiem. Była jakaś tam krytyka, ale ja zawsze wierzyłem, że coś tu będzie.
1: Jest.
2: I za to kocham te akcje. Raz, że za niesamowite smaki, a dwa, za te wspaniałe ludzkie historie. A od początku mieliście taką wizję, że będziecie mieć swoją restaurację, do której będą przyjeżdżać tłumy, czasami z bardzo daleka, a za domem będą owce?
3: Nie, absolutnie nie. Na początku miała być to restauracja niewielkich wymiarów, tak, obsługująca głównie turystów, ale z czasem pojawił się pomysł właśnie z tymi owieczkami, dlatego że ogólnie w Krajnie jeszcze jakiś czas temu to było zagłębie hodowli owieczek. Było tutaj mnóstwo hodowli owieczek. Jakiś czas temu był program, dzięki któremu można było założyć hodowlę własnych owieczek.
1: Dofinansowanie po prostu?
3: Dokładnie tak, z funduszy szwajcarskich. Tak? Jest takie stowarzyszenie Świętokrzyskie Warkocz, które właśnie działa tutaj u nas na tym obszarze i dzięki nim można było założyć hodowlę owiec.
2: A one dają pospać, o której trzeba wstać do nich?
3: No na pewno trzeba się dużo nimi zajmować, to już więcej mąż może powiedzieć na ten temat.
4: Co do wstawania, to jest moje, ja jestem rannym ptaszkiem i...
3: Nie
1: a owce jeszcze wcześniej?
4: Jeszcze wcześniej.
1: I o której?
4: Tak naprawdę to one mogłyby być cały czas pod gołym niebem, one są w raju, bo chroni ich futerko. One lubią tak, ciekawostką jest, że one na wietrze, one się nie chowają, one lubią wiatr, zimno i właściwie to są tylko do zagrody na noc przez jakieś no, niebezpieczne tam zwierzęta, psy, no wilki, tak, jest to pargi, jednak lepiej nie ryzykować.
2: A jakaś owieczka ukochana?
1: Ale Magda ma już swoją
2: no,
1: ulubioną.
2: Ja mam nadzieję.
1: Było karmienie, nadzieja ta mała.
4: Nadzieja, tak, to jest nasz rodzynek aktualnie, tak więc zapraszamy zobaczyć, bo można się zakochać.
1: I można się przytulić.
2: Ale ja w ogóle jestem zaskoczona, że owca może tak jak pies, jak kot przytulać się do człowieka.
1: A to jest dobry moment, żeby się przytulić, bo strzyżenie przed nimi z tego, co widzę.
4: Jak najbardziej tak, ale to nie sprawia im to problemów, tak?
1: Ludziom chyba też nie, gościom waszym.
4: Też nie, no.
2: Czyli jak ktoś do was przyjdzie, może tam iść do zagrody, zawołać, ty mówiłeś, jak wołasz owieczki, przypomnij.
1: Baziu,
4: tak, zapraszamy i na pewno podejrzewam, że przylecą, tak? Że...
1: A też się odezwą, jakoś odpowiedzą, zabrzmią na naszej antenie, bo my tu tak próbujemy, podchodzimy, na razie nakarmione, to tak trochę milcząco.
4: Jak są głodne, czyli z rana.
1: Bo my zjemy zalewajkę, a na razie owce, nie.
2: O, tutaj już widzę, że drugie danie nie, pani, tak. pani przynosi.
1: Drugie danie to między innymi jagnięcina, o niej więcej porozmawiamy w faktach o 10:00, bo wtedy też wracamy, będziemy mieć też dla was z Magdą specjalną niespodziankę, bo tego też nie może zabraknąć w ramach akcji Pyszne bo Polskie.
2: Ja tylko jeszcze dwa słowa, bo jeżeli właśnie w tym momencie nas słuchacie, jesteście z innego województwa i bardzo chcielibyście dołączyć do naszej akcji, to jest bardzo proste, Michale. rmf24.pl, tam jest specjalny formularz, wpisujecie, co pysznego macie, albo jesteście gośćmi i wpisujecie, co pysznego u kogoś jedliście, no dajecie numer telefonu, a my z Michałem przyjedziemy.
1: Reagujemy.
2: Albo z kimś, albo z innym reporterem z innego regionu. Przyjedziemy, żeby powiedzieć całej Polsce o tym, że pyszne. Bo
1: wszystko sprawdzimy, aby wam o tym opowiedzieć, aby was też zaprosić. Jeśli jesteście w okolicy, zapraszamy na śniadanie tutaj do Krajna. Zajazd na widoku. Właśnie tutaj jesteśmy, właśnie tutaj czekamy. Także na was. Krajno, w Góry Świętokrzyskie, okolice Stoku Narciarskiego. Może to też kojarzycie, bo to także bardzo blisko. A dzisiaj przede wszystkim 420 metrów nad poziomem morza. Piękny widok nie tylko na stole, ale także za oknem.
0: Bardzo dziękuję. Magdalena Wojtyń, Michał Dobrułowicz byli z nami. Bardzo wam dziękuję. Jedno skojarzenie mam z tym milczeniem owiec. No milczenie owiec oczywiście. Zachęcam do lektury, chociaż chyba nie jest to najbardziej sielankowa lektura. A zalewajka oczywiście musi być znakomita.

Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Ankary. Tam prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał wczoraj z Wołodymyrem Zełenskim w trakcie szczytu NATO w Ankarze. Jak stwierdził, rozmowa była kurtuazyjna, stanowisko w kwestiach, które dotyczą bilateralnych napięć, nie wyklucza dialogu. Ocenił też, że być może dziś będzie również okazja do rozmowy z prezydentem Ukrainy. Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu, niezależnie od pewnych napięć bilateralnych, powiedział prezydent. Karol Nawrocki zdradził również, że rozmawiał dość krótko z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a rozmowa dotyczyła stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta, zapewnił prezydent. Przypomniał też, że strategicznym celem Polski na szczycie NATO w Ankarze jest wzmocnienie sojuszu i jego solidarności, co jak dodał ma kluczowe i zasadnicze znaczenie. To jest Radio RMF 24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji już za 8 minut. Fakty.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, Radio RMF24. Jak wiecie, no bo jakże mogłoby być inaczej? Cały czas nadaje. Bogdan Zalewski jest już w studiu w Krakowie i szykuje się do rozpoczęcia swojego przedpołudniowego dyżuru. A w Radiu RMF24 teraz fakty o 10:00, a w nich Tomasz Waryński.
1: Reforma ochrony zdrowia gotowa. Ministerstwo Zdrowia i NFZ po południu odkryją dziś karty. Co w takim wypadku ze stanowiskiem szefowej resortu? O tym nasz dziennikarz. Ewakuowano obozy harcerskie na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. To efekt nawałnic, które przeszły nad północną Polską. A na koniec sprawdzimy, co jest specjalnością kulinarną Gór Świętokrzyskich. Jesteśmy tam z wakacyjną akcją RMF FM. Pyszne, bo polskie. Około 13:00 poznać mamy szczegóły rządowego planu w sprawie reformy ochrony zdrowia. Nad zmianami na szybko od kilku dni pracowało Ministerstwo Zdrowia oraz przedstawiciele NFZ-u. Na linii Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda nie zostanie zdymisjonowana?
2: Z wypowiedzi premiera wynika, że pozostanie na stanowisku.
3: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozów ofiarnych. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilno obowiązek przygotowania rozwiązań.
2: Podkreślał Donald Tusk. Koalicjanci zaznaczają, że co prawda decyzje personalne należą do szefa rządu, jednak z niektórych wypowiedzi jasno wynika, że spodziewali się innego scenariusza.
4: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na Komisji Finansów ani razu, no to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
2: Mówił poseł Lewicy Tomasz Trela. Według słów Donalda Tuska reforma powinna objąć nieprawidłowości w systemie płac, wycenę świadczeń i organizację pracy szpitali.
1: A sprawa w faktach na pewno dziś będzie wracać. Dziś nad ranem ewakuowano obóz harcerski we Fromborku w Warmińsko-Mazurskim po przejściu gwałtownej burzy. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
5: Po godzinie 3:00 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Fromborskiej harcerskiej bazie obozowej w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
1: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. Jak informowaliśmy już w faktach RMF FM, w związku z wichurą ewakuowano też obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach. Jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Te najnowsze dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W jej siedzibie jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Tak, dzień dobry.
1: Magdo, najlepiej egzamin poszedł licealistom?
6: Zdecydowanie, ich wynik to prawie 86%, a prawo do poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu. A ze mną jest dyrektor CKE, pan Robert Zakrzewski. Panie dyrektorze, jak poradzili sobie uczniowie z tych podstawowych, obowiązkowych przedmiotów?
7: Równie dobrze jak w poprzednich latach. I tak język polski odsetek sukcesu to 94%, matematyka 86%, język angielski 95%.
6: Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprzed Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Magdalena Greinert.
8: Polskie smaki. W faktach RMF FM.
1: 420 metrów nad poziomem morza we wsi Krajno w Górach Świętokrzyskich znajduje się rodzinny zajazd na widoku, do którego zaprosili nas słuchacze RMF FM. Pora na kolejne niesamowite smaki i spotkania w ramach naszej akcji Pyszne, bo polskie. Na miejscu cały czas Magdalena Wojtan i Michał Dobrołowicz. Witamy
9: tak,
1: ponownie.
9: Dzień dobry.
1: Powiedzcie, co jest specjalnością tego miejsca?
10: To jest zdecydowanie jagnięcina, to potwierdzają nasi słuchacze, właściciele tego miejsca, Joanna i Artur. Jest tutaj napis przy wjeździe, zapraszamy na jagnięcinę. Jaki jest sekret tej waszej jagnięciny?
11: No ogólnie przygotowanie jagnięciny zaczyna się od oddzielenia tłuszczu od mięsa.
10: Gdy to jest gotowe, to co dalej?
9: Później należy zamarynować takie mięsko. Tak naprawdę nie potrzebuje dużo przypraw. Podstawy: czosnek, tymianek, sól, pieprz i to wszystko.
10: To jest nieoczywisty gatunek mięsa, tę waszą jagnięcinę. Co wyróżnia?
9: No na pewno niepowtarzalny smak. Nie ma takiego drugiego mięsa o takim aromacie jak ta jagnięcinka nasza.
10: O tym napisali nam nasi słuchacze. Skąd przyjeżdżają do was goście? Z jak daleka?
11: Witam państwa serdecznie. No zdarza się, że nawet do 100 kilometrów mamy telefony, czy jest dostępna.
10: To gdzieś tam już Małopolska?
11: Zgadza się. Małopolska, tutaj w stronę Warszawy też, Skarżysko.
12: I to też mówiłeś, że tutaj macie dużo sportowców, bo dojazd do was na rowerze to też jest niezły trening. Jesteście wysoko.
11: Jesteśmy wysoko w połowie szlaku czerwonego, tak więc każdy tu chce naładować baterie sobie i ktoś troszkę dba o swoje zdrowie, stawia na jak dzięcinkę.
10: A ja tu przynoszę specjalną niespodziankę, którą wręcza wam Magda. Proszę bardzo.
12: Proszę, to jest certyfikat pyszności RMF FM dla was. Pyszne, bo polskie to jest taka przepiękna, oczywiście żółto-niebieska naklejka do powieszenia na szybę. Niech będzie z wami, niech zaprasza gości, niech zaprasza turystów. Bardzo wam dziękujemy za przepyszne śniadanie, chociaż troszeczkę obiadowe.
10: I gratulujemy w imieniu naszych słuchaczy. Brawo!
9: Super, bardzo dziękujemy, było nam niezmiernie miło.
12: Nam również, a my już teraz pakujemy manatki, jak to się mówi.
10: I nasz wóz satelitarny.
12: Jedziemy na coś słodkiego. Zaprosiła nas pani Beata z miejscowości Parcele. Wy mówicie, że znacie panią Beatę. Fajna dziewczyna.
9: Bardzo fajna.
12: Jedziemy.
10: Dobre
12: na torty.
9: Przepyszne.
10: To wszystko sprawdzimy.
1: Polecamy Instagram rmf24.pl, no i relacje z naszej akcji Pyszne po polskie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że znów się spotykamy. Choć od razu zaznaczam, że nie wszystkie nasze tematy będą przyjemne, lekkie i łatwe. Już za kilka chwil porozmawiam o kolejnej fazie wojennej w rejonie Zatoki Perskiej, o wymianie ciosów między USA a Iranem. Porozmawiam za moment z ekspertem, iranistą, doktorem Jakubem Gajdą. Jak co dzień zachęcam was do uważnego słuchania, a także reagowania, komentowania, zadawania własnych pytań. Konkret i kontakt, czyli Radio RMF 24. Bardzo chętnie przetoczę wasze SMS-y i maile w wywiadzie z moim gościem. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Aha, i wpiszcie się na naszą listę obecności. Gdzie nas słuchacie? Co u was słychać? Jaką macie pogodę? Co porabiacie? Jakie macie plany? Prześlijcie proszę zdjęcie otoczenia albo okolicy. Na fotki czekam pod adresem bogdan.zalewski@rmf.fm. No to zaczynamy!

0: moim notatniku mam napisane ataki USA na Iran, ale to oczywiście taki punkt, który trzeba będzie rozszerzyć. Jeszcze więcej informacji w waszej stacji w sieci. To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF24, 11 minut po godzinie 10. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział podczas szczytu sojuszu w Ankarze, że atak amerykański z ostatniej nocy na Iran był absolutnie konieczny w reakcji na zaatakowanie przez siły zbrojne Teheranu statków handlowych w cieśninie Ormuz. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi stwierdził, że działanie USA było rażącym naruszeniem tymczasowej umowy, a naruszenie irańskich ustaleń w cieśninie Ormuz oraz trwające ataki Izraela w Libanie czynią tę umowę nieskuteczną. Przypomnę wam, to jest taka faktografia, tej nocy amerykańskie siły przeprowadziły nową rundę uderzeń na Iran, atakując z ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji, zakomunikowało dowództwo centralne USA. Porozmawiam o tym z moim gościem na linii Jakub Gajda. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Iranista i politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Proszę pana, czy jesteśmy świadkami początku nowej wojny USA z Iranem, czy to jest raczej taka kolejna kontrolowana eskalacja?
1: No zdecydowanie nie jesteśmy świadkami żadnej nowej wojny. Ta wojna cały czas trwa, ona się nie zakończyła. Porozumienie, które miało na celu przerwanie działań zbrojnych, było tylko jednym z punktów, które po drodze tutaj miały miejsce. Natomiast absolutnie do porozumienia jakiegoś ostatecznego, jakiejś formy trwałej tego porozumienia i tak było bardzo daleko.
0: A teraz jest jeszcze dalej?
1: No to zdecydowanie tak, no bo te sytuacje, które w tej chwili mają miejsce, o tym świadczą. Nastroje przede wszystkim tutaj w obu państwach są bardzo jasne i nie wygląda tutaj na sytuację możliwą porozumienie w najbliższym czasie, zwłaszcza, że ono też nie uwzględnia bardzo wielu tutaj aspektów, które byłyby konieczne do zrealizowania, aby to porozumienie mogło w ogóle zaistnieć.
0: To wymienimy w punktach może te aspekty. Co jest konieczne teraz, żeby rzeczywiście doszło tam do jakiegoś przynajmniej zamrożenia tego konfliktu?
1: Myślę, że jest to sytuacja bardzo mało prawdopodobna, aby w najbliższym czasie doszło do zakończenia tego konfliktu. W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, że właściwie przy stole negocjacyjnym siedzą tylko Amerykanie i Irańczycy i to nie bezpośrednio, bo wszystko odbywa się za pośrednictwem Omanu czy
0: Pakistanu na przykład.
1: Czy Pakistanu, no to nie jest rozwiązanie, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy cały czas eskalacja w cieśninie Ormuz i prowokacje w cieśninie Ormuz z obu stron następują. Mamy też obrazki z uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego w Teheranie, obecnie w Nadżafie, w Karbali, gdzie okrzyki śmierć Trumpowi precz z Ameryką są bardzo głośno słyszalne. Gdzie
0: takie orwellowskie seanse nienawiści, można powiedzieć, tak? Jak z 1984.
1: Te emocje paradoksalnie, one też działają na samego prezydenta Trumpa, więc no, w takich warunkach myślę, że o pokoju trwałym, pokoju nie ma nawet możliwości realnego myślenia. Jeszcze ważniejszą kwestią jednak jest to, że no, tutaj kwestia jakby samej polityki też Izraela nie jest w żaden sposób rozważana. Obaw Izraela, które no, można powiedzieć, że w takiej sytuacji, kiedy Iran miałby się wzmocnić wraz z porozumieniem ze Stanami Zjednoczonymi, te obawy w Izraelu też zaczęłyby wzrastać. Jest to związane z polityką Islamskiej Republiki. Ja myślę, że jest to sytuacja bardzo trudna z tego względu, że Islamska Republika wzmocniła się w ostatnim czasie i to zdecydowanie, jeśli chodzi o swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a jednocześnie no, jej trwanie w obecnym stanie, czyli w formie Islamskiej Republiki właśnie, no, jest wysoce niepożądane zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i przede wszystkim dla Izraela.
0: Panie doktorze, no, zafrapowało mnie, zaintrygowało mnie to ta pana diagnoza o wzmocnieniu pozycji Iranu, a ja się zastanawiam, na ile Iran jest dziś w ogóle zdolny do prowadzenia takiego długotrwałego konfliktu. Przecież mamy miesiące wojny, mamy sankcje. Na czym polega to wzmocnienie?
1: Szanowny panie redaktorze, jeśli chodzi o nasz realizm polityczny i spoglądanie przez ten paradygmat, przez pryzmat właśnie realizmu politycznego na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej czy na Bliskim Wschodzie, no to jednak jest to obraz bardzo niepełny. Jeżeli spojrzymy na ulicę Teheranu, no to widzimy, że tam ta mobilizacja również jeśli chodzi o naród irański, jeśli chodzi o ludzi, mimo ogromnego w tej chwili upału, tam były miliony ludzi na ulicach. No widzimy tutaj jednak pełniejszy obraz. To nie tylko rakiety, to nie tylko drony, to nie tylko potencjał militarny i polityczny się liczy, ale również kwestie związane z tym, że jednak irański naród bardzo mocno się tutaj w tej chwili związał z Republiką Islamską ponownie, co oczywiście jest z perspektywy Zachodu czymś bardzo niekorzystnym, no ale jest faktem. Stąd też śmiem twierdzić, że ten konflikt może jeszcze potrwać bardzo długo i Islamska Republika ma w tej chwili, mimo że te żagle Islamskiej Republiki może są miejscami dziurawe, no to jednak wiatr ze strony społeczeństwa wieje w bardzo dobrym kierunku.
0: Tak, i ten irański okręt płynie dalej, tak?
1: Wciąż płynie. To może trwać jeszcze długo i sytuacja Irańczyków wcale nie będzie się poprawiała. Sytuacja ekonomiczna w Iranu będzie na tym bardzo cierpiała i to też w pewnym momencie może zakończyć się tragicznie dla Iranu, ale póki co jest, myślę, że jest jeszcze w stanie spokojnie prowadzić działania na tej, no na tym etapie eskalacji, na którym w tej chwili obserwujemy przez dłuższy czas.
0: Panie doktorze, pan podkreśla rolę, znaczenie tego team spirit, prawda, tego ducha bojowego, ducha walki, tego scementowania się narodu irańskiego, prawda? A ja się zastanawiam nad takimi konkretami. Czy Iran może w dalszym ciągu, nie wiem, kontrolować cieśninę Ormus, czy Teheran rzeczywiście może sparaliżować na przykład światowy transport ropy?
1: Kontrolować może nie, natomiast zakłócać ruch w cieśninie Ormus jak najbardziej jest w stanie, no to widzimy, o tym słyszymy w doniesieniach medialnych również i to wystarczy. Całkowita kontrola to jest rzecz, która jest w tej chwili nieosiągalna oczywiście dla Iranu i w pewnym sensie Stany Zjednoczone też chronią ten przepływ przez cieśninę Ormus, tak jak to widzieliśmy dzisiejszej nocy. Natomiast no, samo ryzyko eskalacji cały czas jest bardzo duże i możliwości eskalacyjne po stronie Teheranu cały czas są. Musiałby zostać odsunięty od cieśniny Ormus Iran, żeby takie możliwości zatracić.
0: No właśnie, pan się uśmiechnął przy tym odsunięciu, prawda? No to jest niemożliwe, prawda? Co trzeba byłoby zrobić, żeby odsunąć Iran od tej cieśniny kluczowej dla całego świata? No potrzebna byłaby pewnie inwazja lądowa, ale ona jest zupełną abstrakcją, prawda?
1: Jest też abstrakcją i jest nierealna. No jedyną opcją, jeśli chodzi o rozwiązanie tego kryzysu, jest porozumienie się z Iranem i tutaj słusznie w tym kierunku Stany Zjednoczone obecnie zmierzają, tyle że no, jeżeli spojrzymy na obecny stan rzeczy właśnie i na te kwestie, które są, można powiedzieć, nawet nierozwiązywalne politycznie, no to zastanawiamy się, czy ten ruch, który wykonany został kilka miesięcy temu, czyli atak na Iran, był konieczny w tej sytuacji. Ta możliwość zablokowania cieśniny Ormus, ona była tylko hipotetyczna przed tym konfliktem. W tym momencie jest
0: stała się realna.
1: Ona się zmaterializowała i ona zawsze już będzie ciążyła tutaj bardzo mocno i wisiała nad cieśniną Ormus.
0: Właśnie. Teheran atakuje nie tylko siły amerykańskie, także sojuszników amerykańskich w regionie. A czy irańskie władze będą odpowiadać teraz bezpośrednio, czy raczej wykorzystają te sojusznicze ugrupowania w regionie, to co się nazywa właśnie siłami proxy?
1: Jak na razie odpowiadają przede wszystkim bezpośrednio. Myślę, że jest też zawsze taka możliwość wykorzystania tych sił sprzymierzonych, jak to mówią z perspektywy Teheranu, czy sił proxy, jak to mówimy my na Zachodzie. One są w tym momencie niewykorzystywane w pełni przez Teheran, a to, co obserwujemy teraz przy okazji uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego tę jedność jednak w tym świecie szyickim wśród sojuszników Iranu, no to też każe nam patrzeć na to z pewnym niepokojem, na te możliwości Iranu na arenie międzynarodowej.
0: One wciąż są duże. Na koniec chciałbym, panie doktorze, pana zapytać, czy są jeszcze jakieś realne kanały dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem? Czy te rozmowy zostały już właściwie całkowicie zamrożone i niemożliwy jest powrót do stołu negocjacyjnego?
1: No, rozmowy jako takie w tym momencie utknęły rzeczywiście, natomiast ja oczywiście jestem też przekonany, że te kanały istnieją i ta wymiana informacji, wymiana wzajemnych spostrzeżeń na temat obecnej sytuacji cały czas jest utrzymana, no bo to jest na tyle istotny temat, że będzie on, myślę, cały czas utrzymany, choćby w formie jakichś kanałów komunikacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy, czy też bezpośrednie rozmowy, no one oddalają się, jeśli chodzi o perspektywę tutaj bardzo znacząco. Bardziej spodziewałbym się kolejnej w tej chwili eskalacji, kolejnych uderzeń, czy to amerykańskich i odwetowych irańskich, no jeszcze nawet przed ostatecznym pochówkiem Ajatollaha Chameneiego 9 lipca.
0: Bardzo dziękujemy za pana informacje, spostrzeżenia i scenariusze. Naszym gościem był iranista, politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, dr Jakub Gajda. Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się nisko, życzymy miłego dnia. Tu Radio RMF24, wasza stacja w sieci.

0: Trina O'Connor, kompozycja Prince'a, Nothing Compares to You. Zrobiło się tak rozlewnie i sentymentalnie, ale teraz zmiana tempa, nastroju. Informacje w Radiu RMF24, fakty RMF FM, 10.30. Marlena Chudziu, bardzo prosimy.
1: Myślę, że to koniec, tak prezydent USA Donald Trump przed chwilą powiedział o porozumieniu z Iranem. W nocy amerykańskie siły zbrojne zaatakowały ponad 80 irańskich celów, w tym 60 małych łodzi należących do strażników rewolucji. Podało dowództwo

0: Województwo Centralne USA. To była reakcja na ataki tego kraju na statki handlowe. Irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała, że odpowiedziała działaniami wymierzonymi w bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Atak USA na Iran z ostatniej nocy był absolutnie konieczny, ocenił sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas szczytu sojuszu w Ankarze. Cóż, myślę, że to było absolutnie konieczne, bo mamy zawieszenie broni, a Iran je łamie. Widzimy, co się stało wczoraj, kiedy zaatakowano statki. Uważam, że absolutnie kluczowe jest, aby Stany Zjednoczone zareagowały stanowczo. Odparł sekretarz generalny NATO. Bez podwyżek rachunków za prąd w drugiej połowie 2026 roku. Taką zapowiedź przedstawił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka. Gość porannej rozmowy był też pytany o pierwszą w Polsce elektrownię jądrową, która powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Na jakim etapie są prace geologiczne?
1: Jest już etap, który gwarantuje nam pewność, że ta elektrownia powstanie. Pracują ekipy nad utwardzeniem terenu pod budynki infrastrukturę towarzyszącą. Tutaj mamy de facto site coraz lepiej przygotowany. W 2028 roku po pozwoleniach na budowę samego reaktora ruszy budowa reaktora.
2: Pozwolenie na budowę jest?
1: Samego reaktora. Ono zostanie uzyskane liczbą w 2027 roku.
0: Mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Miłosz Motyka. Ważna informacja dla planujących wyprawy w góry. Warunki na szlakach w Beskidach są trudne, określili GoProwcy. Po ostatnich opadach jest ślisko. Szczególnie uważać trzeba w wyższych partiach, gdzie jest sporo kamieni i skał. W dolinach jest płotniście. Nie tylko w Beskidach, ale i w całej Polsce na razie nie ma co liczyć na upały. Mówił na naszej antenie dr Rafał Drawik z portalu meteoprognoza.pl.
3: Niestety ten niż, który bardzo szybko przemieści się z Morza Północnego, gdzie dosłownie był parę chwil temu, w okolice Litwy i tam będzie po południu, tam zostanie przyblokowany na kilka dni i do niedzieli będzie to wilgotne, niezbyt ciepłe powietrze, na pewno nie takie, które zadowoli turystów. Natomiast od niedzieli powinno się systematycznie ocieplać, powinny wrócić temperatury powyżej 25 stopni. Na jak długo? Trudno na chwilę obecną powiedzieć.
0: Czy takie wartości na termometrach nas satysfakcjonują w wakacje? Zapytamy o to Polaków w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A jaka pogoda u was? SMS 3322, radio małpa rmf24.pl. Konkret i kontakt, czyli wasza stacja w sieci.

0: Niematura, chęć szczera? No nie, no. Trzeba mieć chęć, żeby zdać egzamin dojrzałości. W Radiu RMF24 teraz o tych egzaminach. Dokładnie 81,1% tylu uczniów szkół ponadpodstawowych zdało tegoroczny egzamin maturalny. Brawo. Z kolei 12,3% nie zdało jednego egzaminu i ma prawo do poprawki w sierpniu. No to powodzenia życzymy. Takiego prawa nie ma natomiast 6,6%, ponieważ nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu. Nic straconego, będzie lepiej, zobaczycie. O szczegółach egzaminu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robertem Zakrzewskim rozmawia reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
1: Panie dyrektorze, egzamin maturalny tegoroczny, właśnie opublikowaliście Państwo wyniki. Porównanie tego i ubiegłego roku, jak wypada?
2: W tym roku maturzyści równie dobrze poradzili sobie z zadaniami w arkuszach podstawowych i rozszerzonych, co maturzyści z ubiegłych lat. Dlatego, że odsetek sukcesu w skali kraju to jest 81,1%, 12,3% maturzystów ma prawo do poprawki, ale niestety 6,6 maturzystów wiemy już, że w tym roku nie dostanie świadectwa dojrzałości, będzie mogła poprawiać swój egzamin dopiero w przyszłym roku. Jeżeli mówimy o liceach ogólnokształcących, to jest to odsetek sukcesu prawie 86%, w technikum 71%. W liceach ogólnokształcących prawo do poprawki ma 9,5%, w technikach 18,5%. Niezdana matura w liceum to 4,6%, natomiast w technikach 10%. Należy również pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch dużych sesjach zawodowych. Oni poszli do technikum zdobyć zawód, więc mają za sobą dwie potężne sesje egzaminacyjne, o wiele trudniejsze niż egzamin maturalny.
1: To jeszcze jest też ten moment, że jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy ten egzamin został właściwie oceniony, no to jeszcze nie musi składać broni, może odwołać się, prawda, zajrzeć ten swój egzaminacyjny arkusz.
2: Tak, oczywiście może złożyć wniosek najpierw o wgląd, zobaczyć swoją pracę, przyjechać do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i tam sfotografować swoją pracę. Ma odpowiednią liczbę dni na to, żeby to przeanalizować i ewentualnie złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów.
1: Niewiele czasu jest też na zgłoszenie chęci wzięcia udziału w egzaminie poprawkowym dla tych osób, które właśnie, kto może ten egzamin poprawkowy zdawać?
2: Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo w części pisemnej. I drugi warunek, do 15 lipca, do środy, należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia właśnie do takiego egzaminu. Ten wniosek składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora okręgowej komisji, ale to jest ważne, tam, gdzie była składana deklaracja maturalna. I wtedy 24 sierpnia w poniedziałek o godzinie 9 odbędą się egzaminy pisemne, kolejnego dnia 25 sierpnia we wtorek będą część ustna, a ja ostateczne wyniki ogłoszę 11 września.
1: To teraz wróćmy do tegorocznych matur. Jak dokładnie wygląda ta zdawalność egzaminu właśnie z poszczególnych przedmiotów?
2: Jeżeli mam mówić o wyborach maturzystów w tym roku, którzy zdawali język obcy jako nowożyty na poziomie podstawowym, czyli to jest egzamin obowiązkowy, to większość z nich wybrała język angielski. To jest 98%. Na drugim miejscu około 1% to jest język niemiecki, 0,5% to jest język rosyjski, resztę egzaminów francuski, włoski, hiszpański, ukraiński. Ukraiński jest poniżej 0,5%. I tak jak odsetek sukcesu w przedmiotu obowiązkowego języka obcego, język angielski 95%, język francuski 97%, język hiszpański 96%, język niemiecki 92%, język rosyjski 91%, język ukraiński 98% i język włoski 95%. Język polski na poziomie rozszerzonym to jest 44%, matematyka na poziomie rozszerzonym 37%, język angielski na poziomie rozszerzonym 69%, biologia 41%, chemia 41%, fizyka 42%, geografia 41%, historia 47%.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki, ale wszyscy uczniowie oczywiście sprawdzają je w internecie.
2: Tak, od kilku dobrych lat wszystkie wyniki publikujemy w ZIU, zintegrowany interfejs użytkownika. Tam wszyscy mogą zobaczyć wszystkie swoje wyniki, zarówno z egzaminu ósmoklasisty, jak i z egzaminu maturalnego. I taka możliwość już była dzisiaj, 8.30. Każdy mógł zobaczyć ten wynik. Jak również zdający egzamin ósmoklasisty również mogli zobaczyć, że w ciągu tak naprawdę pierwszych 10 minut prawie wszyscy sprawdzili swoje wyniki.
1: Właśnie, panie dyrektorze, tak samo wygląda to w tym roku, że chociaż wyniki dopiero dzisiaj, to też maturzyści szybciutko sprawdzali, jak im poszło?
2: Nie mam jeszcze takich statystyk, ale jestem święcie przekonany, że również szybko to sprawdzili. I to jest wielka wygoda zarówno dla nas, jak i dla maturzystów, że mogą spokojnie zobaczyć.
1: Jeżeli ostatnim tylko zdaniem poproszę pana dyrektora o podsumowanie, jak w tym roku poszło tym młodym ludziom?
2: Egzamin przebiegł bez żadnych problemów, bez żadnych zakłóceń. Wyniki mogę powiedzieć, że są równie dobrze jak w poprzednich latach, więc myślę, że nasi maturzyści pokazali, jak sobie poradzili z danymi problemami, z danymi zadaniami w arkuszach maturalnych. Niestety ten arkusz maturalny nie pokazuje, jak oni ciężko pracowali. Niestety ten arkusz maturalny nie pokazuje, jak są pięknymi ludźmi, jak pomagają innych, jak oni rozwijają się w innych pasach. I o tym należy pamiętać. Jeżeli jest sukces, to należy się chwalić. Ale jeżeli brakuje kilku punktów, to proszę pamiętać, że jesteście niesamowitymi ludźmi.
0: To prawda. Pasja się liczy. No ale może nie mówmy o ciężkiej pracy, przecież mamy okres wakacyjny. Mamy lato. Trzeba się cieszyć wolnymi chwilami. 8 lipca. Po co się martwić na zapas? Posłuchajmy muzyki. Manic Street Pictures. Specjalnie dla maturzystów.

Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. I know.

0: Rosjanie atakują Ukrainę, ale Ukraińcy nie odpuszczają. Radio RMF24, bardzo intrygujące doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Otóż siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały dzisiejszej nocy na Morzu Azowskim 9 tankowców należących do rosyjskiej floty cieni, poinformował dowódca tych sił, major Robert Madiar Browdy. Zaznaczył też, że to nie wszystko, bo na terytorium południowej części Krymu drony sił systemów bezzałogowych zniszczyły 53 rosyjskie cele wojskowe. W ramach operacji Krymski Wyłącznik OFF w ciągu nocy zaatakowano również 6 podstacji elektroenergetycznych na Krymie. Natomiast łącznie w ciągu ostatnich 72 godzin trafiono 19 tankowców z floty cieni, drobnicowiec oraz prom w Kerczu na okupowanym przez Rosję półwyspie. Nagranie z tych ataków, bardzo spektakularne, opublikowane przez Ukraińców, znajdziecie na naszym portalu. Polecamy naszą stale aktualizowaną witrynę rmf24.pl.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożmy mi tego świata o wielkie stawki gry.

10.56, za 4 minuty 11 i fakty RMF FM, to jeszcze odbierzemy SMS-a. 3322. Dzień dobry, panie redaktorze. Przed południem melduje się południowa Polska, dokładnie Cieszyn. Nad Cieszynem niebo bezchmurne, a temperatura około 20 stopni. Pozdrawiam, Roman. Kłaniamy się, Romanie. Bardzo nas cieszy, że Cieszyn cieszy się dobrą pogodą. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy serdecznie.

0: Zbliża się godzina 11. Na stanowisku jest już Tomasz Waryński. Zbliża się czas faktów RMF FM. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Posłuchajmy razem.
1: Donald Trump zrywa porozumienie z Iranem i wymianę handlową z Hiszpanią. Na początek mocne słowa amerykańskiego prezydenta podczas szczytu NATO w Turcji. Silny wiatr na północy Polski, na Mierzei Wiślanej w porywach nawet do 90 km na godzinę. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM, no i hip-hopowy debiut znanego aktora z serialu Peaky Blinders. Porozumienie pokojowe z Iranem przestaje obowiązywać, oświadczył na szczycie NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Donald Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO. Dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy. Miliardy dolarów za dużo. To jest nie fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Rutte. Nazywając Hiszpanię okropnym sojusznikiem, Trump poinformował, że nakazał sekretarzowi skarbu wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z tym krajem. W Ankarze jest specjalny wysłannik RMF FM, połączymy się z nim w kolejnych faktach. Porywy wiatru na Mierzei Wiślanej sięgają teraz 90 km na godzinę, a w nocy było to nawet 120 km na godzinę. Strażacy mają pełne ręce roboty, co chwilę spływają do nich kolejne zgłoszenia. W Krynicy Morskiej jest teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak wygląda teraz miasto.
2: W całym mieście słychać pracujące piły spalinowe, na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia.
3: Każde zdarzenie, wie pan, to jest inne. No, są różne drzewa, teraz tak deszcz popadał, klony są ciężkie. Trochę dostały wiatru i też się łamią, nie?
2: Mówi Zenon Grejkowski, prezes OSP z Krynicy Morskiej. Najtrudniejsza akcja trwa przy apartamentowcu, na który przewróciło się całe drzewo. Do jego usunięcia potrzebny był dźwig i podnośnik.
3: Nie można tego drzewa po prostu ściąć, położyć na ziemi i wtedy go usuwać, nie? Trzeba, mówię, bez dźwigu by się nie obeszło.
4: 8 lat tutaj jestem, jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem.
5: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie tu spustoszenia teraz porobił wiatr.
2: Przyznają z kolei mieszkańcy i turyści. Jeszcze wczoraj ze względów bezpieczeństwa ewakuowano także 380 harcerzy z obozów na Mierzei Wiślanej. Dzieci noc spędziły w szkole w Sztutowie i Gminnym Ośrodku Kultury.
1: Uwaga kierowcy, noga z gazu na opolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Opole Południe i Zachód zderzyły się samochody osobowe i dostawcze. Jedna osoba została ranna na jezdni w kierunku Wrocławia. Jest tam teraz zablokowany jeden pas.
6: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Kolejny przystanek naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie. Tym razem będzie, no, naprawdę słodko. Żółto-niebieski konwój RMF FM zatrzymał się w niewielkiej miejscowości Parcele w Świętokrzyskiem, gdzie powstają torty z lokalnych produktów i ogromnej pasji. Magdalena Wojtań i Michał Dobrołowicz właśnie dotarli na miejsce. Dzień dobry.
7: Jesteśmy. Nasze wozy zaparkowały pod stuletnim kasztanowcem. Miejsce jest naprawdę niesamowite. To jest
8: tutaj
7: taka mała chatka.
8: Mamy za tą domek. Ścianą, za tymi drzwiami wchodzimy, powinna być
9: dzień
8: nasza
9: dobry.
8: Słuchaczka.
9: Dzień dobry, zapraszamy serdecznie.
8: Czy pani jest panią Beatą?
7: Pani Beato, tak, słyszeliśmy, że tutaj powstają cuda kulinarne, tortowe.
8: Już to widzimy, wow!
7: Przepiękne, co to jest?
10: To są torty. Tutaj są torty z naturalnych produktów, tu są monodesery po prostu w nowoczesnym wydaniu.
8: Naturalne produkty,
7: ten monodeser,
8: czyli?
7: Tak. To jest
10: czyli śmietanka
7: taka
10: z lokalnej tutaj naszej mleczarni, z Pierzchnicy.
7: Robi to ogromne wrażenie, bo to jest tak jakby malina w rozmiarze XXL obok.
8: A tutaj patrz, Magda.
7: Taka. O, pyszne, bo polskie.
10: Tak.
8: To jest jadalny
7: ciastka
8: napis.
7: Ciastka z logo naszej akcji.
10: Napis jak najbardziej. Tu są tak samo przygotowane są torty. Też właśnie z waszym logo.
8: I w żółto-niebieskich barwach jadalnych.
10: Tak, wszystko jest jadalne.
8: I to my to sprawdzimy i pokażemy. Kwiaty. To wszystko już niebawem będziecie mogli zobaczyć w naszych social mediach. Gorąco z Magdą i z naszą słuchaczką Beatą polecamy.
7: Mniam.
1: Pyszne, bo polskie. No właśnie w tortowni, w Parcelach w Świętokrzyskiem będziemy w faktach za godzinę. A w faktach kulturalnych RMF FM znany aktor i jego hip-hopowy debiut zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
11: Kasiu. Dzień dobry. Tom Hardy, brytyjski gwiazdor kina, znany z produkcji Venom, Mad Max czy Peaky Blinders, również rapuje pod pseudonimem Frankie Pulitzer. Połączył siły z niezależną hip-hopową grupą Czarface i nagrali razem płytę w takim surowym klimacie nowojorskiego undergroundu lat 90. Premiera albumu 28 sierpnia, pierwszy singiel Brothers Grimm trafił już do sieci. W Krakowie trwa letnie tanie kinobranie. To 20. wakacyjny festiwal filmów w kinie pod Baranami.
12: I filmy Jima Jarmusza, i Wong Kar-wai'a, Wima Wendersa, jest też kino polskie, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda. Mamy przykład japońskiego anime. Są uwielbiane przez wszystkich Tamte dni, tamte noce.
11: W sumie 200 tytułów, mówi w RMF Classic Maria Gierat z krakowskiego kina. A nagrodzony w maju kanańską Złotą Palmą Fjord Krystiana Mundziu będzie filmem otwarcia nowych horyzontów we Wrocławiu. W programie są 283 filmy z 92 krajów. Festiwal zacznie się 23 lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski, witam Was ponownie, podobnie jak przed godziną. Witam tych, którzy dłużej nas słuchają i tych, którzy teraz włączyli radio RMF24. Oglądacie mecze mundialowe? Nie? Nie szkodzi. Mundial to nie tylko piłka, przekonacie się.

0: Barcelona, słynna Barca, ma w swoim motcie więcej niż klub. A ja się tak zastanawiam głośno, czy mundial to jest więcej niż futbol. Zastanawiam się głośno, ale nie sam, bo jest ze mną dziennikarz sportowy Michał Okoński. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Publicysta, ekspert piłkarski, autor książek, m.in. Światło bramki oraz stałe fragmenty, piękny i wstrętny opowieść o dwóch twarzach futbolu. A także, co bardzo ważne, autor artykułu w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego Messi, Vozinha, Cabral i Stary Atlas. Proszę pana, w książce o dwóch twarzach futbolu cytuje pan zdanie pisarza Wojciecha Kuczoka, takie zdanie: kiedy patrzę w przyszłość, nie myślę o tym, ile lat jeszcze przeżyję, tylko ile mundiali zdołam zobaczyć. Czy tak pan ocenia swoją przyszłą biografię?
1: Coraz bardziej jest tak, że oczywiście patrzę na te mundiale z przeszłości, tak, to chyba jest coś więcej, myślę o Mistrzostwach Świata teraz, coś więcej, bo mam wrażenie, że świat cały się przegląda w tym widowisku. A jak się przegląda, to właściwie widzimy wszystko. Widzimy Donalda Trumpa, który kompulsywnie nagle próbuje wpłynąć na losy tego widowiska, doprowadzając, to też jest właściwie o naszym świecie, prezydenta FIFA do tego, żeby ręcznie sterował...
0: No gospodarz całą gębą.
1: Tak, żeby ręcznie sterował regułami gry odwiecznymi. Nagle okazuje się, że coś, do czego przywykliśmy, czyli to, że jeśli ktoś dostał czerwoną kartkę, to będzie zdyskwalifikowany i musi pauzować w jakimś meczu, przestaje
0: obowiązywać. Ale prawo też może pauzować.
1: Właśnie, tak? A równocześnie jest też tak, że ten Donald Trump, i to też jest jakaś reguła, którą obserwujemy przecież w światowej polityce, czegokolwiek się dotknie, to obraca się jakoś przeciwko niemu. Znaczy, wymachuje rękami w sposób zaiste niebywały, awantura goni awanturę, ale efektów mało. I w tym przypadku chciał pomóc swojej reprezentacji, a ewidentnie jej zaszkodził. Nagle cały świat zwrócił się przeciwko fantastycznej do tamtego momentu drużynie Stanów Zjednoczonych, przegrała i odpadła.
0: Więc to jest ciekawe, że gra 11 zawodników, a pan zwrócił uwagę na tego 12.
1: No tak, ale jest coś takiego, myślę, że my się możemy też przejrzeć w Mistrzostwach Świata także w takim sensie, że tęsknimy za jakimś rytuałem, że tęsknimy za jakimś karnawałem, za jakimś świętem, za jakimś wyjątkowym czasem, w którym no właśnie, będą się działy rzeczy wyjątkowe, będziemy przeżywać rzeczy wyjątkowe, będziemy wracać, to teraz nawracam do tego Kuczoka, będziemy wracać w miejsca, w których może kiedyś byliśmy jak dzieci. To jest takie coś, co bardzo często, mam wrażenie, się pojawia, kiedy mundial oglądamy. Może ja jestem na to uwrażliwiony, będąc ojcem samemu, ale też słyszę często takie historie i opowieści ludzi, którzy przeżywając ten mundial, równocześnie przeżywają te mundiale, te imprezy, te mecze, które oglądali, jak mieli 10 lat.
0: No właśnie, to są jakieś pierwotne rytuały, prawda?
1: No
0: pan też w książce cytuje pracę W.B. Johnsona, Brytyjczyka, pracę zatytułowaną książkę Futbol jako przeżytek magii. No, autor dowodzi, że boje pomiędzy wioskami, bo taka była praprzyczyna powstania w ogóle tej dyscypliny, miały charakter rytualny, a w zdobyciu piłki i zatrzymaniu jej we własnej miejscowości mogło chodzić o zatrzymanie słońca w celu zapewnienia dobrych plonów.
1: To było bardzo dawno temu. Teraz te dobre plony zostały z całą pewnością, ale mają zostać po stronie FIFA czy w kieszeni FIFA. To jest coś, czego zapewne nie unikniemy w tej historii i rozmowie o Mistrzostwach Świata. No, ale
0: czyli słońce to jest ten złoty krążek, prawda? Ten pieniądz, który się obraca z różnych stron, tak?
1: I tego żaden z nas opowiadających o mundialu nie chce z perspektywy swojej własnej usunąć. A równocześnie jest tak, że pojawia się ten Leo Messi, człowiek, który na mundialu debiutował 20 lat temu. Czy my pamiętamy, co robiliśmy 20 lat temu?
0: Ja pamiętam, jak go wypuszczono jako 18-latka, prawda? On zastąpił zawodnika z drużyny, no i wtedy świat oniemiał, bo zobaczył takiego młodego chłopaka, jeszcze wtedy nosił takie dłuższe włosy, prawda, który drybluje jak stary wyga.
1: No i potem cały czas jest taka historia kolejnych rozczarowań, poczucia, że Messi nie dowozi, Messi płacze, Messi wymiątuje z wysiłku na boisku.
0: I pół na pół w karnych nie strzela, prawda?
1: Tak, i właściwie do samego końca, czy kto, koniec miał być w Katarze, koniec miał być 4 lata temu i wydawało się, że nastąpił, że ta historia miała tak piękną klamrę, że już piękniejszej mieć nie można. Messi zdobył Mistrzostwo Świata, pogodził się ze swoimi rodakami, którzy bardzo długo nie potrafili mu darować tego, że nie jest po prostu Diego Maradoną. Zrobił to. Odszedł z Barcelony, wyjechał na piłkarską emeryturę do Miami i wydawało się, że już jest po wszystkim, a jest.
0: Wczoraj w meczu
1: wrócił.
0: Wczoraj, prawda, w meczu z Egiptem też wydawało się, że już po Messi, prawda, nie strzelił tego karnego, a nagle w kolejnych fazach gry piękna asysta, a potem wspaniała bramka, piłka odbita od poprzeczki, wpada do siatki i Messi znowu odżywa.
1: A na samym końcu płacze.
0: Tak.
1: I to jest coś, z czym siedziałem całą noc, nie będę ukrywał, że pisałem tekst o Messi, o jego łzach. Ukazał się na stronie internetowej Tygodnika Powszechnego. Co się dzieje takiego, co jest takiego w tym sporcie, że zawodnik, który jest absolutnie spełniony, który ma 4 wygrane Ligi Mistrzów, 8 złotych piłek, no właściwie to Mistrzostwo Świata, ma już wszystko. Wychodzi na
0: rekordy, prawda,
1: strzelił
0: bramę, tak, które sam pobija.
1: I wychodzi na boisko, przeżywa jakiś mecz, który przeżył już masę razy. Właśnie ten scenariusz taki, w którym drużyna przegrywająca nagle się budzi, odrabia straty, wygrywa w doliczonym czasie gry, to jest jeden z podstawowych schematów narracyjnych futbolu. A jednak działa. I ten mecz się kończy i on płacze.
0: Właśnie, jak to jest? Jak to jest? Bo pan też w swoich książkach podkreśla to, że te kulisy, te początki futbolu w Wielkiej Brytanii, to było to, żeby okiełznać te męskie popędy, prawda? I futbol miał być brutalny. Nawet były takie dyskusje o tym, czy dopuszczać, prawda, trzymanie zawodnika, koszenie go, prawda, na murawie. To miał być wykwit takiej męskości, prawda? To miało być w pełni zmaskulinizowane. Oni nagle po meczu płaczą. Co to jest w ogóle?
1: Równocześnie historia Argentyny, historia piłkarska Argentyny, to jest historia, jak głosi tytuł książki o niej, aniołów o brudnych twarzach. Nie przesadzajmy z tym angelizowaniem Leo Messiego, bo jednak mamy do czynienia z facetem będącym częścią drużyny, która grywa ostro, grywa brutalnie, która wchodzi w awantury. Sam Messi potrafi przygadać jakiemuś przeciwnikowi.
0: W tym aniele jest jakiś diablik, tak?
1: No właśnie. Ewidentnie jest w każdym razie tak, że tą grą potrafi się cały czas cieszyć. No i gdzieś najgłębiej to mnie ciekawi chyba najbardziej. Mamy do czynienia z supersportowcami, którzy osiągnęli wszystko, zarobili takie pieniądze, jakich nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Mają taki status, jakiego też nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
0: Finansowa arystokracja,
1: tak,
0: prawda?
1: I wychodzą na boisko i być może jest tak, że na tym boisku oni również, nie tylko my jako kibice, wracam do tego Kuczoka i tego przeżywania z tego Mistrzostw Świata, ale także oni, te piłkarskie supergwiazdy, zamieniają się w tym momencie w tych chłopców. Ja tak odwinęło mi się w pamięci, nie ukrywam, kiedy oglądałem ten mecz i patrzyłem na te łzy, cała właściwie piłkarska kariera Messiego, która się zaczęła jako 4-letnim chłopcem, który gdzieś na takiej zapylonej przestrzeni przed zdezelowaną trybuną jakiejś szkółki piłkarskiej w Rosario zaczynał.
0: Potem mikrego wzrostu,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, potem były właśnie zastrzyki
0: hormonalne.
1: Kuracja hormonalna, która miała mu pozwolić urosnąć tych parę centymetrów. Potem była przeprowadzka do Barcelony, która zresztą bardzo długo powodowała, że dla Argentyńczyków był obcy. Bo to nie był facet, który jak Maradona wyrósł w slumsach, był jednym z nich. Rodzice z klasy średniej. On bardzo wcześnie wyjechał do tej Barcelony, grał zawsze za granicą na ligowych boiskach, nigdy go nie zobaczyli. Ta Barcelona, rozwój kariery niesamowity, moment, w którym Guardiola wymyśla mu nową pozycję na boisku, ale potem te wszystkie historie i chwile, w których ma poczucie, że zawozi, w których Maradona mówi, że nie ma charakteru, żeby być liderem. Rezygnuje z gry reprezentacji, wraca do niej. Nie jest w stanie sobie znaleźć miejsca w tej drużynie, albo drużyna nie jest w stanie znaleźć sposobu na to, żeby być drużyną, a równocześnie mieć taką absolutnie wyjątkową jednostkę w sobie. Czy to w ogóle jest sport zespołowy? Zastanawiamy się, oglądając Messiego.
0: Proszę bardzo, bo my rozmawiamy o Mundialu, a właściwie skupiliśmy się na Messim. Nawet jest takie powiedzenie, też pan cytuje w swoich tekstach, być uzależnionym od Messiego, prawda? Cała drużyna pracuje na niego. Czy my też nie jesteśmy troszkę uzależnieni od tych gwiazd? Przecież są inni zawodnicy, którzy wykonują wspaniałą robotę.
1: Ale to jest najfajniejsze w tym wszystkim, bo oczywiście jest tak, że my kochamy gwiazdy i to kolejne można by otworzyć nawias i powiedzieć o Cristiano Ronaldo, którego przecież zasięgi takie celebrycko-instagramowe są CR7. Takie, tak, że właściwie on przerasta imprezę, w której wziął udział. On z całą pewnością przerósł drużynę, w której był członkiem, albo trener nie znalazł pomysłu na to, jak poprowadzić tę świetną skądinąd Portugalię, napakowaną kapitalnymi zawodnikami, żeby wpasować w nią Ronaldo. No ale dobra. Ale mamy opowieść o tym Messim, o którym tyle powiedzieliśmy, ale przecież tego zwycięstwa z Egiptem nie byłoby, gdyby niejaki Paredes, tak. Albo zwycięstwa na Mundialu w Katarze też nie byłoby, gdyby nie Rodrigo de Paul i strzelony przez niego rzut karny. Ale tutaj ten Paredes to jest taki moment, który bym podkreślił, bo tyle razy mówimy Messi, Messi, Messi, asysta Messiego, gol Messiego. Messi, który pokazuje przy golu na 3-2 zawodnikowi, który ma piłkę gdzieś tam w defensywie, że mają zagrać na skrzydło. I potem ze skrzydła idzie piłka od Lautaro Martineza do Enzo Fernandez za nagłówkę. On to też dyrygował tą akcją, ale jest kluczowy,
0: są i tworzywe. Tak,
1: ale jest kluczowy moment meczu niewątpliwie, kiedy po raz kolejny zresztą Egipcjanie wyprowadzają błyskawiczną kontrę. Wychodzą trzech właściwie na jednego Leandro Paredesa i ten kompletnie nieefektowny gracz blokuje jakoś nogą podanie i sam rozpoczyna kolejną akcję. Nie da się właśnie, opowiadając także o gwiazdach, uchylić tego aspektu zespołowości sportu. To też fantastyczne.
0: Taki jest futbol. Taka jest piłka nożna. Moim gościem był Michał Okoński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Polecamy artykuł na temat Mundialu w najnowszym numerze tego świetnego krakowskiego tygodnika. Michał Okoński to autor bloga Futbol jest okrutny, ale także książek. Na przykład Światło bramki, Stałe fragmenty. A całą moją rozmowę znajdziecie na RMF One. Polecamy.

0: Punktualnie 11:30, pół do 12:00. Za pół godziny wybije południe, a w naszym studiu jest już Madlena Chudzio. Bardzo cię prosimy o fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać, tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump. O stronie irańskiej mówił dziś w Ankarze. Nie chcę się już z nimi dogadywać, to szumowiny. To chorzy ludzie, są prowadzeni przez chorych ludzi i są bezwzględni, brutalni. A gdyby mieli broń nuklearną, użyliby jej. Jeśli o mnie chodzi, to koniec. Porozmawiam z naszymi negocjatorami. Chcą negocjować, to dobrzy ludzie. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ale muszą wrócić do mnie. To strata czasu się z nimi bawić. To kłamcy. Mówił Trump o stronie irańskiej. Jak informowaliśmy w faktach przy okazji trwającego w Ankarze szczytu, amerykański prezydent

0: Krytycznie wypowiedział się także pod adresem NATO. Nazwał też Hiszpanów okropnymi sojusznikami. Sadownicy, którzy ponieśli straty spowodowane rekordowymi upałami, otrzymają pomoc od państwa z rezerwy budżetowej, zapowiedział dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu zwrócił uwagę, że najpierw były przymrozki, a następnie tropikalne upały i to jeszcze nie jest koniec problemów z pogodą.
1: Tych potrzeb jest dużo, bo to nie tylko sadownicy, nie tylko plantacje, bo przecież też widzimy, co się dzieje w rolnictwie. Ostatnio byłem w Wielkopolsce, gdzie około 5000 hektarów zostało uprawy na 5000 hektarów zostały bardzo zniszczone przez grad, który tam wystąpił, deszcze nawalne, więc w miarę możliwości i potrzeb będziemy tą pomoc uruchamiać.
0: Powiedział szef resortu rolnictwa podczas konferencji poświęconej rozpoczęciu kampanii To Twój Pewniak, promującej polskie owoce bez pozostałości pestycydów. W związku z prognozowanymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem na części sieci kolejowej mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów, poinformowało PKP Intercity. Obecnie w 6 województwach obowiązują alerty przed silnym wiatrem, a w 2 alerty przed burzą. Utrudnienia występują na szlaku Skarżysko-Kamięta, Suchędniów, gdzie ruch pociągów odbywa się na jednym torze, oraz na jednotorowym szlaku Biały Bór Miastko, gdzie przejazd blokuje znajdujące się na torach drzewo. Przynajmniej do niedzieli nie ma co liczyć na upały. Takie prognozy na najbliższy czas przedstawiają synoptycy. A co na to mieszkańcy Krakowa, w którym w tym momencie jest 19 stopni? Czy tęsknią za 30 na termometrach?
2: Nie tęsknię. Nie, bo tak jest chłodniej, to jest lepiej, bo jest po prostu zdrowiej.
3: Nie, ja nie narzekam teraz.
4: Mogłoby być odrobinkę cieplej ogólnie, ale może... Bez przesady, nie tak jak było, ale myślę, że jednak ta pogoda teraz jest dosyć zimna. Wolałabym, żeby było trochę cieplej.
0: A co wy myślicie na ten temat? Napiszcie do nas.
5: No właśnie, 20 czy 30 na termometrach?
0: To można źle zrozumieć.
5: Na termometrach.
0: Okej.
5: Okay. Radio @rmf24.pl, SMS 3322.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za 24 minuty, godzina 12 i fakty RMF FM, ale wcześniej gratka dla moli książkowych. W Radiu RMF 24 teraz o niezwykłej bibliotece, która powstała w portugalskim Porto. Powstała biblioteka zakazanych książek. Manifesto Library to jest taki nowy projekt znanej piosenkarki, na pewno wam znanej, Dua Lipy.
1: Tak.
0: W studiu z nami Katarzyna Cebychowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Kasiu, to zdradźmy, uchylmy rąbka tajemnicy. Co będzie w tym miejscu?
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że to miejsce jest w ogóle przepiękne, bo to jest zabytkowa księgarnia Lelo, najstarsza księgarnia w Portugalii.
0: Byłaś, oczywiście.
1: Tak, uznawana też za jedną z najpiękniejszych na świecie. To oczywiście ile ludzi, tyle opinii. Natomiast ona rzeczywiście jest niesamowita. I teraz w tej przestrzeni powstała takie wyjątkowe miejsce powstało poświęcone literaturze, która w różnych częściach świata była zakazywana, była cenzurowana lub usuwana z bibliotek i szkół. Tak jak wspomniałeś, nosi to taką nazwę Manifesto Library i to jest kolekcja 100 książek, których wspólnym mianownikiem jest po prostu odwaga.
0: Tak.
1: I Dua Lipa, która to wszystko wymyśliła, podzieliła to na 4 kategorie i to są takie wielkie neony, władza, kontrola, głos i pamięć.
0: No bardzo ciekawe. Pomysłodawczyni tego projektu, Dua Lipa, piosenkarka.
1: Tak.
0: No, wiemy, że jest wielką miłośniczką lektury, prawda?
1: To jest właśnie niesamowite, bo ona ma, jeśli dobrze pamiętam, 30 lat. Jeśli ktoś ma mieć wpływ na młodych i być rówieśnikiem ich jednocześnie, no to tylko takie inicjatywy.
0: Tak.
1: Ona ma swój podcast literacki, rozmawia z pisarzami. Ja jestem wielką fanką słuchania, jak ona zadaje pytania, o co ona chce wiedzieć, bo to jest niesamowite, jak ona naprawdę wnikliwą czytelniczką jest.
0: Jest dociekliwa, mówisz,
1: W ubiegłym roku była jej gościem Olga Tokarczuk, ale wcześniej na przykład Tomasz Jędrowski, jeśli chodzi o Polaków, autor głośnej powieści Płynąc w ciemnościach, takiej osadzonej w realiach PRL-u powieści o miłości dwóch mężczyzn. Dua Lipa gościła też na przykład Margaret Atwood, to jest takich dużych nazwisk, bo ta brytyjska piosenkarka o albańskich korzeniach słynie właśnie z miłości do książek, prowadzi swój kącik czytelniczy, ma w ogóle swój taki cały portal i tam jest taki kącik czytelniczy od kilku lat i on teraz zmienił nazwę i nazywa się Same Page, czyli ta sama strona, można tak powiedzieć, i ona jest po tej samej stronie, co dobra literatura. I 30-letnia gwiazda publikuje tam takie literackie rekomendacje, przeprowadza wywiady z autorami książek, te książki, mówi o książkach, które zrobiły na niej po prostu szczególne ważne wrażenie, są dla niej jakoś tam ważne.
0: Odcisnęły jakieś piętno po prostu.
1: Tak jest, tak? I tak się właśnie zastanawiałam, bo zawsze jak myślę, wiesz co, jak myślę o książkach i o RMF-ie, to przychodzi mi do głowy nazwisko Bogdan Zalewski.
0: No, mnie Katarzyna Sebychowska-Szuchta, między innymi. Mamy wielu tutaj moli książkowych w naszej redakcji.
1: Ja wiem, oczywiście mamy wielu, ale ja myślę książki RMF Bogdan. Odwrócimy na chwilę rolę, teraz ja będę taką prowadzącą w RMF24. Gdybyś miał taki kącik, właśnie Same Page, to którą książkę byś polecił naszym słuchaczom jako pierwszą? Że to jest taki cykl, który się zaczyna i ty masz taką pierwszą książkę polecić teraz na przykład na wakacje.
0: Mogę dwie? Bo to taki...
1: No dobrze, możesz dwie. Pierwszy i drugi
0: świetnie pasują do tych kategorii Dua Lipy. Władza, kontrola, głos i pamięć. Może atrakcyjne fabuły, skoro mamy wakacje. Polecam powieści fascynującego, nieżyjącego już Japończyka Kobo Abe. PIF wydał ostatnio dwie takie jego absolutnie magiczne, oniryczne, fantastyczne powieści. Kobieta z wydm, to jest taka jego głośna bardzo powieść. Bohater
1: sfilmowana
0: dociera.
1: Też była.
0: Tak jest, to prawda. Zresztą Kobo Abe był autorem scenariusza do tego
1: 60.
0: filmu.
1: 60. lata.
0: Tak jest. Bohater dociera do takiej bardzo tajemniczej, dziwnej wioski, zasypywanej piaskiem. Ten piasek to jest taka alegoria, bo to jest taka siła destrukcyjna, niszcząca. Ten piasek unicestwia. Pod wpływem tego piasku wszystko gnije, rozpada się, ale jest kobieta. Siła życia, moc przetrwania. A druga powieść Kobo Abe, dlatego wymieniam je dwie, bo ona się łączy z tą, dla mnie przynajmniej, to jest takie jakby dopełnienie kobiety z wydm. Nosi tytuł Zniszczona mapa. Bardzo nietypowy kryminał, wprost taki na wakacje rzeczywiście, o pogmatwanej intrydze, inspektor na tropie zaginionego bohatera, który, no tak sobie pomyślałem, że może być tym mężczyzną, który utknął w wiosce zasypywanej piaskiem.
1: Ale no to jest taka moja
0: interpretacja, nie będę zdradzał
1: za wiele. Wakacje lektury, polecamy bardzo, Kobietę z wydm. I drugi tytuł, przypomnij, Mapa.
0: Zniszczona mapa, tak.
1: No właśnie.
0: A co ty polecasz? No wiesz, bo przecież musisz coś powiedzieć tutaj na temat swoich lektur.
1: Gdybym ja miała swój podcast Same Page i na przykład mogłabym porozmawiać o książce takiej na otwarcie, to byłby to na pewno zły Leopolda Tyrmanda. Tylko pamiętaj, że Warszawa w moim sercu zawsze. Tak, to byłaby ta moja pierwsza książka. Tyrmanda nie zaproszę, rzecz jasna, ale to byłby zapewne wspaniały rozmówca.
0: No chyba, że sztuczna inteligencja już były takie.
1: Nie chcę, nie, w ogóle nie, niech ona, niech ona mi tam nic nie da. AI, nie, AI okej, ale nie. Zły Tyrmanda. To jest i kryminał, i tajemniczy, tam jest taki warszawski Zorro przecież. Sam wymierza sprawiedliwość.
0: Pojawia się nagle.
1: Tak jest. Łapie chuliganów i im wymierza sprawiedliwość. To jest piękny portret mojego miasta Warszawy. Jest też takim połączeniem, moim zdaniem, amerykańskiego dreszczowca i polskiej wrażliwości. Tak jest. I polska wrażliwość. I tak rodzi się legenda.
0: No właśnie, Warszawa Tyrmanda. To rzeczywiście niesamowita historia, lata 40., 50. To ja jeszcze coś dodam, dobrze? Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci Marty Grzywacz. Nieprawdopodobny reportaż o ludziach, którzy tworzyli archiwum Emanuela Ringenbluma. Getto warszawskie, inny obraz Warszawy. Też naprawdę, naprawdę warto poznać. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Kłaniam się nisko. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Dua Lipa, no i nasze propozycje lekturowe na wakacje. To wasza stacja w sieci. Macie jakieś propozycje? Lektur? SMS 3322.

0: Radiu RMF24. Przenosimy się teraz nad morze, a dokładnie do Krynicy Morskiej, na Mierzei Wiślanej. No bo od rana strażacy mają tam pełne ręce roboty. Porywy wiatru sięgały 120 km na godzinę. Teraz według synoptyków najsilniejsze mają 90 km na godzinę. Ale to jest teoria. Teraz praktyka. Jesteśmy na miejscu. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Stanisławie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak wygląda sytuacja z twojego punktu widzenia?
1: To może opowiem tę historię od samego wjazdu do miasta. Na samym początku już od razu zobaczyłem działania strażaków. Przekroczyłem tak naprawdę tablicę z napisem Krynica Morska i tam już musiałem zatrzymać swój samochód, bo strażacy wstrzymali ruch, bo musieli pracować przy jednym ze drzew.
2: Wiszą gałęzie połamane i trzeba to wszystko pozdejmować, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to może spać na kogoś, nie?
1: Ten
2: także
1: poranek...
2: wszystko co luźne. Poranek nam się rozpoczął po godzinie 5. Od tej godziny jesteśmy w działaniach cały.
0: No to trzeba mieć oczy dookoła głowy, a zwłaszcza patrzeć w górę, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Strażacy ostrzegają, pokazywali nam, jak do nich szedłem, żeby uważać na to, jak pracują. Jedno z najpoważniejszych wyglądających zdarzeń jest przewrócone drzewo przy ulicy Teleekspresu. Całe drzewo oparło się o budynek mieszkalny.
2: Całe drzewo poleciało na i teraz trzeba było zorganizować dźwig, który uniósł lekko. Można teraz poobcinać te gałęzie, które tam po prostu się powbijały w tą elewację i powolutku opuszczać, nie?
0: No to słychać jaka siła, że potrafiła przewrócić takie drzewo, prawda?
1: Dokładnie, nawet rozglądając się dookoła, widać, że to nie jest jedyne drzewo w tej okolicy. Jak powiedział mi jeden z mieszkańców, takiego silnego wiatru nie widział od lat. Jedna osoba mi powiedziała, że w całym swoim życiu nie widziała aż tak silnego wiatru na Mierzei Wiślanej. Rozglądając się wokół, można zobaczyć wszędzie połamane gałęzie, fragmenty drzew, różne elementy, które wywiało z balkonów.
3: Te wszystkie drzewa, tam duże drzewo poszło na cały ten budynek, blok położyło też i...
1: Tu z tej strony ucierpiał samochód.
3: Z tej strony poszło drzewo, gałąź tam wyłamało i poszło na osobówkę.
4: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie tu spustoszenia teraz porobił wiatr.
0: Tak, to w nocy słyszeliśmy, a teraz według oceny synoptyków, jakie są powiewy wiatru, jaką mają prędkość, jaką siłę?
1: Nawet do 80 km na godzinę mogą sięgać w tym momencie. W nocy to było właśnie 120 km na godzinę. Ale przyznam szczerze, stoję teraz na plaży i siła tego wiatru wciąż robi ogromne wrażenie.
0: A Staszku, jak jest w Trójmieście?
1: W Trójmieście, przyznam szczerze, nie widać już tego wiatru. Trochę w nocy można było usłyszeć to, co się działo. W tym momencie nawet molo w Brzeźnie zostało otwarte dla spacerujących. No ale to jest kompletnie inny widok niż to, co się dzieje tutaj w Krynicy
0: Morskiej. Czyli to jest tak punktowo, prawda? Czyli w różnych miejscach różnie wygląda to przejście żywiołu.
1: Ten żywioł przesuwa się w stronę wschodu. Ostrzeżenia teraz obowiązują już nie w Trójmieście, a właśnie na Warmii i Mazurach, ale cały czas też tutaj w Krynicy Morskiej. Przedsiębiorcy bronią się jak mogą. To jest niesamowity widok, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przed restauracją ułożone są big bagi wypełnione piaskiem z plaży. One tworzą teraz w tym momencie taki mur, który oddziela morze i wodę i ten silny żywioł od restauracji i jakieś jacuzzi, spa, które tutaj normalnie latem przecież są niezagrożone, no bo takie sztormy zazwyczaj widzimy tutaj zimą, a nie latem. Wieżyczka ratownicza stoi teraz tak naprawdę w środku wody, a nie na plaży, więc plaża nam się zdecydowanie zmniejszyła. Rozmawiałem przed chwilą z właścicielką jednego z lokali, powiedziała mi, że jest zestresowana, oni są zestresowani już po całej nocy, a w tym momencie liczą już, że w najbliższych godzinach ten wiatr się w końcu uspokoi, ten żywioł się uspokoi, ale przed chwilą widziałem, jak państwa na przykład ochlapała woda z morza, no bo ta woda cały czas próbuje się przydzierać. Pan widział kiedyś taki żywioł?
5: Jeszcze takiego czegoś nie widziałem.
6: Chociaż bardzo często przyjeżdżamy nad morze. Mamy teraz zaszczyt to zobaczyć.
1: No właśnie, bo to jest też, bardzo dziękuję, to jest też widowisko, to co się tutaj dzieje. Bardzo niebezpieczne, ale jednak zobaczyć siłę morza na własne oczy to jest niesamowity obrazek.
0: Tak, stąd obserwatorzy. Stanisławie, trochę cię zrywa ten wiatr, jakby też oddziałuje na naszą technikę. Bardzo ci dziękujemy za tę relację. Stanisław Pawłowski prosto z Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej obserwuje te postępy żywiołu. Mamy nadzieję, że to się wszystko uspokoi. No będziemy oczywiście sprawdzać prognozy synoptyków.

0: samo południe, samo sedno, zbliża się godzina 12, a więc czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam.
0: Ewa Kwaśny, witaj, zapraszam, jak słyszę.
1: Polska chwalona na szczycie NATO w Ankarze. Jesteście silnym ogniwem sojuszu, liderem inwestycji w obronność, stwierdził Mark Rutte, szef paktu. Ze szczegółami specjalny wysłannik RMF FM. W faktach w południe także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców na autostradowej obwodnicy Krakowa. Żółto-niebieski konwój Pyszne bo Polskie zaparkował w miejscowości Parcele w Świętokrzyskim. Jakie tam dzisiaj słodkości? Sekretarz generalny NATO chwali Polskę. W Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich NATO. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce. Ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM Michał Radkowski. Witamy Cię ponownie.
2: Dzień dobry, witam ponownie.
1: Michale, co konkretnego o naszym kraju mówił Mark Rutte?
2: Szef NATO powiedział, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka. Ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się tu w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wspólnie mieli ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o konieczności bycia gotowym na rosyjskie prowokacje. Z Ankary, gdzie właśnie muezin wzywa na modlitwę. Michał Radkowski.
1: Bardzo dziękujemy. Z naszym specjalnym wysłannikiem na pewno będziemy łączyć się w kolejnych faktach. A teraz uwaga, kierowcy, są poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na wysokości węzła Tynieckiego zderzyły się 4 samochody. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W tej chwili zablokowany jest jeden pas jezdni A4 w stronę Rzeszowa. Korek zaczyna się już na wysokości lotniska w Balicach. 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Przed liceum imienia Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy wyniki zaskoczyły?
3: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Zdarzają się i 100% wyniki, a stres zaczął się z samego rana od ustawienia budzika na 8 i zalogowania na stronę, żeby zobaczyć swój wynik. I jakie były reakcje?
4: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
5: No euforia, no.
4: No tak średnio, ale nie było też tragedii, lepiej niż obstawiałam.
6: Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
3: No to pięknie.
6: Dziękuję bardzo.
3: Jeśli maturzyści nie zgadzają się z oceną i chcą przyjrzeć się swojej pracy, muszą się spieszyć. Termin składania zgłoszeń mija 15 lipca w kolejną środę. Sprzed liceum Hoffmanowej Magdalena Greinert.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Tortownia w miejscowości Parcele w Górach Świętokrzyskich to kolejny przystanek naszej akcji Pyszne bo Polskie. Jak w każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych lokalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które poleciliście nam wy. W Parcelach przy Alei Kasztanowców zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witajcie.
8: Dzień dobry.
1: Jesteśmy. Jak ja wam zazdroszczę tych tortów naprawdę i pewno nie tylko ja. A co najbardziej...
9: Ci przywiozę do starej znajomości.
1: Dziękuję.
8: Trzymamy za słowo.
1: A co najbardziej zaskoczyło was właśnie w pracowni tortów?
9: Mnie zaskoczyło to, że można zjeść naprawdę solidny kawałek i czuć się tak lekko. Jaka jest, pani Beato, tajemnica właśnie tego tortu?
10: Tajemnica jest bardzo prosta. Naturalne produkty, takie jak śmietanka, którą właśnie ostatnio wynalazłam w miejscowości Pierzchnica.
8: To niedaleko?
10: Jest, tak, tak, niedaleko. Jest to śmietanka naturalna o krótkim terminie przydatności do spożycia.
8: I a ona owoce? Daje, owoce
10: tak,
8: też są?
10: Tak, owoce są. Po prostu jeszcze truskawki wczoraj były na krzaku, dzisiaj już są w tym torcie. Także
9: już ich nie ma, już nie ma tego tortu.
10: Są truskawki, borówki, maliny. To sprawia, że ten tort jest właśnie taki lekki, przyjemny, no i oczywiście pyszny.
8: Ja chcę zapytać w imieniu naszych słuchaczy, którzy może planują ślub, wesele albo wyjątkowe urodziny i chcą mieć wyjątkowy tort. O co poprosić? O co zapytać? Czym się kierować, pani Ewo?
11: Stylem wesela?
8: Mhm. taka moda, jeśli chodzi o torty. Jak zrobić wrażenie teraz tortem?
11: Takim tortem, który robi teraz wrażenie, jest tort Italian Cake, Long Cake, torty zdobione Lumber Cake.
8: Long Cake, czyli taki długi tort?
11: Długi tort, tak.
8: Jak wygląda?
10: Długi tort prostokątny, może mieć 1,5 metra, 2 metry, po prostu w zależności od ilości gości przygotowuje się właśnie taki tort. Efekt jest po prostu...
8: Idziemy
9: na pewno zrobi wrażenie.
8: A nie na wysokość.
10: Tak, tak.
9: Panie kochane, dla was certyfikat pyszności RMF FM. Pyszne, bo polskie. Jesteście niesamowite i ten kawałek dla Ewy bym poprosiła zapakować.
8: Załatwimy.
10: No jasne.
8: Ewo, załatwione dla ciebie. To my pakujemy tort i nasz radiowy konwój i wóz satelitarny jedzie dalej. Jedziemy do Bodzentyna, tym razem trochę na ostro i na pikantnie, na zalewajkę świętokrzyską.
1: W takim razie do usłyszenia. Pięknie dziękujemy. Czekamy też na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić w całej Polsce. Możecie je zgłaszać na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski, bardzo się cieszę, że jesteście wierni Radiu RMF 24, bo to wasza stacja w sieci. Internetowa, informacyjna. W tej godzinie też usłyszycie jeszcze więcej informacji i komentarzy, bo już zapraszamy na rozmowę na żywo. Prosto z Sejmu w studiu RMF FM przy Wiejskiej czeka nasz dziennikarz Michał Wróblewski i jego gość, senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Bądźmy razem. Zapraszam.

0: Słuchacze radia RMF 24, 9 minut po godzinie 12. Za jakąś godzinę ma nastąpić prezentacja projektu, który ma uzdrowić ochronę zdrowia. No czekamy, ale nie z założonymi rękami. Jeszcze więcej informacji i komentarzy na antenie radia RMF 24. Przenosimy się do sejmowego studia i o tym właśnie porozmawia Kasper Wróblewski i jego gość. Witamy panów.
1: Dzień dobry, a z nami jest senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Dzień dobry.
1: Za godzinę, za niecałą godzinę w Ministerstwie Zdrowia prezentacja reformy z ochrony zdrowia. Pan się czegoś w ogóle spodziewa po Jolancie Sobierańskiej-Gręcie?
2: No niewiele, no, cały rok minął i właściwie nic nie drgnęło w sprawach naprawy systemu. Na pewno pani minister zostanie zapamiętana jako osoba milcząca, rzadko wypowiadająca się, popełniająca też jakieś błędy podczas wywiadów. Wielu z nas, polityków, cytuję jej słowa o tych uśmiechniętych Polakach stojących w kolejce, bo to jest nieprawda. No, Polacy tam się, może się uśmiechają do pani ministra, natomiast no, sytuacja, jaka jest w polskiej służbie zdrowia, nikt się nie uśmiecha i nikt się nie cieszy z jej stanu, bo jest słabo w polskiej służbie zdrowia. Ja jestem związany ze służbą zdrowia od 50 lat. To zacząłem pracę ponad 50 lat temu nawet. Później studia i ponad 40 kilka lat pracy w różnych miejscach, choć w tym samym miejscu pracę, ten sam pracodawca, ale i w przychodni, i w POZ-cie, i w oddziale chirurgicznym, i w pogotowiu. Także ten system jest mi dobrze znany i muszę powiedzieć, że takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia dziś, teraz, w tych dniach, nigdy nie mieliśmy.
1: Pan jest w opozycji, więc na poszczególnych resortach wiadomo, że pan dobrze się nie będzie wypowiadał, ale chciałbym zapytać, czy sama koncepcja Donalda Tuska o odpolitycznieniu kierownictwa w resorcie zdrowia z perspektywy pana jako polityka, to jest dobry pomysł, czy na Miodowej powinni jednak być przedstawiciele partii, które tworzą koalicję rządową?
2: Oczywiście, że tak, bo ponoszą za to odpowiedzialność. Ja mógłbym powiedzieć, że pan Donald Tusk, premier Donald Tusk, odbijał się od ściany do ściany, bo pierwsze Ministerstwo Zdrowia, a wydaje się, że nie było zbyt wielu chętnych do objęcia funkcji ministerialnych. No, nie chcę powiedzieć, że z łapanki była pani minister Izabela Leszczyna, no, ale osoba, która nie miała zielonego pojęcia. Więc ministrem powinien być człowiek, który ma umocowanie polityczne, ale też jakąś elementarną wiedzę w zakresie. No trudno byłoby, gdyby to, nie wiem, no, lekarz został ministrem finansów. Ja sobie tego nie wyobrażam, prawda? No, bo żeby lekarz został, no chociaż został ministrem obrony, lekarz.
1: No tak.
2: Też uważam, że tak nie powinno być, że jednak miejsce lekarza jest bliżej spraw społecznych, spraw zdrowia. No tym obszarem ja zajmuję się, jak już wspomniałem, od 50 lat i mam pojęcie, no wiem w jakim, mniej więcej, jakie kierunki powinna mieć polska służba zdrowia, w którą stronę powinna pójść, co jest ważne, co jest istotne, co nie. No pani Leszczyna była oburzona tym, że no może nie oburzona, ale zwracała na to uwagę, że za dużo jest kierunków medycznych, lekarskich otwartych, a to niezwykle potrzebne, bardzo oczekiwane, a wręcz konieczne, żeby lekarzy było więcej w Polsce. Im więcej lekarzy, tym lepiej. Także to absolutnie sprawa zarobków. No w tej chwili szokuje, no bo te takie kosmiczne zarobki.
1: No właśnie, maksymalny
2: każdego
1: limit wynagrodzeń powinien zostać wprowadzony.
2: Ja nie wiem, czy wie pan, to powinno być urealnione i nie jakimiś zakazami, nakazami, ograniczeniami. Być może w jakimś okresie przejściowym nawet i tak, ale ja jestem daleki od tego i zresztą moja formacja polityczna, choć uznawana jest za taką konserwatywną, to dobrze, ale też i taką, która się jest czasami w niektórych miejscach dziennikarze piszą, że negujemy wszystko, prawda, nie zgadzamy się. Nie, nieprawda. Nie jest. Wiek emerytalny do wyboru, wiek rozpoczęcia edukacji do wyboru, więc tutaj ja jestem przeciwnikiem jakichś nakazów, zakazów, ograniczeń, urealnienia, wyceny poszczególnych procedur. One są po prostu patologiczne. I z tej patologii rodzi się patologia następna tych zarobków. Bo lekarze uczciwi, solidni, pracujący, i taka jest zdecydowana większość, ja powiedziałbym wręcz, że prawie wszyscy, pracują z wielkim oddaniem. Zostałem wyśmiany, wykpiony nawet przez jedną dziennikarkę, która dziś może mnie nie przepraszała, ale powiedziała, że faktycznie przyznała mi rację, że lekarzem powinien być po pierwsze dobry człowiek, a po drugie taki, który pracuje dla idei. Każdy z nas powinien pracować z jakąś myślą, prawda? Nie tylko myśl o pieniądzu, bo to prowadzi do patologii. Do patologii zarobków, do patologii w zaangażowaniu do pracy, bo ci lekarze zarabiający tak bardzo dużo pieniędzy pracują niektórzy, bo teraz jak się dowiaduje, że za godzinę 26 tysięcy, no to w Stanach...
1: No właśnie, no tak Stanach mówi, to trochę takie bujanie w obłokach, jak ja słyszę,
2: no, ale
1: to...
2: Ale dlaczego bujanie w obłokach? Nie, no właśnie ja schodzę na ziemię, właśnie to absolutnie, no to nie rozumiemy się trochę, prawda? To nie jest bujanie w obłokach, tylko właśnie zejście na ziemię. To jest właśnie zejście na ziemię.
1: A co zrobić, żeby ci, którzy ten system oszukują, właśnie zeszli na ziemię, a nie dowiadujemy się...
2: Musi być pełna informatyzacja. Gdybym został prezesem, teoretyzuję, bo nie aspiruję do tego, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, czy miał wpływ na to, prawda? My musimy wiedzieć, gdzie lekarz pracuje. Ja wiem, no nie może być takiej sytuacji, że lekarz, no nieuczciwi lekarze, jak się okazuje, no pan Dawid miał dyżury, ja nie wiem, jak on miał te dyżury, bo to do tej pory nie dowiadujemy się o szczegółach, a kolejne jakieś informacje...
1: No wiemy tylko tyle, że gdyby miał rzeczywiście pracować, to by pracował po kilkanaście godzin każdego dnia w całym roku.
2: No więc należy przypuszczać, albo można przypuszczać, że gdzieś dyżury się pokrywały, prawda? No więc to jest absolutnie niedopuszczalne. No przecież to inny system, ale to nie to... Oczywiście ja teraz mówię o jakimś wyrywku. Zawsze w takiej rozmowie i dyskusji, no na coś się zwraca uwagę, a nie mówi się o wszystkim, bo tych elementów w służbie zdrowia, które należy naprawić, jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie można też zrobić reformy. Wszyscy mówią, reformę wielką. No, nie da rady się teraz, prawda, dokonać jakiejś takiej wielkiej reformy, prawda, która może zaburzyć cały system i doprowadzić do jego niewydolności. Ale wiele elementów trzeba naprawić. To nie może być takiej sytuacji, że jeśli, zakładam, że jeśli lekarz pracuje prawie 20 godzin, a są tacy, którzy po kilkanaście godzin dziennie pracują i to codziennie z wyłączeniem może niedziel, a niektórzy nawet i w niedzielę, no to nie, no to jest nienormalne. Mamy, panie redaktorze, mamy tachometry, bo kierowca, który jedzie ponad tam 8 godzin, stwarza zagrożenie dla siebie i dla innych użytkowników dróg, to ja panu gwarantuję, że lekarz pracujący tak dużo też stwarza zagrożenie dla pacjentów, a również i dla siebie.
1: Za kilkadziesiąt minut poznamy szczegóły, ale już Wirtualna Polska podaje, że prawdopodobnie na tej prezentacji pojawią się takie punkty jak odejście od tak zwanej ustawy podwyżkowej, limity nałożone na szpital i stawki godzinowe dla lekarzy, odejście od zasady procent od procedury, dokładniejsza ewidencja czasu pracy medyków, kontrakt na co najmniej pół etatu w każdej z placówek, rozszerzenie centralnej e-rejestracji. I to są, tak jak pan słyszy, no, wiemy, no, że to jest wróżenie z fusów.
2: Ale niektóre to jest kontynuacja tego, co my zaczynamy. Daliśmy kilka lat, czyli Platforma Obywatelska straciła 3 lata, bo tak niektóre rzeczy, które tutaj słyszę, powinny być dawno wprowadzone, prawda? Ja w tej chwili zgadzam się z tym, że lekarz musi mieć jakiś etat, bo lekarze, ja pytam się czasami, gdzie ty pracujesz, albo pan gdzie pracuje, a ja i tutaj nie ma.
1: Kilku naraz.
2: Ale pracuje w jednym oddziale, natychmiast przejeżdża do drugiego szpitala, nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na regenerację, nie ma czasu dla rodziny, prawda? To też nienormalne. To wszystko jest nienormalne. No ale ta gonitwa za pieniądzem, no musi być w jakiś sposób, no, zdyscyplinowana, no ograniczona.
1: A to co proponuje Lewica? Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, mówi o tym, żeby oddzielić praktykę w publicznej służbie zdrowia od prywatnego sektora.
2: Żeby to mówimy już od dawna. Sam jestem taką twarzą tego rozwiązania. Oczywiście, że tak, bo na styku, też jeszcze nie widzimy tego, ale na styku publicznej i niepublicznej służby zdrowia rodzą się patologie, rodzą się nienormalności. No, pacjenci kierowani do szpitala, no muszą przejść przez, albo przechodzą przez gabinet prywatny. No, to jest nienormalne. To musi być taka prosta ścieżka. No, wiele spraw w służbie zdrowia, w systemie należy uprościć, prawda? Mając pacjenta, który wymaga bezwzględnie zabiegu operacyjnego, ja muszę go skierować. Nie zostaje przyjęty, kierowany do poradni, z poradni nie może się dostać do poradni, idzie do gabinetu prywatnego, później z gabinetu prywatnego trafia dopiero do szpitala. No Boże, kochany.
1: A z politycznego punktu widzenia pana formacja będzie chciała współpracować, jeśli ta reforma trafi tutaj do Sejmu, a później do Senatu?
2: Ale proszę pana, my, panie redaktorze, my nie mówiliśmy i nigdy nie powiedzieliśmy, że jesteśmy totalną opozycją. To Schetyna tak powiedział, pan marszałek Schetyna powiedział, że są totalną opozycją. Jak sobie przypominam posiedzenia Senatu, obstrukcje ze strony Platformy Obywatelskiej, nam się zarzucało, że obrady trwają do nocy, no bo oni robili obstrukcje. Ja jako marszałek, no nie chciałem walczyć i brutalnie, prawda, skończyć tą obstrukcję, no to walczy, to obrady trwały po kilka dni. My w tej chwili jesteśmy opozycją realną, taką faktyczną opozycją. Dobre, masę projektów popieramy, te, które są dobre. Dziś będzie głosowanie w Senacie. Już rozmawialiśmy, które projekty popieramy. Popieramy niektóre projekty, niektórym jesteśmy przeciwni. Nie jesteśmy totalną, głupią, niedorośniętą opozycją.
1: Powoli musimy kończyć, ale jeszcze zapytam o taką kwestię, bo pan, tak jak mówi, wiele lat w systemie ochrony zdrowia pracuje. Po tym, jak wyszły na jaw m.in. zarobki radnego Koalicji Obywatelskiej, lekarza, który pracował w kilku placówkach naraz, przypomnijmy, 1,5 miliona złotych w rok, ja się tak zastanawiałem, kto jest bardziej wściekły na radnego Kacprzyka. Czy to jest Platforma Obywatelska, która ma teraz problem, czy środowisko lekarskie, które teraz będzie miało ukrócone niektóre te, można powiedzieć, praktyki, z których lekarze mogli korzystać?
2: Wie pan, ja myślę, że i środowisko lekarskie jest niezadowolone i na pewno oburzone, bo takie cwaniactwo i takie partyjniactwo i załatwianie sobie po linii politycznej, partyjnej, no jest niedopuszczalne. Ta ośmiornica, która się rozbudowała tutaj w Warszawie przez 20 lat, bo 20, i te niektóre takie bardzo sztywne, bardzo takie uwarunkowane, no są niekorzystne. To teraz wychodzi. To teraz wychodzi, prawda, jak to wygląda. Także i ja myślę, że jedni i drudzy są z tego niezadowoleni, bo tak jak panu i wszystkim powtarzam, że 99 ileś tam procent lekarzy pracuje uczciwie, solidnie, z wielkim oddaniem, zaangażowaniem i z pasją, bo to jest taki zawód z pasją, który trzeba wykonywać z pasją. Jeśli się myśli o kasie, to do niczego dobrego.
1: A pan się podpisze pod tymi słowami, które ostatnio padły z ust jednego z lekarzy, chyba prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, ale to nie mówię, że to były jego słowa, bo teraz akurat nie pamiętam, że żaden rząd z lekarzami jeszcze nie wygrał?
2: No tak, ale wie pan, to tu nie chodzi i nikt nie może walczyć z lekarzami i żadną inną grupą zawodową. To przecież nie jest zadaniem nas, polityków, ani żadnej formacji politycznej walka z jakimkolwiek środowiskiem. Jeśli się pojawiają problemy, kłopoty, patologie, no to trzeba to wszystko rozwiązywać.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Ja udaję się na ulicę Miodową do resortu zdrowia, gdzie wysłucham tego, co Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentuje, jeżeli chodzi o pomysł na reformę. No i będziemy się oczywiście z Miodowej, ulicy Miodowej łączyć z radiem RMF 24.
0: Bardzo dziękujemy. Czekamy. Do 13. Koalicja Obywatelska straciła 3 lata. Nic nie drgnęło w naprawie systemu, zwrócił uwagę senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Gość naszego dziennikarza Kacpra Wróblewskiego niczego nowego, niczego dobrego nie spodziewa się po wystąpieniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grenty. A wy wierzycie w szybkie uzdrowienie patologii w ochronie zdrowia? SMS 3322 radio@rmf24.pl. Czekam na wasze opinie. A na razie mamy pozdrowienia ze słonecznej Danii. Dziękujemy pani Darku, kłaniamy się.

0: kieruje w oparciu o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłaszał, za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne. Tak samo jak to rozwiązanie, równie ważne jest rozwiązanie, które chcemy wprowadzić po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli rzeczywiste grafiki pracy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
1: Zakomunikowała Jolanta Sobierańska-Gręta. Minister zdrowia przedstawiła też propozycję e-kolejki, która ma przyspieszyć zapisywanie się na zabiegi. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Po godzinie 15 naszym gościem będzie Anna Gołębicka, ekonomistka, która zajmuje się strategią komunikacji i zarządzania, doradczyni Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zapraszamy.
2: Radio RMF24.
1: A już za kilka chwil fakty RMF FM.

0: 13.30, czas na fakty, RMF FM, Marlena Chudzio.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan działania mający na celu poprawę sytuacji w służbie zdrowia.
2: Po pierwsze, kominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak również tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: W planach są także ograniczenia dotyczące liczby miejsc pracy medyków, które mają eliminować kwestie fikcyjnych grafików oraz rozwiązania blokujące przyjmowanie pacjentów z pominięciem kolejki. Konferencja w Ministerstwie Zdrowia trwa. Do tego tematu będziemy wracać na naszej antenie. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W tekście czytamy, zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją, zaniedbano fakt, że kwestia ta jest

0: delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych. Izba zwróciła też uwagę, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim. Europejscy członkowie NATO muszą wziąć większą odpowiedzialność za obronność, ale bez podważania jedności sojuszu, przekonywał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. W przemówieniu otwierającym posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w czasie odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Turecki prezydent wezwał do zniesienia restrykcji pomiędzy państwami członkowskimi, które dotyczą przemysłu obronnego, i podkreślił, że członkowie sojuszu, którzy należą do Unii Europejskiej, nie powinni wykluczać krajów spoza Unii z planów obronnych.
1: Są i takie fakty.
0: Pingwiny czy lew Zulus? W stołecznym zoo trwa głosowanie na zwierzaka miesiąca. Na swoich faworytów można głosować do niedzieli.
2: Pingwiny przylądkowe zamieszkały w swoich nowych apartamentach, przepięknym wybiegu z lazurową wodą, więc można je zobaczyć tuż przy alei głównej, wchodząc od ulicy Ratuszowej po prawej stronie przy wejściu właśnie głównym do zoo. Natomiast lwa Zulusa można zobaczyć po przeciwnej stronie, czyli na końcu alei głównej, bliżej bramy od wejścia od mostu Gdańskiego, i tam on na swoje kopule lubi się wylegiwać.
0: Mówiła Anna Tadra ze stołecznego zoo. Po szczegóły zaglądajcie na profil ogrodu w mediach społecznościowych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

radio@rmf24.pl. Pozdrowienia z na razie jeszcze spokojnego Dubaju, ale nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. W sumie to miło by było, żeby to słońce już zaszło, napisał do nas Krzysztof z Dubaju, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No patrzę na termometry, tam właśnie w Dubaju jest 36 stopni w cieniu. No to się nie dziwię, że pojawiła się tęsknota za zachodem słońca. W Krakowie mamy 19, a tak dla porównania w Ankarze 10 stopni więcej, 29 w cieniu. Mówię o Ankarze, bo tam się odbywa szczyt NATO i mamy najnowsze komentarze medialne dotyczące tego spotkania Paktu Północnoatlantyckiego w Turcji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przebywa na tym wydarzeniu, przyłączył swój kraj do wielomilionowych programów sojuszu zainicjowanych w celu uspokojenia prezydenta USA Donalda Trumpa, komentują hiszpańskie media. Kataluński dziennik La Vanguardia podkreślił, że rząd w Madrycie przez miesiące utrzymywał w tajemnicy, w jakie projekty w ramach NATO zaangażuje się Hiszpania. Przypomnę, że wczoraj sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte ogłosił nowe projekty i jest wśród nich wielonarodowa inicjatywa w sprawie surowców krytycznych. No jak widać, nie przeszkodziło to Donaldowi Trumpowi w sformułowaniu bardzo ostrej wypowiedzi pod adresem Hiszpanii na szczycie NATO. Amerykańska głowa państwa przekazała, że poleciła ministrowi finansów USA, właściwie sekretarzowi skarbu, tak się to nazywa, Scottowi Bessentowi, wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Madrytem. Jak podała hiszpańska agencja prasowa, rząd tego kraju przyjął te groźby ze spokojem, podkreślając, że umowy handlowe są zawierane z całą Unią Europejską, a nie z pojedynczym krajem. Źródła rządowe zaznaczyły też, że Hiszpania utrzymuje znakomite stosunki społeczne, kulturalne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. No, dodam jeszcze jedną informację, już za kilkanaście minut, o 14.10, no więcej trochę niż kilkanaście minut. W Radiu RMF24 gościem Kuby Śliwińskiego będzie orientalista Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. A tematem rozmowy będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie, po kolejnym ataku USA na Iran. 13.42 na naszym zegarze.

0: Ochrona zdrowia pod specjalną rządową ochroną. No można tak powiedzieć, rząd przyciśnięty do muru przez dziennikarzy w związku z ostatnimi aferami na linii polityki i służby zdrowia, medycyny właśnie, no, ogłasza kolejne punkty, kolejne swoje plany. Kończy się konferencja prasowa, na której przedstawiono szereg zmian dotyczących systemu ochrony zdrowia. Propozycje zmian to: po pierwsze, limit płacowy pracownika do 240 zł brutto za godzinę pracy. Nie będzie też zgody na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami. Zostanie też wprowadzony obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym miejscu. Jeśli lekarz będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego przełożonego. Zostanie też stworzona e-kolejka. Zresztą posłuchajmy minister zdrowia.
1: Do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
0: Zapewniała, obiecywała Jolanta Sebrańska-Grenda, minister zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi z kolei kontrolę, gdzie mogło dochodzić do nieprawidłowości, mówi jej szef tej instytucji Filip Nowak.
2: Sukcesywnie prowadzimy kontrolę również w Miastku teraz i w innych miejscowościach, w których zostaną stwierdzone nieprawidłowości, bądź też w których lekarze udzielający wcześniej w Wągrowcu czy w Mogilnie świadczeń również je udzielali. Także na bieżąco prowadzimy kontrolę, zakwestionujemy za każdym razem nienależnie przyjęte środki finansowe za świadczenia i oczywiście wymierzamy odpowiednią karę. Natomiast to nie jest koniec sankcji, dlatego że za każdym razem informujemy organ tworzący, czy też właściciela spółki, jeżeli jest to forma spółki, o nieprawidłowościach, które stwierdziliśmy, właśnie po to, żeby kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej mógł wyciągnąć konsekwencje wobec lekarzy funkcjonujących w sposób niezgodny z zawartą umową, jak sądzę.
0: Jutro mają się odbyć konsultacje Ministerstwa Zdrowia z NFZ-em. A 16 lipca ministerstwo ma się spotkać ze stroną społeczną na ten właśnie temat. A więc ciąg dalszy nastąpi. CDN w RMF 24.

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
0: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Bogdan Zarewski. Serdecznie wam dziękuję, że byliście ze mną. To był dla mnie zaszczyt i przyjemność, że mogłem wam towarzyszyć w różnych zajęciach i w robotach domowych i w pracy w firmie, a także podczas wakacyjnego wypoczynku. Wiele sygnałów z różnych miejsc w kraju i na świecie. Zapraszam jutro, bądźmy razem od 10:00, a dzisiaj, już za kilka chwil przywita się z wami Kuba Śniewiński. To będzie tuż po faktach RMF FM. No one się już zbliżają powoli, już sekundy pozostały właściwie do godziny 14:00. Ewa Kwaśniewidza już przygotowana w studiu. Za chwilę zaprezentuje nową porcję wiadomości w radiu RMF 24. No oczywiście, właśnie z nami jesteście na bieżąco. Prosimy, Ewa, bardzo.
1: Poznaliśmy pakiet zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie, jakie rozwiązania proponuje szefowa resortu zdrowia. Będziemy też w Ankarze na szczycie NATO. Głos w sprawie ustaleń zabrał Radosław Sikorski. Kolejny obóz harcerski ewakuowany na Mazurach z powodu silnego wiatru. W cyklu Pyszne bo Polskie ponownie odwiedzimy Góry Świętokrzyskie. Tym razem w porze obiadowej jesteśmy w Bozentynie.
2: Zapraszam wszystkich państwa na zalewajkę świętokrzyską.
1: Wybiła 14:00. Porządkowanie systemu i cyfryzacja. Równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej. Poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała właśnie minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Przed siedzibą resortu zdrowia zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
3: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje.
4: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
1: I Kasprze, to właśnie były te zmiany, tak, które dotkną nas pacjentów, o tym właśnie mówiła minister zdrowia.
3: Tak, chodzi o kwestie dotyczące programu e-rejestracja. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Kacper Wróblewski.
1: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem. Jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianem Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie na Pomorzu 15. Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział przed chwilą na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji Michał Radkowski. Niestety nie mamy w tej chwili połączenia z nim. Na pewno połączymy się z nim w faktach za godzinę.
5: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Najlepsze smaki Gór Świętokrzyskich odkrywamy dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu Pyszne bo Polskie. Radiowy konwój dojechał przed chwilą do Bozentyna. Odwiedzamy miejsca, które polecają nam nasi słuchacze. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed gospodarstwem agroturystycznym pod Bukiem. Tam są nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz.
6: Pozdrawiamy was.
7: Dzień dobry, ponownie.
6: Jesteśmy.
1: Mówiliście już o tym, że poznamy przepis na zalewajkę świętokrzyską. Wiem, tak, że ty, Magdo, szczególnie właśnie czekasz na tę potrawę.
6: O, to taka sentymentalna historia, bo powiem wam, że taką zalewajkę robiła moja babcia. I takiej zalewajki nie jadłam już, no, dobre 25 lat. I dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Pani Kazimiera tutaj na taką zalewajkę nas zaprosiła. I to też zupa, która powstała w takiej rodzinnej atmosferze, ponieważ została przygotowana razem z wnuczką, która ma miesiąc. Ile dni?
8: 5 tygodni ma.
7: Zuzia ma na imię?
8: Zuzia, tak.
7: Zuzia jest w kuchni tutaj, tak, w specjalnym wózku, a obok waza z zalewajką. Jaki jest przepis?
6: Pachnącą.
7: Jaki jest sekret? Tutaj jajko pływa w tej wazie. Co jest jeszcze?
8: No to jest taka bieda zupa. Ziemniaki pokrojone, uduszona cebulka na masełku. No wiadomo, jajeczko musi być tam w tej zupie. I biała kiełbaska najlepiej.
7: I specjalny zakwas przygotowany?
8: Tak, no podstawowym tu składnikiem to jest ten barsz z garczyny, zakiszony.
7: Ile trwa przygotowanie?
8: To znaczy taki barszcz to u nas jest cały czas. Jak go się ulewa do zalewajki, to się dolewa znowu wody, dosypuje się żytniej mąki.
7: Ja w Kronice znalazłem takie hasło: o zalewajko, polskich zup królowo, kto ciebie jodo, ten się zdrowo chowo. To prawda?
6: Jeżeli wy macie ochotę na taką zalewajkę, to zapraszamy do nas. Jesteśmy, pani Kazimiero, proszę powiedzieć, jak nas znaleźć? Pod Bukiem.
8: Pod Bukiem.
7: A ten Buk ma dokładnie ile lat?
8: No przeszło 300 lat go szacują tutaj.
7: I my tutaj was zapraszamy. Pod Bukiem, gospodarstwo agroturystyczne i mamy wolne miejsca przy stole. Zapraszamy was właśnie teraz na zalewajkę świętokrzyską.
1: Dziękujemy wam pięknie. Bieda zupa, tak, ale jaka smaczna musi być. Spróbujcie za nas również. Z Magdą i Michałem połączymy się ponownie w Faktach o 15. Poznamy wtedy przepis na byki świętokrzyskie. Cokolwiek to znaczy, chociaż domyślam się, że to coś dobrego do jedzenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18 i jak zawsze mam dla was mnóstwo ważnych informacji z kraju i ze świata. W tej godzinie wrócimy m.in. do tematu zmian w systemie ochrony zdrowia. Ale na początek niepokojące deklaracje prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Czy czeka nas kolejna wojna USA z Iranem? O tym już za chwilę porozmawiamy w popołudniowym programie radia RMF 24. Razem z nami będzie profesor Marcin Krzyżanowski. Zaczynamy!

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Prezydent USA Donald Trump oświadczył dzisiaj, że tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem jest skończone i nie chce już prowadzić rozmów z władzami w Teheranie. Tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni podpisane między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przy mediacji Pakistanu miało zapewnić 60-dniowe okno na negocjacje. W sprawie trwałego porozumienia jednak pośrednie rozmowy w Katarze zakończyły się w zeszłym tygodniu bez żadnego postępu. A minionej nocy amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły nową falę ataków na Iran. Donald Trump, mówiąc o Iranie, powiedział tak, cytuję: nie chcę mieć z nimi do czynienia. To szumowiny, to chorzy ludzie. Kierują nimi chorzy ludzie. Jeśli o mnie chodzi, to rozmowy z nimi to po prostu strata czasu. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki oraz były dyplomata Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy pana zdaniem to początek drugiej wojny amerykańsko-irańskiej?
1: Jeszcze nie. Tak długo jak Amerykanie nie wznowią blokady wybrzeża irańskiego, tak długo z punktu widzenia Teheranu porozumienie, to tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni wciąż pozostaje w mocy ze strony amerykańskiej. Też póki co nie mamy żadnych dalszych konsekwencji wczorajszych wydarzeń, więc niewykluczone, że sytuacja nie będzie dalej eskalować, a wróci do tak zwanego business as usual, ale opcja wznowienia wojny wciąż jest na stole, wciąż jest jednym z bardziej prawdopodobnych scenariuszy.
0: Zatem co mogą zrobić Stany Zjednoczone oraz Iran w tych najbliższych godzinach oraz dniach? Jakie są te warianty?
1: Wszystko zależy od tego, czy Stany Zjednoczone we współpracy z armatorami statków, które są tymczasowo uwięzione w Zatoce Perskiej, będą próbowały przepływać przez cieśninę Ormus tak zwanym południowym albo omańskim szlakiem, który został wyznaczony przez Stany Zjednoczone jako bezpieczny tor wodny. Irańczycy cały czas walczą o to, by zachować kontrolę nad żeglugą w cieśninie, żądają od statków, by korzystały tylko i wyłącznie z wyznaczonej przez nich i kontrolowanej przez flotę Gwardii Rewolucyjnej drogi północnej. Jeśli takie incydenty jak wczorajsze, bo wszystko zaczęło się od tego, że Amerykanie starali się przeprowadzić kilka statków południowym szlakiem, Irańczycy je ostrzelali, w odpowiedzi na to Amerykanie zbombardowali cele w Iranie, w odpowiedzi na to, bo Irańczycy zbombardowali amerykańskie bazy w regionie. Taki scenariusz może się powtarzać i za każdym razem będzie nas zbliżał do wznowienia wojny. Póki co jednak, tak jak powiedziałem, Amerykanie nie wznowili blokady, a żeby było ciekawiej, to w niemalże tej samej wypowiedzi, którą pan redaktor cytował na samym końcu, prezydent Trump niemalże machnął ręką, stwierdził, że może jednak da swoim wysłannikom szansę, by się wykazać, więc ta ścieżka dyplomatyczna nie jest jeszcze całkowicie zamknięta.
0: Wróćmy zatem do tematu cieśniny Ormus. Czy czeka nas kolejna blokada tejże cieśniny?
1: Jest to możliwe, ale póki co obydwie strony powstrzymały się od dalszych działań. Jeśli sytuacja będzie eskalować, Iran znowu będzie chciał ją zablokować. Z punktu widzenia Teheranu kontrola żeglugi w cieśninie Ormus jest bardzo ważnym argumentem, takim przysłowiowym asem w irańskim rękawie.
0: A jaka w tym wszystkim będzie rola Izraela? Czy w tym nowym potencjalnym konflikcie weźmie udział właśnie Izrael?
1: Jeśli do niego dojdzie, to zdecydowanie tak. Izrael od samego początku sprzeciwiał się jakimkolwiek umowom i wstrzymaniu walk z Iranem. Cały czas podkreślał, że zagrożenie, jakie Iran reprezentuje dla amerykańskich interesów i dla izraelskiej egzystencji, jest cały czas realne i nie zostało zniwelowane pomimo dużych zniszczeń w irańskiej infrastrukturze. Więc jeśli do wznowienia pełnoskalowych działań dojdzie, bez wątpienia Izrael się włączy w akcję nalotów.
0: Zatrzymajmy się jeszcze przy tym, czy istnieje zagrożenie, że ten konflikt może przenieść się na inne kraje w regionie.
1: Jest to bardzo mało prawdopodobne. Oczywiście w cały czas jest możliwa pewna destabilizacja Iraku oraz włączenie się do walk Hutich, co z powrotem zaogniłoby sytuację w cieśninie Bab al-Mandab. Ale na razie Libanu oczywiście nie liczy, gdyż jest cały czas w stanie de facto wojny. Ale na razie nie ma większego zagrożenia destabilizacji wojną, jeśli chodzi o państwa region.
0: No właśnie, my cały czas poruszamy się na obszarze jednak, ale i całe szczęście gdybania. Sporo jest tych pytań nacechowanych hasłem czy, ale pytanie również, jakie mogą być ewentualne konsekwencje gospodarcze dla regionu Bliskiego Wschodu w przypadku eskalacji tego konfliktu?
1: Do tej pory blokada cieśniny Ormus nie przełożyła się na jakiś poważny kryzys w światowej ekonomii. Memorandum of Understanding i tymczasowe odblokowanie cieśniny, zwiększenie jej przepustowości, bo wciąż ona żegluga nie jest nawet w połowie tak duża jak przed wojną, pozwoliło złapać oddech i krótko mówiąc, sam podkreślił to wiceprezydent Vance, pozwoliło dopompować nieco magazyny. Gdyby do kolejnej odsłony wojny doszło, wtedy obawiam się, że cieśnina zostałaby znowu zablokowana i tym razem Irańczycy nie odpuściliby tak szybko. Więc cały czas groźba braków na rynkach chociażby nawozów sztucznych, czy bo Zatoka Perska to nie tylko węglowodory, jest poważną groźbą.
0: Orientalista, wykładowca akademicki oraz były dyplomata, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Marcin Krzyżanowski był razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.

0: środowe popołudnie z radiem RMF24 i tematy, które są nam wszystkim bardzo bliskie. W Warszawie zakończyła się konferencja minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i szefa NFZ Filipa Nowaka. Zaprezentowano na niej plan reformy systemu ochrony zdrowia. Jakich zmian chce rząd? O tym opowie nam reporter Kacper Wróblewski, który był na konferencji w siedzibie resortu, a na ulicy Miodowej w Warszawie zaparkował nasz wóz satelitarny. Dzień dobry, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kacprze, o jakich zmianach w systemie ochrony zdrowia jest mowa?
1: No warto zacząć chyba od tego, że jeżeli ktoś spodziewał się jakiejś spektakularnej, ogromnej reformy systemu ochrony zdrowia, która zatrzęsie całą tą sceną medyczną, mówiąc w cudzysłowie, no to raczej się rozczaruje, bo przede wszystkim to są kwestie, o których mówiło się od jakiegoś czasu. Tych kwestii też nie ma, tych pomysłów też nie ma zbyt wiele. Też na samym początku zaznaczę, że to są wszystko propozycje, bo jak sama minister zdrowia zaznaczała, wszystko będzie konsultowane ze stroną społeczną, ze środowiskiem lekarskim, dopiero później przygotowane przepisy zostaną złożone w kancelarii prezesa Rady Ministrów, później zajmie się nimi rząd, ale czym się będzie zajmował? To między innymi kwestia limitu wynagrodzeń dla lekarzy. To kwestia, o której mówiło się od dłuższego czasu. Poznaliśmy szczegóły, jak mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. Lekarze będą zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy.
2: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak Państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych. W związku z tym chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia i to jak Państwo przeliczycie na etat mniej więcej przeliczeniowy będzie do 40 tysięcy złotych brutto.
1: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. Pytanie, jak na to zareaguje środowisko lekarskie, bo wiemy, że lekarze mają różne specjalizacje i na przykład ci, którzy wykonują bardzo skomplikowane zabiegi, dosyć kosztowne zabiegi, mogą być, mówiąc w cudzysłowie, rozczarowani taką propozycją, więc wydaje się, że lekarze takiego pomysłu nie będą popierali. No jeżeli chodzi jeszcze o kwestię pracy lekarzy, no to Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby każdy lekarz był zatrudniony na pół etatu w szpitalu. To będzie taka podstawa. No jeżeli ktoś będzie chciał pracować w innej placówce, będzie musiał uzyskać zgodę od swojego pracodawcy, aby w tej kolejnej placówce móc pracować.
0: Czekamy zatem na odpowiedzi ze środowiska lekarskiego, ale wydaje się, że są inne, dużo ważniejsze kwestie. Kacprze, co ze zmianami, które bezpośrednio dotkną pacjentów?
1: No tutaj też nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, tylko dlatego, że tych konkretów nie padło zbyt wiele, a raczej nie padło, tak patrząc z perspektywy czasu, na to, co było, o czym się mówiło jeszcze parę dni temu, no to wydaje się, że tych zmian, które dotkną bezpośrednio pacjentów, prawie nie ma w ogóle, bo to jest kontynuacja programu e-rejestracja i przyspieszenie tego programu, co ma ułatwić pacjentom dotarcie na badania, dotarcie do specjalistów. O tym też mówiła minister zdrowia.
2: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją, czyli do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
1: Mówiła minister zdrowia. Jeszcze warto podkreślić ten polityczną perspektywę, jeśli chodzi o te propozycje, bo z tego, co przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na kilka godzin przed konferencją, prawdopodobnie w tym bądź w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej, aby przeanalizować to, co zaproponowała Jolanta Sobierańska-Grenda, bo wiemy, że na przykład Lewica chce zaproponować swoją ustawę dotyczącą reformy ochrony zdrowia, PSL ma swoją ustawę, więc pytanie, na co zgodzą się koalicjanci, co będą chcieli dołożyć przede wszystkim do tych rządowych propozycji i czy w ogóle wszyscy zgodzą się stworzyć jeden projekt, który no, ma uzdrowić ten system ochrony zdrowia.
0: A te informacje dla Radia RMF 24 zebrał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A już po godzinie 15 moim gościem będzie Anna Gołębicka, ekonomistka, strateżka komunikacji i zarządzania, doradczyni Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Zarząd Krajowy.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Najnowsze fakty w Radiu RMF 24 i Marlena Chudzio.
1: Mam kontrakt zawarty z premierem, a kontynuuję swoją pracę. Tak minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiedziała na pytanie, czy w obliczu tego, co dzieje się w ochronie zdrowia, nie poda się do dymisji. Szefowa resortu przedstawiła pakiet zmian. Są tam maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. To nie wszystko. Cyfryzacja ma zapewnić transparentny dostęp do opieki zdrowotnej.
2: Proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat. Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby.
1: To oczywiście na razie są wstępne propozycje. W faktach będziemy pytać, co na ich temat sądzą medycy. O wyborze partnera do budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej będzie decydowała m.in. cena energii wytwarzanej w nowej siłowni, poinformował na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka.
3: Wysłaliśmy wstępne zapytania ofertowe do naszych sojuszników, którzy byli zainteresowani realizacją tego projektu. Otrzymaliśmy 3 odpowiedzi.
4: Skąd?
3: Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji oraz Kanady. To są 3 różne technologie, każda ma swoje zalety.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski. Minister wskazał, że wybór Bełchatowa bądź Konina jako miejsca budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej nastąpi po przeprowadzeniu trwających już badań geologicznych i geofizycznych. Decyzja ma być podjęta na przełomie 2027 i 2028 roku. Dziś weszła w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy, a wraz z nią przepisy nadające inspekcji uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowę o pracę. Kolejne działania obejmują m.in. wzmocnienie ochrony przed mobbingiem oraz walkę z bezpłatnymi stażami, zapowiedziała szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl.
1: Nad Bałtykiem nadal występować będzie sztormowa pogoda. W związku z silnymi porywami wiatru poziom morza może lokalnie wzrastać powyżej stanów umownych. To bardzo dobra informacja dla poszukiwaczy bursztynów, które najłatwiej znaleźć właśnie po sztormie. Nie każda polska plaża daje takie same szanse na cenne znalezisko. Gdzie i jak warto szukać? Piszemy o tym na rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To nasz popołudniowy program, w którym już teraz zrobi się bardzo smacznie. Zabieramy Was na kulinarną wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Właśnie tę część Polski odwiedzamy dzisiaj w ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie. Nasz wóz satelitarny jest w Bodzentynie, zaparkował pod 300-letnim bukiem, a obok są nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witajcie, kochani.
1: Dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry. I pewnie jak słychać, no my już rozmawiamy, siedzimy teraz na huśtawce przed domem i rozmawiamy z panią Kazimierą o tym wyjątkowym miejscu. Pani Kazimiero.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Kocha pani gościć ludzi, prawda?
3: Kocham ludzi, kocham i przyjaciół, jeżeli są, może też nie przyjaciele, też ich trzeba kochać.
1: I też otwierać drzwi tu przed nimi.
2: I pani nas ugościła.
3: Kocham wszystkich ludzi. I to, co robię, robię z przyjemnością. Nie tak jak...
2: I to nasza akcja Pyszne, bo Polskie. Także pani Kazimiero, proszę powiedzieć, czym nas pani dzisiaj pysznym ugościła?
3: Ugościłam zalewajką świętokrzyską, taką na barszczu, na zakwasie. No jeszcze chcę ugościć bykami świętokrzyskimi.
1: Przed
3: no
1: chwilą, właśnie. Zanim weszliśmy na antenę Radia RMF 24, pani Kazimiera powiedziała, byki jeszcze w piecu. A to jeszcze tylko chwila, pani Kazimiero.
3: Tak, jeszcze chwila, zaraz będą byki gotowe do podania na stół.
1: My od rana mówimy na naszej antenie i w faktach i w Radiu RMF 24 z Magdą o tych bykach i nasi słuchacze już nas pytają.
2: Co to dokładnie jest?
1: Byki świętokrzyskie brzmi groźnie trochę.
3: Co to też jest takie danie, bieda danie. Region Świętokrzyski to zawsze był biedny region i te byki nie zawsze były nadziewane mięsem. Były nadziewane serem, były nadziewane kapustą z grzybami, no i mięsem też nadziewamy te byki. To jest takie ciasto robione z gotowanych ziemniaków, z surowych ziemniaków. One są takie szare, ze względu na to, że są te surowe ziemniaki dodawane i mąka, jajka się dobija do tego ciasta, nadziewa się to farszem, w zależności jaki tam farsz się przygotuje, czy jarski, czy z mięskiem, i podawane są ze skwarkami.
2: Pani Kazimiero, super, że pani w ogóle dojechała dzisiaj. Proszę powiedzieć, jaka to historia.
1: Gdzie pani była dzisiaj rano jeszcze?
3: No taka historia, że w sobotę udało mi się troszeczkę wyjechać odpocząć, ponieważ mieliśmy przerwę w gościach.
1: Gdzie pani była?
3: Byłam nad morzem.
1: Naszym polskim, nad Bałtykiem.
3: Nad naszym polskim morzem.
1: To kilkaset kilometrów od Gór Świętokrzyskich.
3: 700 kilometrów. Byliśmy akurat na połowie po morza, miejscowość Wicie, obok Ustki.
1: O której pani dzisiaj wstała, żeby dojechać tutaj i żeby tę zalewajkę nam podać, tak?
3: Staliśmy o godzinie, było po trzeciej chyba, wypiliśmy kawkę, ruszyliśmy z mężem do domu już na godzinę 11:30 przed południem.
2: I byliście 20 minut przed nami.
3: Tak.
1: A ta zalewajka smakuje, jakbyście państwo kilka dni przygotowywali tutaj, a nie przyjechali na ostatnią chwilę.
3: Zalewajkę przygotowała synowa. Ona tutaj jest już...
2: Jaka jest historia tego miejsca?
3: No historia tego miejsca to już prawie 30 lat. Od 98 roku zaczynałam pierwsza w gminie tutaj agroturystykę. Pierwsze było takie gospodarstwo koło Bodzentyna we Wzdole. To było gospodarstwo ekologiczne i tam przyjmowali już praktykantów na po prostu nauczenie się, jak to się tę ekologię wprowadza w życie. A ja zaczynałam zaraz po nich. To był 98 rok. Na jakiejś sesji Rady Gminy ktoś z Modliszewic rzucił hasło agroturystyka, no i
2: powstało tak wspaniałe miejsce.
3: I ze mną tu kilka dziewczyn jeszcze ruszyło. Także jest kilka gospodarstw agroturystycznych. Może nie wszystkie mają bazę na autokar. Mniejsze są gospodarstwa. Ja w 2004 roku to już zarejestrowałam jako podmiot, ponieważ jak się...
2: I tak się to wszystko kręci. A niech pani jeszcze powie, czym pani tych gości, których pani tak kocha, czym pani karmi?
3: No, tak normalnie, normalne jedzenie, nie jakieś wymyślone. To, co tradycyjnie gotowało się tu u nas w naszym regionie, to samo preferujemy gościom. Są zachwyceni, jak się świeżutką zupkę ugotuje i świeże kluseczki zrobi rękami. No to ludzie na co dzień nie mają takich potraw. Zabije się koguta, rosół się ugotuje. To jest jedny rosół. Kiedyś tu pani z Poznania uczestniczyła nawet w skubaniu koguta.
1: Taka atrakcja lokalna.
3: Taka atrakcja lokalna.
1: Słuchacze Radia RMF 24 mogą zastanawiać się nad jednym teraz, pani Kazimiero. Czy są wolne miejsca u państwa, bo mamy szczyt sezonu. Czy ciasno tam jest w tym grafiku, czy jest szansa na pokój?
3: Jest jeszcze.
1: Z wyżywieniem.
3: Mamy jeszcze kilka grup teraz w wakacje. I dorosłych, i dzieciaczków na kolonie będziemy mieli w sierpniu. Ale... nie wszystkie grupy są tak liczne, że wszystkie pokoje zajęte. Zapraszamy, zawsze jakiś pokoik się gdzieś tam znajdzie.
1: I talerz zalewajki też do tego pokoiku?
3: I zalewajka się znajdzie, a jeżeli nawet u nas nie będzie miejsca, to tu u koleżanek popytamy.
2: No i pewnie, że tak. A od razu wszystkim powiemy, pani Kazimiero, proszę powiedzieć, warto wziąć udział w naszej akcji Pyszne bo Polskie, prawda?
3: Warto wziąć taki udział. Słuchajcie, tym jesteśmy, co jemy. Niestety. Musimy bardzo uważać na to, co jemy. No jest dużo restauracji fajnych, dużo tego jedzenia, ale my nie wiemy, co tam wkładane jest do tego jedzenia. Ile to jedzenie razy było przygrzewane.
2: A w takich miejscach jak tutaj?
3: No, my gotujemy świeżutkie, zawsze.
2: Pewnie, także jeżeli wy też gotujecie takie pyszności, jeżeli znacie takie miejsca, jak to, które stworzyła pani Kazimiera i jej cała rodzina, koniecznie zaproście nas do siebie. rmf24.pl, wchodzicie na tę stronę, tam w artykule jest formularz, wpisujecie, co warto spróbować, gdzie warto jechać i o czym powinna usłyszeć cała Polska. No i tak to wygląda.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: Zadowoleni, chętnie tutaj wracają, polecają innym, zapraszamy wszystkich pod Buka.
1: Kuba, przyznasz, to działa na wyobraźnię, prawda, Kuba?
0: Sprawa piękna i przede wszystkim smaczna sprawa.
3: Obiecujemy, że wyjadą wszyscy zadowoleni.
0: Absolutnie w to nie wątpimy. Świętokrzyski Bodzentyn, pani Kazimiera oraz oczywiście nasi fantastyczni reporterzy Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. A to był oczywiście kolejny przystanek naszej akcji Pyszne, bo Polskie. Kochani, pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco.
2: Pozdrawiamy gorąco.
1: Pozdrawiamy.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Jesteśmy z wami cały czas w to środowe popołudnie. Zerkam za okno, na kopcu Kościuszki słonecznie, pochmurno i wietrznie nad morzem i w górach, a we Francji kolejna fala upałów. Alarm pogodowy został ogłoszony w 2/3 regionów tego kraju. W najbliższych godzinach temperatura ma znowu sięgnąć 41 stopni Celsjusza przy granicy z Hiszpanią. Dyrekcja Kolei Publicznych rozważa wstrzymanie kursowania pociągów, które nie mają klimatyzacji. A my w Radiu RMF24 łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Kłaniam się nisko.
0: Marku, jak sytuacja wygląda w tej chwili w samym Paryżu?
1: Cóż, dzisiaj paradoksalnie nieco się w Paryżu w cudzysłowie ochłodziło. Oczywiście mówię to trochę żartobliwie, bo mam na myśli spadek temperatury z 37 stopni Celsjusza w dzień, jak było wczoraj, do około 33 stopni Celsjusza dzisiaj. Ale temperatura znowu ma stopniowo wzrastać i w sobotę może znowu sięgnąć we francuskiej stolicy 37 stopni Celsjusza w cieniu. To już trzecia w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów we Francji i Paryżanie zaczynają być tym trochę coraz bardziej zmęczeni. To szczególnie trudny okres dla tych osób, które nie mogą wyjechać z miasta na wakacje. Chciałbym raczej teraz skoczyć do morskiej wody, trochę popływać, a później opalać się na plaży. Dobrze byłoby, gdyby w Paryżu było też więcej basenów i fontan, ale nie wiem, czy to możliwe. Tłumaczy mi nieco zmęczona słonecznym żarem paryżanka.
0: Marku, przy granicy z Hiszpanią, tam gdzie jest najbardziej gorąco, strażacy ciągle walczą z wielką falą pożarów lasów, prawda?
1: Jak najbardziej. Płomienie zniszczyły tam już ponad 5 tysięcy hektarów lasów, ewakuowano kilka tysięcy mieszkańców. Straż pożarna zapewnia wprawdzie, że coraz częściej udaje się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni w różnych rejonach, ale końca walki z żywiołem ciągle nie widać.
0: Prosto z Paryża, Marek Gładysz dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: RMF24.

0: Godzina 15, coraz bliżej. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. E-rejestracja to krok w dobrą stronę, ale limity płac mogą zaszkodzić pacjentom. To komentarze lekarzy po proponowanych przez szefową resortu zdrowia zmianach w systemie ochrony zdrowia. Polska jest postrzegana jako modelowy sojusznik, mówi na szczycie NATO w Ankarze szef MSZ-u Radosław Sikorski. Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie, wykoleił się tam tramwaj i nikt nie ucierpiał. A w ramach naszego cyklu Pyszne bo Polskie nasi dziennikarze odkrywają lokalne smaki z Gór Świętokrzyskich. Proponowane przez Ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
3: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
4: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
3: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
4: Nie ma pracownika z niewolnika.
3: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
1: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
5: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
6: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
5: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem tak dla Polski, jak i Ukrainy pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
1: Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigów wyłączono zasilanie. Wprowadzono objazdy dla 5 linii tramwajowych.
7: To także są fakty.
1: Byki świętokrzyskie są kolejnym bohaterem naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie w faktach RMF FM. Od rana mówimy o tradycyjnych, ale też zaskakujących potrawach z Gór Świętokrzyskich. Nasz wóz satelitarny jest przed gospodarstwem agroturystycznym pod Bukiem w Bodzentynie. Tam nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Witamy ponownie.
8: Dzień dobry.
9: Tak jest.
1: Opowiedzmy witamy naszym ponownie słuchaczom, no bo ja nie wiem, czym są te byki świętokrzyskie?
8: To są ogromne kluski z farszem. Pani Kazimiera, właścicielka tego gospodarstwa, przed chwilą tutaj krzyknęła, byki wyjeżdżają z pieca. Pani Kazimiero, gotowe?
10: Gotowe byki są, ze skwarkami, z cebulką.
8: A co w środku, jaki farsz?
10: Z mięska i z kapustki takiej słodkiej.
8: Czyli mogą być wegetariańskie?
10: Nie, bo jest mięsko pomieszane z kapustką. Wegetariańskie to musiałabym zrobić osobno z kapustą.
9: Ale da się takie wegetariańskie zrobić, kapustą z grzybami da się.
10: Tak,
8: na specjalne zamówienie?
10: Tak, jak najbardziej.
8: Negocjujemy.
9: Ale słuchajcie, wy negocjujcie, ale słuchajcie, jaka historia. Przed momentem tutaj na parking podjeżdża samochód, z samochodu wyskakuje pan Karol i mówi: słuchałem was w radiu, zapraszaliście na zalewajkę, no i jestem.
8: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, tak dokładnie tak było. Byłem głodny, wracałem ze swojej podróży służbowej, no i tak słucham radia, mówię, oczywiście muszę podjechać, bo tak wspaniale ekipa zachęciła do tej zalewajki, że mnie się też zaczęły przypominać stare, dawne czasy, jak moja babcia takie zalewajki bajki robiła i mówię, no muszę przyjechać i koniecznie tego skosztować.
9: Panie Karolu, a pani Kazimiera już rozumiem, że podgrzewa zalewajkę.
10: Już tak, zalewajka jest gotowa.
8: Będzie talerz dla pana Karola?
10: Będzie, znajdzie się jak najbardziej.
9: Ale pan Karol ma ręce pełne również produktów przepysznych. Co pan nam przyniósł?
11: Proszę państwa, ponieważ tak się złożyło, że dzisiaj trochę dla rodziny zrobiłem zakupów w Świętokrzyskim, a słynie ono z produkcji, no właśnie uprawy moreli i brzoskwiń, no to w takim układzie mówię, no nie mogę się nie podzielić z ekipą RMF-u i w takim razie przekazuję tutaj ekipie
9: pani
11: skrzyneczkę
9: Karolu
11: z pysznymi owocami z województwa świętokrzyskiego.
8: Bardzo dziękujemy. Z której to części Gór Świętokrzyskich?
11: No to okolice Sandomierza, Śmiechowice.
9: Bardzo serdecznie dziękujemy. To jest przepiękna akcja Pyszne bo Polskie, a już za tydzień będziemy w Małopolsce.
8: Polecamy.
1: I znowu będzie przepysznie. Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Pięknie dziękujemy. Cały czas czekamy też na wasze, słuchaczy, propozycje miejsc, które warto odwiedzić. Specjalny formularz znajdziecie na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Środowe popołudnie z radiem RMF 24. Towarzyszymy wam w pracy, w trasie i informujemy o najważniejszych bieżących wydarzeniach. Już za chwilę porozmawiamy o propozycjach zmian w systemie ochrony zdrowia. W tej godzinie będzie także o innych zmianach. Zmianach w samym centrum stolicy. O szczegółach niebawem opowiemy w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami. Gramy dalej.

0: W radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji i komentarzy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła dziś po południu podczas konferencji prasowej propozycję zmian w służbie zdrowia. Proponujemy kwotę do 240 zł brutto za godzinę jako maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego, poinformowała szefowa resortu. Dodała, że resort rozpocznie też pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych, czyli sytuacji, kiedy lekarze pracują w kilku szpitalach, wykonując wysoko wycenione procedury. Ponadto doktor będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Minister zdrowia powiedziała również, że do końca roku wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie – e-kolejka. Ma ono zapewnić transparentne i przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów. I warto dodać, szefowa resortu stwierdziła, że nie poda się do dymisji. Porozmawiam o tym wszystkim z moim gościem, którym jest Anna Gołębicka, ekonomistka, strateżka, współzałożycielka Human Answer Institute oraz ekspertka Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
0: Jak Pani ocenia propozycję minister zdrowia?
1: Oj, to tak trochę jakby mnie pan zapytał, jak oceniam powstanie warszawskie. To jest w ogóle bardzo dużo, bo tam rzucono bardzo wiele elementów. Część rzeczy, które są stare i się tak samo nazywają, część, które są stare i się po nowemu nazywają, część starych, które było udoskonalone i w to zapakowano nowe, które jakby wydają się tego, czego oczekiwali Polacy, ale mogą się wydawać tym, co będzie przeciwskutecznym rozwiązaniem do tego, co naprawdę chcemy od systemu. Znaczy jest to taka reforma trochę przygotowana na szybko i na kolanie. Największe pytanie i najważniejsze pytanie to jest, dlaczego po 11 miesiącach usłyszeliśmy dopiero coś, co przypomina exposé otwarcia, dopiero jak wrzut pękł i pokrywka spadła. No więc to tyle takich emocji na początek.
0: Czyli jak rozumiem, to jest na takiej zasadzie, że po prostu wrzucamy jak najszybciej do tego worka, kombinujemy i wtedy wychodzimy z tą propozycją i przedstawiamy ją jako właśnie propozycję zmian, tak?
1: Trochę to tak wygląda. No też trudno jakby wszystko i nie chciałabym wszystkiego tutaj skrytykować, co podano, bo są rzeczy, których ja jestem olbrzymią fanką, czyli jestem tej rejestracji, tej kolejki centralnej, jasno widocznej dla pacjenta, która też jakby pokaże transparentność, nie pozwoli, mam nadzieję, nikogo tam wciskać po znajomości, która też pozwoli się zapisać do jakiejś placówki, do której będziemy nawet nie wiedzieli, że ona na przykład nie ma czasu oczekiwania długiego. Także te rozwiązania ja w ogóle od lata, nawet miesięcy uważam, że to jest nam potrzebne i to musimy zrobić. Takie rozwiązania na początku bolą i one nie są idealne na początek, ale potem super działają, tak jak inne rozwiązania, które mamy w tej chwili na naszym rynku. Natomiast bardzo mnie jakby martwią takie rozwiązania, które wydaje mi się mogą znaleźć obejścia, a mogą znaleźć obejścia w takim punkcie, że otworzymy bramy niepublicznej ochronie zdrowia w niektórych przestrzeniach ze szkodą dla polskiego pacjenta. Bo w momencie, kiedy mamy limit wynagrodzeń na poziomie 240 zł brutto, ja też dokładnie nie rozumiem, czy to jest 240 przeliczane na umowę o pracę, czy to jest na kontrakt. Dalej mamy mieszany system, czyli część na umowę o pracę, część na kontrakcie. Mamy wprawdzie, że w jednym szpitalu możesz pracować pół etatu, ale jakby to mi brzmi tak bardzo niepokojąco, bo z jednej strony, no oczywiście, jak policzymy etat, to jest to 36-39 tysięcy brutto dla jednego lekarza, to jest bardzo godziwe wynagrodzenie, ale z drugiej strony, jak czytam pierwsze strony niektórych gazet, gdzie jedna z głównych firm prywatnych mówi, nie bolą nas zarobki lekarzy, to trochę tak jakby czekała na te decyzje i mówiła, chodźcie do nas z tymi najtrudniejszymi rzeczami, zapłacimy wam więcej, będziemy to robić u nas. Więc bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, bardzo mało takich strategicznych wizji całości, bardzo dużo rzeczy, które mogą okazać się bardzo ciekawie, dobrze brzmiące, ale bardzo trudne dla polskiego systemu.
0: Już za chwilę wrócimy do tematu e-kolejki, o którym pani wspominała, ale właśnie która z tych propozycji wzbudziła pani największe takie pozytywne zaskoczenie? No mówimy o tej e-kolejce, pytanie co jeszcze, a co panią najbardziej być może rozczarowało przy okazji tej konferencji, przy okazji przedstawienia tych propozycji?
1: Ja się zajmuję strategią, więc ja nie widziałam takiej wizji całości, takiej przestrzeni, w którym kierunku my zmierzamy z tą ochroną zdrowia. Nie widziałam takiego kontraktu społecznego, gdzie obywatel by był za coś odpowiedzialny, wiedziałby, co dostaje. To, co mnie zasmuciło, to, że jakby wszystko jest zrzucane na lekarzy i wszystko jest znowu zrzucane na samorządy, a nie ma ciągle tej mapy świadczeń, według której układalibyśmy te ścieżki pacjenta, tą ochronę zdrowia, rozlokowanie ochrony zdrowia w Polsce. Nie ma wizji całości, czyli te wszystkie szpitale mają być, czy mają nie być, bo my w Polsce mamy nadmiarowo łóżek szpitalnych, ale mamy duży niedosyt, niewystarczającą ilość opieki długoterminowej, więc te wszystkie rzeczy jakby należy uporządkować. I wydaje mi się, że jeżeli byśmy traktowali tą część jako rzeczy bieżące, no to okej, spróbujmy, ale co nie znaczy, że nie jest nam potrzebna absolutnie wizja całości i dostosowania do tego 2026 roku i mało tego, jeszcze tego, co się dzieje za naszymi granicami, bo widzimy, że Donald Trump już zrywa negocjacje pokojowe, że Putin zrzuca kolejne bomby, że nam jest potrzebne bardzo silne, odporne społeczeństwo, silna, odporna infrastruktura i również te szpitale, które będą w takim modelu double use, czyli jeżeli coś się wydarza, to my mamy podwójną funkcję. A trochę my tak postępujemy, jak pójdzie do prywatnej, to do prywatnej, jak do państwowej, do państwowej. Trochę mnie niepokoi taki brak jakby poskładania tego w jedną strategiczną całość.
0: Jak rozumiem, to są te zmiany, których potrzebuje służba zdrowia w Polsce. Gdyby pani na moment miała wejść, że tak się wyrażę, w buty minister zdrowia i zaproponować takie zmiany, to by było właśnie to pytanie, co jeszcze?
1: No to jakby może całe szczęście nie jestem w butach minister zdrowia i nie muszę czegoś takiego proponować, ale ja bym zaczęła od celu, od tego, gdzie my chcemy dojść z tą ochroną zdrowia, jak ona ma wyglądać. Być może zaproponowała 3 różne modele, i które Polacy wybiorą nawet w referendum. Ile chcą płacić, ile chcą dostawać. Postawiłabym bardzo na solidaryzm płacenia na ochronę zdrowia, na jasne, transparentne zasady, na mapę tych świadczeń zdrowotnych, na wyceny, które tutaj zostały potraktowane tak po macoszemu, bo się dowiedzieliśmy, że 100 wycen niedługo będzie nowych, a tak naprawdę my potrzebujemy zmiany całego systemu płacenia za nawet nie procedury, tylko za zdrowie. Właściciele mamy, no różnie licząc, ale jak liczymy te jednego dnia szpitale, to nawet do 1000 szpitali, a mamy ponad 500 właścicieli szpitali. To też trudno cokolwiek skonsolidować i mieć wizję całości. Powiązania segmentów, no to jakby tutaj w pewnym sensie ta centralna rejestracja może trochę jakby poprawić tą ścieżkę pacjenta, żeby pacjenta nie wypychano z POZ-u do AOS-u, pacjent nie wie, gdzie ma iść, nie wie, gdzie ma iść z tymi badaniami. Lepsza organizacja pracy, to jest następna rzecz według mnie. Jakby cyfryzacja super, tak? Jakościowe obsługiwanie pacjentów, czyli nie, że masz 5 minut i do widzenia i ty nie wiesz, o co chodzi. Profilaktyka, silniejszy POZ, no to wszystko splecione zaufaniem. To są dla mnie takie najważniejsze przestrzenie, które powinny się pojawić w tej ochronie zdrowia. Jeśli chodzi o zarobki, to ja bardziej to widzę w kontekście benchmarków zarobków, czyli jeżeli jest coś powyżej, to zapala nam się czerwona lampka, dlaczego tam jest za dużo i tak dużo, bo w ten sposób, takimi sztywnymi limitami możemy naprawdę sobie tak mechanicznie zamknąć powiatową ochronę zdrowia.
0: Czyli cały czas jest nad czym pracować. To jeszcze na koniec, tak jak zapowiadałem, wrócimy do powstania systemu e-kolejki, bo podobnie szefowa resortu zdrowia zapowiedziała właśnie powstanie takiego systemu. Czym to się może różnić od tej centralnej rejestracji?
1: To są dwie rzeczy, które się ze sobą powinny widzieć, czyli że z jednej strony mamy rejestrację, możemy się rejestrować i widzimy, którą ścieżką możemy się zarejestrować, czy do szpitala, do którego system nasz przekieruje, czy do tego, którego się sobie wybierzemy, a ta centralna e-kolejka to jest po prostu widoczność tego, jak jedna osoba za drugą stoi w kolejce i tego, że kogoś tam się próbuje na przykład wcisnąć, czyli widać, jak jest ten grafik tych placówek medycznych poukładany i nie da się ich przesunąć i wysunąć kogoś, a wsunąć kogoś.
0: Czyli to jest taka jaskrawa, pozytywna zmiana i myślę, że o ile oczywiście uda się ją wdrożyć w całości w życie i myślę, że na tym postawimy kropkę. Razem z nami była ekonomistka, strateżka, współzałożycielka Human Answer Institute oraz ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję i życzę zdrowia.

Radio RMF 24. Mamy dla Was informacje z ostatniej chwili. Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej w środę deklaracji ze szczytu w Ankarze, tu cytat, niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Zadeklarowali także, że europejscy członkowie organizacji oraz Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. A my przypomnijmy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kraje NATO zdecydowały również o przekazaniu Ukrainie pomocy w wysokości 70 miliardów euro w tym roku i w co najmniej takiej samej wysokości w przyszłym roku. A w tej chwili w Ankarze trwa wspólna konferencja Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Prezydent USA poinformował, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Do tego tematu oczywiście będziemy wracali. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Słuchacie nas w stolicy? Już za chwilę opowiemy o trwających remontach w centrum Warszawy.

0: dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polomarket.

0: Zgodnie z zapowiedzią w radiu RMF24 zaglądamy teraz do stolicy, gdzie już od kilku lat trwają remonty poszczególnych części centrum. Aktualnie prace trwają m.in. na ulicy Złotej i Zgody. Tam od 2024 roku miasto zlikwidowało przejazd podziemny prowadzący na parking przy Pałacu Kultury i Nauki, a także ulicę, którą dało się tunelem przejechać na drugą stronę Marszałkowskiej. Zamiast tego powstał skwer, chodniki oraz fontanna. Remont zakończy się dopiero w listopadzie, a inwestycja będzie kosztowała blisko 70 milionów złotych. Reporter RMF FM Jakub Rybski pojechał na ulicę Złotą i przyglądał się postępom tych prac.
1: To jest dobra zmiana?
2: Wie pan co, ja samochodem nie jeżdżę, więc dla mnie to jest tylko na plus, bo dla przechodniów jest dużo lepiej. W ogóle jestem zdania, że miasto jest dla ludzi, a nie dla samochodów. Także dla mnie spoko, nie wiem. Wiem, że są ludzie, którzy na to narzekają i dla których to jest problem. Wiem, że dla ludzi, którzy codziennie dojeżdżają samochodem do pracy na przykład, takie zmiany są utrudniają życie po prostu, ale no to dla mnie odpowiedź na to powinna brzmieć lepszy zbiorkom, a nie więcej ulic i szersze ulice, nie?
1: No właśnie, no bo z jednej strony mamy tutaj więcej przestrzeni do spacerowania, więcej zieleni, a z drugiej strony jednak mniej tych ulic, którymi możemy przejeżdżać z jednego miejsca do drugiego w Warszawie. No to są jakieś uniedogodnienia, ale właśnie no z drugiej strony, jeżeli dla pieszych, dla turystów też to miasto może wyglądać po prostu przyjemniej, przyjaźniej, no to jest chyba jakiś plus.
2: Tak, też mi się tak wydaje, szczególnie w centrum stolicy. Wydaje mi się, że to nie jest miejsce, w którym najważniejsze jest właśnie przepustowość ulic, a jednak to, jak to się prezentuje, jakie to jest, czy to jest przyjemne właśnie dla ludzi, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
3: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni, generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona. Według mnie to po prostu świeżej wygląda i tyle.
1: A pamięta pani, jak to wyglądało wcześniej?
3: Tak, pamiętam. Znaczy podziemny parking, tak. I generalnie to była taka betonoza, natomiast się zastanawiam, jak z kierowcami, z ruchem drogowym, ponieważ sama nie prowadzę samochodu oraz perspektywy pieszego, to bardzo mi się podoba.
1: Jak widać, nowe centrum Warszawy, ulica Złota, zyskuje nowe życie. Cały czas trwa remont, on ma zostać zakończony dopiero w listopadzie wprawdzie, ale już teraz widać, że to centrum zmienia się na naszych oczach. Jak się panu podoba?
4: No bardzo mi się podoba. Jestem tutaj pierwszy raz, szczerze mówiąc, bo mieszkam w Oslo od 22 lat. W Warszawie byłem chyba tylko dwukrotnie wcześniej, bo pochodzę z południa Polski. Także nie mogę się wypowiedzieć, jakby, jeśli chodzi o szczegóły, ale w ogóle Warszawa jest bardzo przewiewna i szczególnie tą okolicę lubię. Zawsze lubiłem Nową Hutę i tutaj jednak podobnie trochę po wszystko wygląda. Także.
1: Remont ulicy Złotej się zakończy, a wkrótce znowu ma zostać remontowana ulica Krucza. To wszystko w ramach tego projektu nowego centrum Warszawy. No i kolejne utrudnienia dla mieszkańców. Warszawiacy najczęściej właśnie narzekają na to, że kończy się jeden remont i zaczyna się kolejny, a z drugiej strony, żeby było lepiej, no to trzeba coś wyremontować.
2: Właśnie ja z jednej strony oczywiście remonty nie są wygodne dla nikogo, z drugiej strony, no gdyby nie było tych remontów, które są niewygodne, to byśmy mieli po prostu, nie mielibyśmy asfaltu na ulicy, bo by były nadal kociołby, nie? Więc jakby trzeba to robić i to nic nie zmienia, że w sensie to jest w pełni zrozumiałe, że remonty będą trwać, a jeżeli mamy tak dużo rzeczy do zrobienia, no to trzeba jedną skończyć, następną zacząć i zawsze gdzieś będzie remont, nie? Niestety, no nic z tym nie zrobimy i myślę, że to jednak jest na plus, że poprawiamy czy tam zmieniamy rzeczy na wygodniejsze i lepsze niż będziemy siedzieć w tym samym, co w latach tam 80. czy 90. tutaj zrobiono i po prostu tak tylko, żeby nikomu nie przeszkadzać remontem. No.
0: To były głosy mieszkańców Warszawy z, jak słyszeliście, remontowanej ulicy Złotej, a rozmawiał z nimi Jakub Rybski. Czy remonty w centrum stolicy utrudniają codzienne funkcjonowanie? Dajcie znać. Radio Małpa rmf24.pl, a my gramy dalej.

0: Słoneczne popołudnie z radiem RMF24, gdzie już teraz przeniesiemy się do kraju kwitnącej wiśni. Przynajmniej teoretycznie. Sztukę malowania japońskich zwojów zgłębiali dzisiaj najmłodsi goście Muzeum Narodowego w Lublinie. Maluchy miały okazję poznać kulturę Japonii z czasów samurajów i spróbować własnych sił w tworzeniu japońskich ozdób.
1: Tutaj na tym zwoju mamy akurat odpoczywającego człowieka. Jest to samuraj, ale który przeszedł właśnie w stan spoczynku. Zobaczcie, że ma taki duży kapelusz, tutaj na plecach mu spoczywa. Nie ma go na głowie, tylko właśnie postanowił pewnie usiąść gdzieś w cieniu i odpocząć od trudnej wędrówki. To była ozdoba, ale to też było takie dzieło sztuki, które miało wprowadzić w określony klimat uczestników spotkania herbacianego, pokazać, jaka jest pora roku, co akurat autor, gospodarz miał na myśli.
2: I taki zwój będziemy dzisiaj malować?
1: Będziemy malować to, na co dzieciaki będą miały ochotę. Myślę, że bardziej w głowie im jakieś morze, plaża, takie wakacyjne klimaty.
2: To łatwe.
3: A to zależy, prawda, od umiejętności. Na pewno trzeba wycinać, trzeba malować, trzeba rysować, kleić, więc ktoś, kto chce rozwijać takie umiejętności, jakieś podstawy ma, to na pewno tak. A zresztą pewne i łatwe, i te trudne rzeczy pod naszym okiem i pod naszym nadzorem na pewno stają się łatwiejsze.
0: Absolutnie fantastyczna forma spędzania wolnego czasu, a w Muzeum Narodowym w Lublinie był nasz dziennikarz Dominik Smaga. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 16:00.

0: Teren Wojskowy w Radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w Radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: i zbliżamy się do godziny 16. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Ja również witam serdecznie i zapraszam. Co o pakiecie zmian w ochronie zdrowia zaprezentowanym przez szefową resortu zdrowia mówią politycy koalicji rządzącej? Lewica i PSL zapowiadają poprawki. Mocne słowa i deklaracje padły podczas rozmowy prezydenta Trumpa z przywódcą Ukrainy na szczycie NATO w Ankarze. Ponownie przeniesiemy się też do Krynicy Morskiej. Tam od rana trwa walka z żywiołem.
2: Jedni ładują worki, reszta nosi i układamy jeden na drugi worek, zabezpieczamy.
1: Jest 16. Oczekiwania były większe. Tak propozycje reformy służby zdrowia komentują członkowie koalicji rządzącej. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała m.in. limity wynagrodzeń dla lekarzy i proponuje 240 zł brutto za godzinę pracy. Na linii ponownie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Kacprze, co o tej propozycji mówią koalicjanci?
3: Pomysły resortu zdrowia są według koalicjantów niewystarczające. Jak mówi były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny, to nie jest wielka reforma.
4: Sądzę, że to są propozycje porządkujące system i idą w tą stronę, w stronę porządkowania systemu. Natomiast w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
3: Podobnego zdania jest poseł PSL-u Marek Sawicki.
5: Niestety nie są to żadne nowe propozycje. Jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Za mało, dużo za mało.
3: W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają spotkać się liderzy koalicji. Śmiało można zakładać, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, zarówno Lewica, jak i PSL będą zgłaszać swoje poprawki do proponowanych przez ministerstwo przepisów.
1: Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim oświadczył, że jest pod wrażeniem ukraińskich osiągnięć w wojnie z Rosją. Chodzi przede wszystkim o uderzenia w rafinerie i statki transportujące paliwo. To eskalacja, ale eskalacja, która może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak zauważył, jest już inna sytuacja niż w pierwszych latach konfliktu. Sytuacja się zmienia w kierunku takim, jaki wam się bardziej podoba. Rosji jest coraz trudniej. Trump obiecał udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. Amerykański prezydent zapowiedział, że po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
6: Aktualny obraz faktów.
1: 3000 odbiorców bez prądu w powiecie nowodworskim, w Pomorskim oraz w okolicy Elbląga, Ostródy, Szczytna czy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Powodem silny wiatr, który przechodzi przez region. Jak informuje IMGW, teraz porywy wiatru osiągają do 70 km na godzinę. Późnym popołudniem wiatr będzie wiał coraz słabiej. Wszystkie ręce na plażę w Krynicy Morskiej, służby, kierowcy meleksów, okoliczni przedsiębiorcy, urzędnicy. Wszyscy pracują, aby uratować biznesy, które są na plaży. Na Mierzei Wiślanej od wczesnego poranka trwa walka z żywiołem. Mimo tego, że w wielu miejscach ustawiane były big bagi wypełnione piaskiem, to nie wystarczyło.
2: Mamy łopaty, mamy takie worki i po prostu ładujemy łopatami piasek do tych worków. No i jest nas tutaj całkiem sporo. Ekipa z urzędu, jest dużo policjantów, znajomi. Jedni ładują worki, reszta nosi. I układamy jeden na drugi worek, zabezpieczamy.
7: Zabrało już jedną ścianę baru, zabrało nam pamiątki, zabawki tam są porozsypywane.
8: Woda się cały czas tu przydziera.
7: No tak, no niestety, no fala jest wysoka.
1: Usłyszał na plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski. Służby przypominają, aby nie wchodzić do tak wzburzonego morza.
9: Dostaliśmy zgłoszenie, że przy zejściu 23 ludzie się kąpią przy takim sztormie, więc wysłaliśmy tam radiowóz policji, tam gerowała policja w takie zachowanie, bo no to jest mało odpowiedzialne, żeby i mało tego jeszcze z dziećmi.
1: Mówiła Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Jest pisemne uzasadnienie decyzji o utrzymaniu postanowienia o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Taką decyzję warszawski sąd podjął przed tygodniem. Uzasadnienie postanowienia liczy aż 109 stron i ze względu na tajemnicę śledztwa nie będzie publikowane przez sąd. Jak jednak ustalił nasz dziennikarz, część uzasadnienia zamierza upublicznić prokurator po usunięciu z niego fragmentów, które mogłyby szkodzić śledztwu. Ponad 80% maturzystów zdało egzamin. Ci, którym to się nie udało z jednego przedmiotu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Teraz młodzi ludzie przychodzą do swoich szkół po świadectwa dojrzałości. Czy są zadowoleni?
10: Ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że się dostanę na te studia, na które planowałam i no to jest najważniejsze.
11: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
12: Ja z biologii setkę miałem.
11: A jakieś niespodzianki były po zalogowaniu się dzisiaj do systemu?
12: Nie. W sumie to jest dobrze. Wszystkie poszły tam inne przedmioty, więc nie narzekamy na to.
1: Usłyszała w liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegółowo o wynikach matur na poziomie podstawowym przeczytacie też na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami, bo w tej godzinie zaczynamy od ważnych informacji dla kredytobiorców. Razem z nami będzie Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: To popołudniowy program w radiu RMF24. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca o 0,25 punktu procentowego. O tej sytuacji porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Spodziewał się pan takiej decyzji Rady Polityki Pieniężnej i przede wszystkim jak pan ją ocenia?
1: Według mnie nikt nie spodziewał się innej decyzji. Ona była bardziej niż oczywista, można powiedzieć. Naprawdę to była nie informacja, jak to Amerykanie często mówią, bo dlatego, że rzeczywiście Rada nie miała innego wyjścia. Inflacja na poziomie 2,5%, te wstępne dane, które zostały publikowane niedawno, one zostaną potwierdzone niewątpliwie, one wzrosną, ta inflacja wzrośnie w lipcu, bo zniknie ten program CPN, prawda, ten, dzięki tak któremu płaciliśmy mniej na stacjach. No ale tak czy owak, to te 2,5% pewnie się zamieni na 2,9%. W dalszym ciągu jest to w granicach oczekiwań Rady Polityki Pieniężnej, bo jak wiemy, Rada chciałaby mieć inflację na poziomie 2,5% z odchyleniem plus minus 1 punkt procentowy, czyli od 1,5% do 3,5%. To mieścimy się w tym zakresie, więc nic dziwnego, że Rada zostawiła stopy bez zmian. W komunikacie zresztą wspomina wyraźnie ten komunikat, właściwie informacja po posiedzeniu, że Rada zwraca, to znane jest od dawna, baczną uwagę na to, jak rosną wynagrodzenia. A one wzrosły mniej niż oczekiwano, 5,8% ostatnio. Oczekiwano, że dobrze ponad 6% będzie, co też Radę satysfakcjonuje. I w tejże informacji Rada wspomina o tym, że będą baczną uwagę na te dane zwracały. Co może nieco dziwić w tejże właśnie informacji, opublikowanej o 16 dzisiaj na stronach NBP, to, że wspomina się tam o projekcji inflacyjnej, która jest 3 razy w roku publikowana, teraz w lipcu ona się pojawiła, gdzie pojawi się oficjalnie w piątek, ale Rada już o niej wspomina w swojej informacji. To tyle jest to dziwne, że marcowa projekcja mówiła, że inflacja w tym roku z 50% prawdopodobieństwem, to jest taka terminologia, chodzi o to pasmo centralne oczekiwań inflacyjnych, że ona się zmieści w przedziale w tym roku 1,6 do 2,9%, to był marzec, projekcja inflacyjna. Lipcowa mówi o poziomie 2,4 do 3,3%, czyli została podniesiona. Może to nieco dziwić, ale chyba nie powinno, dlatego że zapewne ta marcowa, na początku marca, projekcja uwzględniała ceny ropy z lutego jeszcze, a ta obecna pewno ocenia, bierze pod uwagę ceny ropy, które widzieliśmy w czerwcu. One były wyższe od tych w lutym, więc stąd ten skok inflacji, oczekiwań inflacyjnych, ale i tak on jest w zakresie pożądanym przez Radę Polityki Pieniężnej. Także można powiedzieć, że nic nowego, nihil novi sub sole, nic wielkiego się nie wydarzyło.
0: Ale gdybyśmy mogli jednak się przy tym zatrzymać i troszeczkę ten temat rozwinąć, co ta dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza dla polskiej gospodarki?
1: No ona nie oznacza właściwie nic istotnego, dlatego że ponieważ cała gospodarka, cała sfera ekonomiczna, wszyscy analitycy, komentatorzy, zarząd firm byli przygotowani na to, że stopy się nie zmienią. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, nikt nie oczekiwał żadnego ruchu. I najpewniej większość oczekuje, że w tym roku się nie zmienią, a niektórzy cichutko zaczęli nawet przebąkiwać o tym, że spadną. To można wątpić, bo jak widzi się, co się dzieje w tej chwili na przykład na ropie, która jest o 10% droższa od tego, co było przedwczoraj, no mamy bombardowanie nawzajemne Iranu i Stanów Zjednoczonych w okolicach Zatoki Perskiej, mamy pogróżki Donalda Trumpa, który twierdzi, że zawieszenie broni jest praktycznie skończone i będzie powrót do wojny. Świat nie bardzo w to wierzy, bo inaczej ta ropa nie kosztowałaby dzisiaj 70 kilku dolarów, a 105 dolarów. W związku z tym, jak myślę, świat dalej uważa, że te rozmowy będą prowadzone. Ale jest to jednak duży okres niepewności. Bardziej na to będą patrzyli, ci, którzy odpowiadają za stan naszej gospodarki, czyli zarządy firm, rady nadzorcze i wszyscy, którzy kierują naszą gospodarczą nawą. A na Radę Polityki Pieniężnej będziemy patrzyli dopiero od września, bo w sierpniu banki centralne zwyczajowo nie robią sobie posiedzeń i ani Fed, ani ECB, ani Rada Polityki Pieniężnej się nie spotkają, idą na wakacje, dopiero zobaczymy we wrześniu, jaki jest stan rzeczy po tych różnych wydarzeniach, szczególnie w Zatoce Perskiej, szczególnie na rynku ropy. Ale proszę pamiętać, Rada Polityki Pieniężnej na rynek ropy nie ma najmniejszego wpływu, choćby nie wiadomo, jak stopy podniosła. To i tak nie stłumi wzrostu cen ropy naftowej, jeżeli on nastąpi.
0: No ale właśnie, wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość. Pytanie, kiedy może nastąpić kolejna obniżka stóp procentowych, a może grozi nam podwyżka stóp procentowych? Jakieś predykcje, jak to może wyglądać?
1: No wie pan, na świecie to jest tak, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili rynek oczekuje w tym roku jeszcze jednej do dwóch podwyżek stóp procentowych. Według mnie niesłusznie oczekuje, ale to musielibyśmy długo rozmawiać, żebym uzasadnił tę swoją tezę. Jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, on dokona już podwyżki stóp i nadal rynek oczekuje, że jeszcze podniesie. Według mnie to są błędne decyzje, bo to te wzrosty inflacji, któreśmy obserwowali, zresztą w tej chwili, w tym miesiącu widać już zdecydowane spadki inflacji w strefie euro, a 14, czyli we wtorek, w przyszłym tygodniu zobaczymy w Stanach Zjednoczonych, że inflacja z tych poziomu 4,2% pewno zejdzie do poziomu dobrze poniżej 3,5%, z powodu spadku cen ropy. No i podnoszenie stóp procentowych nie zahamuje, tak jak powiedziałem parę minut temu, wzrostu cen ropy. To jest zupełnie przeciwskuteczne, a za to na pewno szkodzi gospodarce. Więc wracając na nasz grunt, to według mnie Rada Polityki Pieniężnej tak długo, jak się da, nie będzie zmieniała stóp procentowych. Zobaczymy, co będziemy mieli we wrześniu, w październiku. Przed listopadem Stany Zjednoczone raczej muszą obniżyć cenę ropy, bo w listopadzie mają te połówkowe wybory do kongresu, więc woleliby, żeby Amerykanie za drogo nie tankowali, bo to ich zawsze wprowadza, mówię o elektorat, w niepokój i wtedy niezbyt chętnie głosują na tych, którzy nimi rządzą. To w całym świecie tak jest, prawda?
0: Dokładnie.
1: W związku z tym dopiero wtedy być może październik, listopad zobaczymy, na czym stoimy i może wtedy Rada będzie podejmowała jakieś decyzje. Jakie? To właśnie zależy od tego, co będzie z inflacją, a to zależy niestety w tej chwili tylko od ceny ropy, bo jak widać, wzrost gospodarczy jest solidny, ale nie szalony. Jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli te płace na rynku pracy, to są bardzo istotne płace, bo one mogą naciskać na wzrost inflacji, prawda? Mogą podwyższać inflację. Więc one w sposób umiarkowany, jak sama Rada Polityki Pieniężnej twierdzi, rosną, więc tu zagrożeń nie ma, jest tylko zagrożenie ze strony ropy. Inaczej mówiąc, jeżeli Iran, Stany Zjednoczone i Izrael się jakoś naprawdę dogadają na czas dłuższy, bo do końca świata jeden dzień dłużej, to nie bardzo wierzę, że się dogadają, to będziemy mieli być może nawet prezent pod choinkę, czyli obniżkę stóp procentowych w Polsce. Jeżeli się nie dogadają i cena ropy wejdzie do poziomu 100 100 dolarów, to mimo tego, że jak powiedziałem, banki centralne nie mają wpływu na cenę ropy, to niestety wtedy możemy obawiać się tego, że Rada może się zdecydować na umiarkowaną podwyżkę o 25 punktów bazowych.
0: No to miejmy nadzieję, że jednak doczekamy się tego sympatycznego prezentu pod choinkę. Razem z nami w Radiu RMF24 był ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion, pan Piotr Kuczyński. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: A my już teraz w radiu RMF 24 przenosimy się na Pomorze i niestety dochodzą stamtąd niepokojące głosy. To nierówna walka z żywiołem, mówią nam osoby, które pracują na plażach Krynicy Morskiej. Od wczesnego poranka na Bałtyku panuje sztorm, a podmuchy wiatru osiągały nawet do 120 km na godzinę. Wiatr na szczęście słabnie, ale jak powiedziała naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej, wciąż konieczna jest praca na plaży.
1: To, co wczoraj zostało zabezpieczone przez przedsiębiorców i służby, no niestety woda zrobiła swoje i zaczęło to zabierać. Non-stop od godzin porannych do tej chwili zabezpieczaliśmy mienie tych ludzi, no żeby ta woda im nie zabrała.
2: Jak idzie zabezpieczanie baru?
3: Zmagaliśmy się, jak na razie jest ogarnięte. Czekamy, mam nadzieję, że będzie w porządku wszystko.
2: To jest męcząca robota?
4: Bardzo, bardzo.
3: No wiadomo, no dzieliliśmy się na różne sekcje, tak? Jeden wiązał, drugi sypał worki, też była kolejka.

0: podająca worki jeden do drugiego, nie?
1: Ten wiatr słabnie, ale wciąż te worki są tam potrzebne.
0: No, tak, tak, bo to lekka fala malutka i już wszystko wypływa i się no, przewraca.
2: Tylko po prostu nierówna, nie? Siła tutaj jaka jest, to nie do opisania.
3: Ogólnie słabnie ta woda powoli, już jest trochę lepiej, ale i tak jeszcze zabezpieczamy, żeby odratować jeszcze to, co się da. Już te podesty pierwsze tutaj z przodu już są podmyte, to już na pewno będzie wszystko zniszczone, no ale ważne, żeby ta woda się dalej nie przedostała, żeby ten bar jednak się jakoś utrzymał.
4: Jeszcze ciągle jesteśmy w stresie, jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. U nas jest bardzo dobrze na naszym zejściu, natomiast inne zejścia naprawdę wyglądają tragicznie.
5: Zabrało już jedną ścianę baru, zabrało nam pamiątki, zabawki, tam są porozsypywane.
1: I woda się cały czas tu przydziera.
5: No tak, no niestety, no fala jest wysoka.
6: Usłyszał w Krynicy Morskiej nasz reporter Stanisław Pawłowski. A mnie nie pozostaje nic innego, jak zaapelować o ostrożność, bo przy takim wietrze o wypadek nie trudno. Tu radio RMF24, a my już za chwilę przeniesiemy się na bokserski ring i sprawdzimy, co słychać u naszej mistrzyni Agaty Kaczmarskiej.

0: Środowe, słoneczne popołudnie, które mam nadzieję spędzacie w naszym towarzystwie. Ubiegłoroczna mistrzyni świata w boksie Agata Kaczmarska ponownie w radiu RMF24. Niedawno wróciła z Pucharu Świata w Chinach, w którym zajęła 3. miejsce i co istotne już w nowej, niższej wadze do 75 kg, czyli wadze olimpijskiej. A co słychać u Agaty Kaczmarskiej? To sprawdził dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
1: Co jeszcze przed tobą w tym roku?
2: W tym roku z takich głównych startów, to jeszcze we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy, to jest najgłówniejszy start w tym roku, i w listopadzie kolejny Puchar Świata w Uzbekistanie.
1: A mistrzostwa gdzie się odbywają w tym roku?
2: Europy w Bułgarii, w Sofii, no a świata w Uzbekistanie, nie pamiętam dokładnie w jakim mieście.
1: Okej, jasne. No i na horyzoncie ten najważniejszy cel, czyli igrzyska.
2: Tak, to jest cały czas z tyłu głowy, już pierwsze kwalifikacje będą na Mistrzostwach Świata w kwietniu w Kazachstanie. W mojej wadze kwalifikuje się pierwsza dwójka. No nic, muszę się zbliżyć do tej pierwszej dwójki już teraz w kwietniu, ale no już jestem blisko, już teraz gdzieś tam nabieram tej pewności siebie. No samo to, że wygrałam z tą brązową medalistką Mistrzostw Świata, no to czuję, że już jestem w tej czołówce. No już będzie tylko lepiej, że tak powiem, długo mi to nie zajęło, bo niespełna pół roku. Zmienienie kategorii wagowej, starty w tej kategorii wagowej, już jestem w czołówce. No to teraz mam nadzieję, że wszystko będzie dalej tak szło i kolejne pół roku, a będę top the top tej kategorii.
1: No a teraz już masz jakiś ranking, czy w ogóle na ranking nie ma co patrzeć, tylko po prostu patrzysz na to, czego jesteś w stanie dokonać na pojedynczych nawet pucharach świata. No teraz zajęłaś 3. miejsce, to już jest bardzo blisko tej dwójki, o której wspomniałaś.
2: Tak, no że tak powiem, Puchar Świata nie zbiera tyle punktów, co Mistrzostwa Świata. Także w tym rankingu pewnie zajmuje nieznaczne miejsce gdzieś tam z dołu tabeli. Dlatego nie patrzę stricte na ten ranking, no bo że tak powiem, starty rozpoczęłam dopiero w tym roku i w sumie to jest pierwsze moje osiągnięcie, czyli ten pierwszy brązowy medal w tej kategorii wagowej. Co prawda sporo punktów może mi przybyć po Mistrzostwach Europy, bo wydaje mi się, że Mistrzostwa Europy będą też, też punktowane, ale nie zwracam uwagi tak bardzo na ten ranking. Fajnie, że...
1: W kontekście igrzysk jest on, ma on jakieś tam duże znaczenie w przypadku, nie wiem, rozstawienia?
2: Tak,
1: czy...
2: wydaje mi się, że w przypadku rozstawienia będzie to miało znaczenie, no ale skoro dążę do tego, żeby być numerem jeden, to rozstawienie nie będzie miało dla mnie największego znaczenia.
1: Jasne. Agata... Jesteś prywatnie, twoim partnerem jest Karol Kutyła, tak. Zawodnik MMA,
2: tak.
1: Więc rodzinka sportowa, jak to jest w takim związku, jak wy macie zgrupowania, mówiłaś mi kiedyś, 90% w roku, to tak trochę się mijacie?
2: Cały czas się mijamy, mało czasu spędzamy ze sobą, cieszę się, że on to rozumie. Pewnie rozumie, dlatego że też jest sportowcem i wie, że to jest poświęcenie.
1: No właśnie to pomaga, że Karol też no, po prostu wie, przez co przechodzisz, tak?
2: Tak. No wydaje mi się, że to pytanie jest bardziej kierowane do niego, że on w tym trwa, że dajmy na to czeka, no i że tak to nazwę, nie ma do mnie większych pretensji z tymi wyjazdami, wie po prostu, co to znaczy poświęcenie. No i nie ma, że a gdzie ja? No wiadomo, że jak jestem w domu, no to chciałabym odrobić ten czas spędzony ze sobą, ale to też nie jest takie proste, no bo Karol też ma swoje obowiązki. On z samego sportu się nie utrzymuje, chodzi do pracy. Także no ciężko jest pogodzić to wszystko ze sobą, ale razem powoli, powoli dajemy radę i myślę, że już tak zostanie do końca.
0: I na to wszystko wskazuje, bo Agata Kaczmarska i Karol Kutyła planują ślub. A kiedy? Tego oczywiście dowiecie się z rozmowy, którą znajdziecie na rmf24.pl. A my rzecz jasna gratulujemy przyszłej parze młodej i zapraszamy na Fakty RMF FM punktualnie o 17:00.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.
0: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 17. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Ponad 600 interwencji strażaków na Warmii i Mazurach po wichurach i burzach. Ewakuowano też obozy harcerskie. Parlament Europejski krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy o uhonorowaniu UPA. Ta decyzja jest niezgodna z wartościami europejskimi. Impas w sprawie polskiego ambasadora w Kanadzie. Posłuchajcie ustaleń korespondenta RMF FM w Waszyngtonie. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych i o tym też w faktach. Pracowity dzień mają strażacy w warmińsko-mazurskim. Do 16 zanotowali prawie 600 zgłoszeń związanych z wichurą i burzami. Najwięcej wyjazdów związanych było z usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów zagrażających bezpieczeństwu. Ewakuowano też 3 osoby harcerskie. We Frumborku 60 uczestników i 5 opiekunów przeniesiono do szkoły podstawowej. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. W Rucianym Nidzie 19 harcerzy i 5 opiekunów znalazło schronienie w świetlicy przy kościele. W Piaskach koło Ełku ewakuowano 28 harcerzy i 6 opiekunów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze nr 25 w miejscowości Pilich w powiecie konińskim w Wielkopolsce. Dachował tam samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Jak już mówiliśmy w faktach, eurodeputowani uznali, że nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Przyjęto też poprawkę autorstwa europosła Andrzeja Halickiego do raportu o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest w tej poprawce i jakie ma ona znaczenie?
2: Przyjęcie poprawki oznacza, że Parlament Europejski zdecydowanie stanął po stronie Polski. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację, która szkodzi polsko-ukraińskiemu pojednaniu i jest niezgodna z wartościami europejskimi. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, Parlament Europejski nazwał błąd prezydenta Zełenskiego po imieniu. Dodał, że nie chodzi o blokowanie członkostwa Ukrainy w Unii, ale o jasny sygnał dla Kijowa, że we wspólnocie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
1: Były europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora w Kanadzie. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował o tym naszego korespondenta w Waszyngtonie Pawła Żuchawskiego. Paweł teraz z nami na linii. Pawle, co dokładnie usłyszałeś od szefa polskiej dyplomacji w tej sprawie?
3: Dzień dobry. Radosław Sikorski przekazał mi przed chwilą, że Krzysztof Lisek zrezygnował. Odniósł się też do oświadczenia, które otrzymałem z Pałacu Prezydenckiego. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca mu brak dialogu i umiejętności znalezienia języka współpracy ani z prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami. Radosław Sikorski zaznacza, że proponował kompromisowe rozwiązania. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje. Radosław Sikorski przypomniał również, że w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Dudę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. To oznacza, że stopa referencyjna wynosi 3,75%. Od niej uzależniona jest wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Pogody nie przestraszyli się turyści w Tatrach. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do 3 stopni i zapowiadane są nawet opady śniegu. Chętnych do wycieczek nie brakuje.
5: Jest bardzo okej, pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu.
6: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
7: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
6: No oby, będzie pięknie wyglądało.
8: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że dzisiaj musimy wieczorem do domu wracać.
9: Grunt ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
7: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
9: oczywiście,
7: tak?
9: Jak najbardziej.
1: Usłyszał od zadowolonych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Synoptycy IMGW obiecują jednak, że na początku przyszłego tygodnia wracają upały. I te ważne informacje pogodowe mamy na naszej stronie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Środowe popołudnie i nasze internetowe radio RMF24. Towarzyszymy Wam i dostarczamy najnowsze informacje i komentarze. A już za chwilę razem z nami będzie Kacper Kita, analityk do spraw Francji, autor książki Saga rodu Le Penów. A skoro to nazwisko padło na naszej antenie, to znak, że oczywiście wrócimy do sprawy Marine Le Pen. Kuba Śliwiński, radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF24, a już teraz o politycznym trzęsieniu ziemi we Francji. Liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen została skazana we wtorek przez sąd apelacyjny w Paryżu na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Chodzi o sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Jednak mimo to Le Pen zdecydowała, że będzie startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Do tego zapowiedziała wniesienie skargi do sądu kasacyjnego. To jej zdaniem zawiesza skutki wyroku. Dlatego też Marine Le Pen będzie prowadziła kampanię bez bransoletki monitorującej. A razem z nami w radiu RMF24 jest Kacper Kita, analityk do spraw Francji, a także autor książki Saga rodu Le Penów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Uważa pan, że Marine Le Pen uda się wystartować w wyborach prezydenckich, czy jednak decyzje sądu do tego czasu jej to uniemożliwią?
1: Prawdopodobnie jej się uda, natomiast nie jest też to w 100% pewne. To znaczy, rzeczywiście w tym momencie ona do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd kasacyjny nie będzie poddawana ograniczeniu wolności i nie będzie poddawana pozbawieniu praw wyborczych. To jest, już dzisiaj mamy jasne stanowisko, zarówno prokurator przy sądzie apelacyjnym w Paryżu, jak i samego sądu kasacyjnego. Natomiast kluczowe będzie, w jakim terminie sąd kasacyjny rozpatrzy jej skargę i jaką oczywiście podejmie decyzję. Dzisiaj mieliśmy też dosłownie godzinę przed naszą rozmową, mieliśmy oświadczenie sądu kasacyjnego w tej sprawie, który stwierdził, że może zająć stanowisko do początku kwietnia, a pierwsza tura jest 18 kwietnia, czyli teoretycznie jest możliwe, że zajmie stanowisko jeszcze przed wyborami. No i tutaj naturalnie pojawi się pytanie, jakie zajmie stanowisko. I tutaj także możliwym, chociaż pewnie nie najbardziej prawdopodobnym skutkiem byłoby pozbawienie jej praw wyborczych, pewnie najmniej prawdopodobne, ale jest, jak myślę, bardziej prawdopodobne, że sąd oddali jej skargę kasacyjną i wtedy stwierdzi, że powinna być poddana tej słynnej bransoletce elektronicznej w ramach po prostu uznania, że kara orzeczona przez sąd apelacyjny powinna wejść w życie. Natomiast Le Pen będzie liczyć na to, że ta skarga zostanie rozpatrzona później, już po wyborach, co też jest możliwe, sąd tego nie wykluczył, albo że sąd jednak by jej wniosek kasacyjny przyjął i stwierdził, że w związku z tym nie jest, cały proces powinien ruszyć od nowa.
0: A jak będzie, na to jeszcze będziemy musieli poczekać. A co o tym wyroku mówi się we francuskich mediach?
1: No to oczywiście zależy, w których. Zasadniczo Marine Le Pen i sama jej decyzja o tym, żeby startować, żeby jednak utrzymać swoją kandydaturę, no jest oceniana jako pokazująca determinację do tego, żeby osobiście wystartować w wyborach, żeby zachować swoją, no to już będzie jej 4. start w wyborach prezydenckich, a 8. kolejny start kogoś z jej rodziny, no bo najpierw startował jej ojciec w kolejnych wyborach, teraz ona startuje w kolejnych i kolejnych wyborach, gdzie wydawało się do wczoraj, że tym najbardziej prawdopodobnym kandydatem jednak będzie Jordan Bardella. Teraz on będzie kandydatem na premiera, gdy ona będzie kandydatką na prezydenta. No i oczywiście w mediach powiedzmy bardziej sprzyjających, mediach bardziej prawicowych, no to jest, zdania są podzielone. Mamy tych, którzy się cieszą przede wszystkim z tego, że sąd nie odważył się na wykluczenie jej z wyborów, bo byłby to pewien daleko idący precedens. Tym bardziej, że sąd stwierdził w swoim uzasadnieniu, że Francuzi mają prawo do wolności wyboru spośród kandydatów. Natomiast z drugiej strony jest też dyskusja, czy ona jest rzeczywiście lepszą kandydatką, czy nie lepszym kandydatem byłby Jordan Bardella. I tutaj zdania są w wielkim skrócie podzielone, bo są argumenty w jedną i drugą stronę. Kto ze strony francuskiej prawicy narodowej miałby większe szanse? No oczywiście w mediach z kolei bardziej liberalno-lewicowych, czyli w tych mniej przychylnych Marine Le Pen czy jej niechętnych, no jest niezadowolenie z tego, że ten wyrok sądu jest odbierany jako zbyt łagodny wobec Le Pen i także tak naprawdę zdania są podzielone, kto byłby lepszym kandydatem, ale jest z pewnością przyjęta teraz taka linia, że Le Pen jest właśnie kryminalistką, że jest tak jak Trump, że nie można dopuścić, żeby ktoś dwukrotnie skazany w wyborach został prezydentem Francji.
0: Do postaci Jordana Bardelli, o którym pan wspomniał jeszcze, pozwolimy sobie wrócić, ale wcześniej zatrzymajmy się przy samym poparciu dla Marine Le Pen. Jak ta sytuacja może się właśnie na tym odbić? Czy może wręcz przeciwnie, ta cała sytuacja będzie dla niej z korzyścią, jakkolwiek by to nie brzmiało?
1: No, oczywiście można by to interpretować w obie strony. Trumpowi to kolejne procesy sądowe pomogły się przedstawić jako ofiara i raczej na tym politycznie zyskał. Natomiast prawda jest taka, że odkąd mieliśmy ten wyrok pierwszej instancji 31 marca ubiegłego już roku, no to minął rok i ponad 3 miesiące i tak naprawdę poparcie dla Le Pen się w tym czasie istotnie nie zmieniło. Ani nie wzrosło, na co liczyli jej zwolennicy, że będzie się mogła przedstawiać jako ofiara lewicowych sądów i tak dalej, ani nie spadło, na co oczywiście z kolei liczyli jej przeciwnicy, chcący ją przedstawić, że jest, prawda, zepsuta, złodziejka i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta sprawa będzie dla niej pewnym, z jednej strony pewnym problemem, bo będzie bo jakby będzie w centrum uwagi opinii publicznej, będą cały czas te kolejne rozważania prawne, będzie nad nią wisiał ten miecz Damoklesa w postaci decyzji sądu kasacyjnego. Natomiast jest też oczywiście z jej strony chęć, żeby przedstawiać się jako ta, która właśnie się nigdy nie poddaje i mobilizowania w ten sposób swoich zwolenników, jako ten Feniks, który powstaje z popiołów, który niezależnie od tego, jak jest atakowana, jakie przeszkody są na jej drodze, to ona nigdy się nie poddaje, no i w każdych kolejnych wyborach zdobywa lepszy wynik i teraz też oczywiście liczy, że w końcu jej się uda wygrać, tak, za czwartą próbą. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę no, tutaj zdania są podzielone w zależności od opinii, od preferencji politycznych. No, jej zwolennicy w ogromnej większości uważają, że cały ten wyrok, cały ten proces jest polityczny, no, ale z kolei jej przeciwnicy też w ogromnej większości uważają, że przeciwnie, że jest winna. No i to jest dla niej na pewno pewne ryzyko, tak? No bo ona przedstawiała się przez lata jako taka właśnie obrończyni ludu przed układami, przypominając różne afery w innych partiach. Natomiast z drugiej strony no, ten wyrok przez pakt no, jednak znacznie łagodniejszego orzeczenia niż w pierwszej instancji, no może ona cały czas się przedstawiać także dzięki tej skardze kasacyjnej, że jeszcze nie została, że jeszcze, prawda, może się trzymać domniemania niewinności, no i może też mówić, prawda, że ten, może relatywizować orzeczenie sądu pierwszej instancji, mówić, że ono było zbyt surowe, że było wydane w niesprawiedliwy sposób.
0: Tym wiecznym kandydatem na prezydenta był też ojciec Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, o czym pan także wspominał. Proszę mi powiedzieć, jaka jest różnica między nimi, że to właśnie Marine Le Pen jest dużo popularniejsza? To jest kwestia innych czasów, być może czegoś innego? Czy jesteśmy to w stanie jakoś krótko zdefiniować?
1: No, przede wszystkim ojciec też od zerowego poparcia środowiska nacjonalistów francuskich po II wojnie światowej był w stanie zbudować partię, która osiągnęła kilkanaście procent, więc on w swoich czasach także dokonał ogromnego progresu. Jakkolwiek niewątpliwie nie był w stanie się wznieść poza ten szklany sufit 15-18%. Marine Le Pen natomiast przez te 15 lat, odkąd przejęła Front Narodowy, dzisiaj Zjednoczenie Narodowe, była w stanie pokazać, że ona oprócz zagadnień takich jak imigracja, islam, czyli tych tradycyjnych obszarów zainteresowania, jest w stanie także wypowiadać się na temat gospodarki, zagadnień społecznych, kwestii znikających usług publicznych i tak dalej. Ona bardzo mocno poszła w zagadnienia tak zwanego życia codziennego, no a z drugiej strony z pewnością także napięcia związane chociażby właśnie z imigracją, islamem, czy z drugiej strony z Unią Europejską i krytyką części, co chociażby za regulacji unijnych czy umów handlowych, no po prostu społeczeństwo w większym stopniowo zaczęło przyjmować poglądy, które rodzina Le Penów od dłuższego czasu w tej sprawie głosiła, no i wreszcie także mieliśmy do czynienia z kryzysem kolejnych rządów z ugrupowań tradycyjnych, tak, no. Marine Le Pen różni się na pewno od ojca tym, że dużo bardziej stawia na taki polityczny profesjonalizm, a jest mniej dogmatyczna ideologicznie, jakkolwiek no, jest też między nimi daleko posunięta ciągłość, zarówno jeśli chodzi o to, jak o sposób zarządzania partią, jak i pewne podstawowe założenia programowe.
0: To na koniec wracamy do wspomnianego już Jordana Bardelli. Jeśli Marine Le Pen nie uda się wystartować, to czy ten pan ma szansę ją skutecznie zastąpić? No ja przypomnę, że to zaledwie 31-letni polityk. Pytanie, czy to już jest jego czas?
1: No, Bardella według badań opinii ma nawet nieco wyższe wyniki niż Marine Le Pen, ale to jest różnica rzędu 1-2, maksymalnie 3 punktów procentowych w drugiej turze, więc to jest w granicach, no, nie jest to, jakby argumenty są w obie strony, tak? No bo z jednej strony Marine Le Pen może się przedstawiać jako ta dużo bardziej doświadczona, a z drugiej strony, no, on ma, prawda, tę świeżość, może się, on też stara się przedstawiać jako kandydat, który bardziej reprezentuje, powiedzmy, wyborców centroprawicy, to znaczy mamy taki tradycyjny podział między, no, Marine Le Pen przede wszystkim była dobra w pozyskiwaniu dawnych wyborców socjalistów, wyborców gorzej sytuowanych materialnie, wyborców z mniejszych miejscowości, wyborców wywodzących się z robotników, pracowników fizycznych, miejscowości, które straciły na globalizacji, podczas gdy Jordan Bardella stara się w komplementarny sposób docierać do lepiej sytuowanych materialnie bardziej konserwatywnych wyborców wielkomiejskich. No i Bardella także będzie bardzo obecny tak czy siak w tej kampanii, no bo jeżeli nawet nie będzie kandydatem na prezydenta, no to będzie kandydatem na premiera, tak? Oni w tej chwili już dzisiaj występowali podobnie jako taki duet.
0: A my będziemy oczywiście bacznie przyglądali się temu, co we Francji będzie się działo. A razem z nami w radiu RMF24 był analityk do spraw Francji, autor książki Saga rodu Le Penów, pan Kacper Kita. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
2: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. Byliśmy już na Pomorzu, to teraz spoglądamy na pogodę w Tatrach. Dziś rano temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do 3 stopni. Wieje silny wiatr i lało, a na najbliższe godziny przewidywane są nawet opady śniegu. Turystom to jednak nie przeszkadza i mimo, że aura bardziej przypomina październik niż lipiec, są pełni entuzjazmu.
1: Śnieg jest? Nie, chyba nie ma.
2: No ma sypać podobno.
1: Tak? Nie, chyba fajnie troszkę to wkręca. Jest bardzo okej, pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu. A proszę spojrzeć dzisiaj, no świeci słoneczko, jest piękna, uważam, pogoda, a do chodzenia tym bardziej. Rano było fatalnie, ale teraz jest fajnie, także pełni optymizmu, ruszamy przed siebie.
3: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
2: Czy da się jakoś, tak? No da bo się. Rano, jak wyjrzałem za okno, to myślę, że nigdzie się nie da ruszyć dzisiaj.
3: Nie da, to jest, zimno, nie da, to jest tylko słowo w naszej głowie, wszystko się da, jak się tylko chce.
2: Nie ma tragedii.
3: Nie ma, jest pięknie, trzeba korzystać, ile się da.
2: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
3: No oby, będzie pięknie wyglądało.
2: I wakacje w śniegu też są okej.
3: Oczywiście, że tak. Jak nie, to skitury zmieniamy tylko na skitury i idziemy na skitury.
2: Bo tak rano było fatalnie.
4: No teraz jest piękna pogoda. My aż żałujemy, że dzisiaj musimy wieczorem do domu wracać.
2: No to czy nie trzeba było zmieniać żadnych planów wakacyjnych w związku z aurą, tak?
4: Znaczy właśnie tak patrzyliśmy, no, bo my kupili wakacje kilka dni przed przyjazdem tutaj.
2: Czyli tak w ostatniej chwili.
4: W ostatniej chwili.
2: Spontanicznie, tak?
4: I zapowiadało się, że będzie padać, ale jesteśmy tu już trzeci dzień i jest super, tylko trochę popadało. Wczoraj zmokliśmy do ostatniej suchej nitki, ale dzisiaj już z powrotem.
2: Ale coś mówią, że tam wysoko nawet jakiś śnieg może popruszyć.
4: No i dobrze, niech pada.
5: Aktywny wypoczynek.
2: Czyli da się, mimo tego, że tam na górze zimno, tak, wieje, rano lało.
5: Tak, grunt, ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
2: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
5: oczywiście,
2: tak?
5: Oczywiście, jak najbardziej.
0: A z pełnymi entuzjazmu turystami rozmawiał dziennikarz RMF FM Maciej Pałachicki. Tu radio RMF24. Już za chwilę wrócimy do tematu nowości w systemie ochrony zdrowia. Propozycja zmian w wynagrodzeniach dla lekarzy budzi spore emocje. O szczegółach za moment.

0: popołudniowy program Radia RMF 24. A już teraz komentarze do proponowanej przez Ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia. Ta, według Krzysztofa Żochowskiego, dyrektora Szpitala Powiatowego w Garwolinie, może doprowadzić do ograniczenia dostępności lekarzy. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała dzisiaj, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
1: Panie dyrektorze, zacznijmy może od kwoty maksymalnej, którą będą mogli zarabiać lekarze zgodnie z propozycją minister zdrowia. To jest dobre rozwiązanie?
2: Polityka teoretycznie, obniżając koszty wynagrodzeń, które rzeczywiście w placówkach są zbyt wysokie, czasami przyjmują wręcz drastyczne, kryminalne postacie, do tego, że tysiące Polaków, setki tysięcy Polaków, zwłaszcza w małych miasteczkach, zostaną pozbawieni pomocy medycznej. Bo te zmiany, które proponuje rząd, w sposób niechybny doprowadzą do likwidacji licznych placówek na polskiej prowincji. To się ładnie opowiada, do tego można zrobić bardzo piękny blicht propagandowy, ale skończy się to wielką tragedią.
1: Co pana zdaniem jest najbardziej szkodliwe? 240 zł brutto na godzinę, czy może ograniczenie do pół etatu w jednej placówce i zgoda na pracę w kolejnych?
2: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze. Dlaczego nikt nie poniósł odpowiedzialności, minister, a od MIT, NFZ, za skrajnie przeszacowane procedury termolezji, na których ludzie zbijali majątek? Czy kto to wprowadził? Czy zrobił to z własnej głupoty, czy z jakichś innych względów? Dlaczego nikt tego przez tyle czasu nie kontrolował? Tu są prawdziwi winowajcy nieszczęścia, które w tej chwili Polskę spotyka i co będzie groziło, tak jak mówię, bardzo drastycznym pogorszeniem dostępu bardzo licznych rzesz naszych współobywateli i do leczenia szpitalnego, i do leczenia specjalistycznego. To są bardzo niebezpieczne zmiany.
1: System rejestracja pomoże pacjentom, zdaniem ministerstwa, lepiej wykorzystać te kolejki.
2: Rejestracja oczywiście jak najbardziej. My od rozwiązań cyfrowych nie możemy uciekać. No i przez te wszystkie lata, przez które jestem członkiem systemu opieki zdrowotnej, obserwuję te zmiany, być może nawet w jakimś minimalnym stopniu w nich współuczestniczę, to czego dokonał w swoim czasie minister Cieszyński, czyli e-recepty. Wiele tych zmian, które wtedy, kiedy on był ministerstwem, się dokonały, to jedno z najcenniejszych i najbardziej pożytecznych rzeczy, które się w systemie opieki zdrowotnej Polski ostatnich lat wydarzyło. Jeżeli uda się pójść kroczek dalej, na pewno jest to bardzo ważne.
0: Z Krzysztofem Żochowskim, dyrektorem Szpitala Powiatowego w Garwolinie, rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. NATO potwierdziło swoją jedność i gotowość do reakcji międzynarodowej, powiedział przed chwilą Karol Nawrocki. Polski prezydent podsumowuje w tej chwili polskie uczestnictwo na szczycie NATO w Ankarze.
1: Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj również nie pozostały żadne wątpliwości co do tego, że Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta kwestia wybrzmiewała niemal ze wszystkich przemówień, nie tylko w trakcie wojny z Ukrainą po ataku Federacji Rosyjskiej, ale Rosja, co trzeba jasno podkreślić, jest długoterminowym zagrożeniem i dla Polski, i dla całej Europy Środkowej, dla Europy Wschodniej, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak Państwo wiecie, strategicznym i zasadniczym sojusznikiem Rzeczpospolitej są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są także głównym płatnikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, a więc przyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, ja jako prezydent Polski, że więź transatlantycka w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna zostać na tym szczycie potwierdzona. I tutaj także, drodzy Państwo, wyjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka i po przemówieniu pana prezydenta Donalda Trumpa i wszystkich sojuszników jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki, który dodał, że spotkał się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Prezydentom nie udało się dojść do porozumienia w kwestiach historycznych. Chodzi o upamiętnienie przez Ukraińców żołnierzy UPA, przekazał prezydent Karol Nawrocki.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Teren Wojskowy w Radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w Radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: Za chwilę fakty w Radiu RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego popołudnia. Zostańcie z radiem RMF24, bo tuż po godzinie 18 teren wojskowy, na który oczywiście gorąco zapraszam. A jako że 18 coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Wszystko się zgadza, zapraszam. Sojusz dzisiaj jest najsilniejszy w swojej historii. Tak przed kilkunastoma minutami oświadczył prezydent Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze. Jest wyrok sądu w Tarnowskich Górach dla Mameda H., znanego zawodnika MMA. Mamy też praktyczne wakacyjne porady, chodzi o telefony. Będzie również zaproszenie na program Teren Wojskowy w naszym internetowym radiu RMF24. Wyjeżdżamy po szczycie z Ankary z przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, zapewniał na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
2: Nie wyczuwa się żadnego poczucia buntu w Sojuszu Północnoatlantyckim.
1: Karol Nawrocki poinformował też, że przeprowadził kilka rozmów z przywódcami obecnymi na szczycie NATO, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem oraz z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie z ukraińskim przywódcą trwało około godziny, ale kwestii historycznych nie udało się rozwiązać.
2: To było konstruktywne, jak zawsze, z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
1: Ocenił Karol Nawrocki. Na konferencji polskiego prezydenta w Ankarze był nasz specjalny wysłannik z Michałem Radkowskim. Połączymy się w kolejnych faktach. Jest wyrok w sprawie w procesie grupy, w której pojawia się między innymi nazwisko Mameda H., znanego zawodnika MMA. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jaką karę zasądzono wobec Mameda H.?
3: To kara 1,5 roku więzienia, do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, m.in. w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia dwóch samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
1: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jutro przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. Tematem rozmów ma być zaprezentowany dzisiaj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
4: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Smartfon to w obecnych czasach urządzenie, z którym się nie rozstajemy, nawet wtedy, gdy jesteśmy na zagranicznych wakacjach. Dlatego w faktach RMF FM mamy dla nich poradnik, na co uważać, by nasz telefon nie został zhakowany lub by korzystanie z usług online nie zakończyło się słonym rachunkiem. Na przykład, czy za granicą musimy korzystać z VPN-u?
5: Nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
1: Radził redaktor naczelny portalu Niebezpiecznik, Piotr Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF24 program Teren Wojskowy. W naszym gdańskim studiu jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie komandorze, o czym dzisiaj usłyszymy w programie?
6: No dzisiaj spróbuję pokazać, jak oficjalne komunikaty i deklaracje polityków, delikatnie mówiąc, mijają się z prawdą. Opiszę więc po wojskowemu, co rzeczywiście się stało na szczycie NATO w Ankarze, jak nawet polskie komary pomagały Ukrainie oraz czy dronizacja polskiej armii przebiega tak cudownie, jak się to oficjalnie przedstawia. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
1: Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, gorąco polecamy. Przypominam, że naszego internetowego radia możecie słuchać, wchodząc na stronę rmf24.pl. A w RMF FM kolejne fakty już o 19:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrasy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To były fakty RMF FM i wchodzimy na wakacyjny teren wojskowy Radia RMF 24. Polecimy więc do tureckiej Ankary, zdominowanej przez Donalda Trumpa. Zastanowimy się, dlaczego polscy politycy deprecjonują naszą pomoc wojskową udzieloną Ukrainie oraz pokażemy, jak się specjalnie opóźnia rewolucję dronową w Polsce. Wędrując po tych tematach, będziemy razem do godziny 19:00.

Kaling śpiewał Gdziekolwiek pójdziesz, a my, jak w każdą środę po południu, wchodzimy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i spróbuję dzisiaj pokazać, jak politycy próbują nam mieszać w głowach. Oczywiście ograniczając się tylko do spraw związanych z obronnością, bo to jest teren wojskowy. Zacznę od dwudniowego szczytu NATO w Ankarze, który dzisiaj się skończył, wyjaśniając w pierwszej kolejności, co to w ogóle jest. A więc wyjaśniam. Szczyt NATO to spotkanie z udziałem szefów państw i rządów wszystkich 32 państw członkowskich sojuszu. I to uwaga, takie spotkania nie są regularne i odbywają się zasadniczo raz na 2, a nawet 3 lata. Intensywność tych szczytów wzrasta jednak, gdy coś się dzieje. I tak jest niestety praktycznie od 2016 roku. Jedynym przypadkiem, gdy w ciągu 12 miesięcy zwołano aż 3 szczyty NATO, był 2022 rok, gdy Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. Wiem już kiedy, a teraz zastanówmy się, co jest celem tych spotkań. Oficjalnie celami szczytów NATO są ocena tego, co zrobiono i wyznaczenie strategicznych kierunków działania całego sojuszu. W Ankarze nowych kierunków nie wyznaczono. Oficjalnie skupiono się bowiem na 3 celach, które już wcześniej określono. 5% PKB w państwach członkowskich, zwiększenie potencjału produkcyjnego przemysłu obronnego państw NATO oraz kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy. Sukcesem było niewątpliwie to, że zadecydowano o przekazaniu Ukrainie jeszcze w tym roku pomocy w wysokości 70 miliardów euro i co najmniej tyle samo w roku przyszłym. Niestety, szczyt NATO w Ankarze został zdominowany przez Donalda Trumpa i często żenujące starania wszystkich, by wyjechał on z Ankary zadowolony. Ważniejsze okazały się więc konferencje prasowe z Trumpem niż plenarne obrady przywódców państw NATO. Okazuje się bowiem, że zły humor jednego człowieka może mieć wpływ na cały świat, w tym na stosunek Stanów Zjednoczonych do NATO, Europy i Federacji Rosyjskiej. Jednak pomimo tych wysiłków oraz wszędzie składanych podziękowań, Donald Trump i tak stwierdził, że nie jest zadowolony z NATO, że wstrzymuje wymianę handlową z Hiszpanią, że nie rezygnuje z odebrania Grenlandii i że wydał rozkaz podobnego zaatakowania Iranu, nazywając Irańczyków bydlakami, wariatami i złymi, chorymi na mózg ludźmi. Tymczasem moim zdaniem głównym celem tego szczytu NATO powinno być potwierdzenie jedności sojuszu i doprowadzenie do zmiany postawy Stanów Zjednoczonych wobec Rosji z uległej na nieustąpliwą postawę siłą wymuszającą ustępstwa ze strony Putina, a nie ustępstwa ze strony Ukrainy. Tym bardziej, że właśnie od tego roku Rosja zaczyna wreszcie odczuwać tę wojnę na własnej skórze. I Putin nie powinien mieć jakichkolwiek złudzeń, że dzięki przychylności Donalda Trumpa uda mu się ten kryzys w jakiś sposób przeczekać. A co osiągnęła w Ankarze Polska? Dwie rzeczy. Wstępne porozumienie na zorganizowanie w przyszłym roku w Polsce ogólnoświatowej konferencji poświęconej surowcom strategicznym oraz wstępną umowę z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Rakiet Systemu Patriot. O rakiety dla systemu Patriot prosił też prezydent Ukrainy Zełenski, otrzymując od Trumpa wstępną obietnicę przekazania licencji na ich produkcję. O tych rakietach i innej pomocy udzielanej Ukrainie, między innymi przez Polskę, na przykład o polskich komarach, porozmawiamy z moim gościem Mariuszem Marszałkowskim z Defense24, ale po chwili relaksu. Przy dobrej muzyce bądźcie blisko.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24, by zastanowić się nad tym, czy warto pomagać Ukrainie, ponieważ moim zdaniem oczywiście, że pomagać już znacie od dawna, to postanowiłem zaprosić mojego kolegę z Defense24 i komentatora politycznego Mariusza Marszałkowskiego, który bardziej obiektywnie pozwoli nam spojrzeć na ostatnią awanturę związaną z przekazaniem Ukrainie z Polski rakiet PAK-3 MSI. Dzień dobry, Mariusz.
1: Dzień dobry, Maksie, witam serdecznie słuchaczy.
0: Mariusz, powiedz, ile pocisków PAK-3 MSI dla systemu Patriot mamy, będziemy mieli oraz czy to, co mieliśmy, wystarczyłoby do obrony Polski przed rosyjskimi rakietami?
1: Oczywiście dokładną liczbę pocisków Patriot to jest informacja niejawna, dlatego możemy obracać się wokół tego, co wiemy. A wiemy na przykład, na ile pocisków Patriot, ile zgodził się nam sprzedać pocisków Patriot Departament Stanu. I wiemy, że w pierwszej fazie to było 208 pocisków, a w drugiej fazie około 600 pocisków. Także łącznie, jeżeli te zakupy zostały zrealizowane, to łącznie maksymalnie możemy mieć około 800, ponad 800 tego typu pocisków, które są przeznaczone do zwalczania celów takich jak na przykład rosyjski Iskander. Ile nam jest potrzebne do obrony? No tutaj sky is the limit, bo przykład Ukrainy pokazuje, że jednej nocy nawet nad Ukrainę może wlecieć nad sam Kijów 30 pocisków balistycznych, a szacuje się, że do zestrzelenia jednego pocisku balistycznego używa się dwóch pocisków. Zatem no, skala użycia jest bardzo duża, no i tych pocisków naprawdę sporo potrzeba.
0: Czyli w takim razie nie ma możliwości z tymi mając te 200 pocisków, nie ma możliwości samodzielnie się obronić, musimy liczyć na sojuszników, tak?
1: No oczywiście, że tak. Z tego, co zrobiła się wrzawa o te pociski podarowane, w mojej opinii typowo polityczna awantura, która ma na celu jeszcze większe polaryzacje społeczeństwa na punkcie pomocy Ukrainie, dlatego że zgodnie z informacjami, które krążą w przestrzeni publicznej, Polska zadeklarowała się przekazać, uwaga, 5 pocisków Patriot PAK-3 MSI. 5 pocisków, mówiąc słownie, numerycznie tego trudno pokazać. To jest zatem nawet nie jest promil tego, co my posiadamy, jeżeli chodzi o uzbrojenie Patriotów.
0: No w takim razie opuśćmy te Patrioty i pomyślmy, powiedzmy o tym, co było, jeżeli chodzi o naszą pomoc do Ukrainy. Dlatego, że ja pamiętam wezwanie Mateusza Morawieckiego z Karpacza we wrześniu 2022 roku, kiedy on krzyczał, wzywam do przekazania Ukrainie środków pomocowych i grantowych. Jako prosty komandor nie mogę zrozumieć zmiany tej postawy. To może ty jako cywilny analityk potrafisz wytłumaczyć tę karkołomną woltę. Z czego ona może wynikać?
1: Maksie, wszystko sprowadza się do wewnętrznej polityki. Za rok, nieco ponad rok w Polsce wybory parlamentarne. Klimat wyborów już czuć i właśnie ta narracja antyukraińska, ta narracja, która no, jest absurdalna, bo to, co powiedziałeś, to jest słuszne. My dzisiaj polscy politycy przekrzykują się, kto mniej daje Ukrainie, czy kto mniej dał Ukrainie. I to nawet robią politycy obecnie rządzącej koalicji. Strategicznym interesie Polski było wspierać Ukrainę militarnie. My od początku 2022 roku, nawet przed inwazją, bo pamiętajmy, że pierwsze dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę trafiły jeszcze na początku lutego 2022 roku. My od początku wspieraliśmy Ukrainę. Te pierwsze pakiety pomocy dla Ukrainy były kluczowe, czyli czołgi, samoloty, śmigłowce, amunicja artyleryjska starych sowieckich typów. To było kluczowe do utrzymania państwowości Ukrainy. Ja bardzo mocno żałuję, że do dzisiaj nie znamy oficjalnej listy sprzętu przekazanego Ukrainie, bo to, co ostatnio się zadziało, to była farsa. Powinniśmy poznać jako społeczeństwo, ale także powinien poznać świat skalę pomocy polskiej dla Ukrainy, bo tylko realne liczby uświadomiłyby ludzi, że jak silna była ta pomoc, bo wartości nie da się przeliczyć T-72 starego na euro. To jest absurdalne, tego się nie da tak przeliczyć, ale w pierwszych miesiącach wojny, kiedy tego sprzętu naprawdę brakowało, to ten T-72 był więcej warty niż nawet pociski Patriot, o których dzisiaj jest taka awantura.
0: No właśnie, ale poseł Morawiecki wyraźnie lekceważy przekazany Ukrainie sprzęt. No to zacznijmy od tych komarów. Słuchaj, myśmy przekazali Ukrainie ponad 20 tysięcy wycofanych z polskiej armii takich jednorazowych granatników przeciwpancernych RPG-76 Komar. To był sprzęt wycofany, ale czy on rzeczywiście przydał się Ukrainie?
1: Ale oczywiście, że tak. Ma masę wypowiedzi ukraińskich żołnierzy, którzy chwalili sobie choćby taki prosty sprzęt, o którym ty wspomniałeś, czyli komary, czyli taki nawet po kilkudziesięciu minutach szkolenia ukraiński poborowy, zmobilizowany żołnierz wiedział, jak tego sprzętu użyć, a ten sprzęt po prostu zwalczał rosyjskie wozy, rosyjskie czołgi, rosyjskie transportery opancerzone. To była właśnie clue tej pomocy. U nas ten sprzęt był gotowy do utylizacji, za który byśmy musieli jako podatnicy zapłacić, bo pamiętajmy, że sprzęt wojskowy, to nie jest tak, że go się wrzuca na złom i tyle. Go trzeba za duże pieniądze zutylizować, a my w ten sposób zutylizowaliśmy, jeszcze niszcząc w ten sposób potencjał uderzeniowy Rosji, wspomagając Ukrainę, za darmo zutylizowaliśmy sprzęt, który u nas kosztowałby jego zużycie, jego wycofanie miliony złotych, więc no nic, tylko jakby z tej perspektywy cieszyć się, dlatego ja traktuję tą obecną dyskusję o pomocy dla Ukrainy jako po prostu typowo polityczno-wewnętrzny spór, który niestety, ale dotyka już nawet tak ważnych spraw, jak bezpieczeństwo naszego kraju.
0: Mariusz, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę, bo potwierdziłeś to, co ja myślałem.
1: Cieszę się, że potwierdziłem. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla słuchaczy.
0: Był z nami redaktor Mariusz Marszałkowski z Defense24, który wykazał m.in., że niektórzy polscy politycy swoimi wypowiedziami sami umniejszają znaczenie strategicznej pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie, szczególnie w pierwszych chwilach wojny. Ci sami politycy zresztą nie zrobili zbyt dużo, by wykorzystać tę wojnę do zmiany charakteru polskich sił zbrojnych, ale o tych jak na razie niewykorzystanych szansach porozmawiamy po kolejnej porcji dobrej muzyki. Zostańcie z nami, bo porozmawiamy o obrzydliwych dronach.

Po Rolling Stonesach, Billie Eilish i Smash Mouth wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komando porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i teraz opowiem, jak w polskich siłach zbrojnych od ponad 2 lat podobno realizowana jest rewolucja dronowa. Od razu wyjaśniam, skąd się wziął w ogóle ten temat. Ano stąd, że w ostatnich 2 tygodniach byliśmy wprost atakowani hura optymistycznymi informacjami o tym, jak w Polsce prowadzona jest dronizacja sił zbrojnych. Ale po to jest właśnie teren wojskowy, by tego rodzaju komunikaty rozkładać dla was, moi słuchacze, na czynniki pierwsze. Zaczniemy od oficjalnego podsumowania Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbyła się 2 tygodnie temu w Gdańsku. Ukraina podpisała w jej trakcie ponad 160 umów o wartości przekraczającej 10 miliardów euro. To tyle propaganda, a teraz realia. Tylko 15 z tych umów podpisano z Polską. I nie dlatego, że była kłótnia wtedy właśnie o podejście Ukrainy do Bantupa, ale dlatego, że duża część polskich firm nie była tymi umowami zainteresowana. I to z różnych powodów, w tym również niezależnych od tych firm. I tu przeprosiny, wybaczcie, ale nigdzie nie znalazłem wartości polskich umów. Dlatego postanowiłem się im przyjrzeć. Oczywiście interesując się głównie obronnością, a jeżeli Ukraina, to oczywiście drony. I tu niespodzianka. Oficjalnie wiadomo o jednej umowie w tej sprawie podpisanej w czasie konferencji. Zawarły ją Polska Grupa Zbrojeniowa oraz ukraińska firma TAF. I ma ona dotyczyć m.in. wspólnej produkcji bezzałogowców. Teoretycznie wszystko jest okej. Wybór PGZ był dobry, bo ponieważ drony firmy TAF są rzeczywiście bardzo często wybierane przez ukraińskich operatorów systemów bezzałogowych walczących na froncie z Rosjanami, a lepszej rekomendacji nie można wymagać. Czy należy się więc cieszyć z porozumienia zawartego przez PGZ? Niewątpliwie tak, ale cieniem na to kładzie się fakt, że zrobiono to ponad 4 lata po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i bez wskazania, co się tak naprawdę chce tym porozumieniem się osiągnąć, a właściwie nie porozumieniem, ale listem intencyjnym. Ja po 4 latach wojny wolałbym usłyszeć, że jest decyzja, by wspólnie budować drony w polskich fabrykach dla siebie i dla Ukrainy. Skąd moje wątpliwości? Bo takich porozumień jak z PGZ ukraińska firma TAF zawarła wcześniej już kilka i to o wiele bardziej konkretnych. Chcecie przykłady? Proszę bardzo. 13 lutego tego roku firma TAF podpisała porozumienie o współpracy z niemiecką firmą dronową Wing Computer z zamiarem utworzenia spółki Joint Venture. 17 kwietnia ta sama firma TAF podpisuje umowę o współpracy strategicznej z niemiecką firmą dronową Tyra, głównie by wspólnie budować drony przechwytujące. 27 kwietnia Ukraińcy TAF podpisują z fińską grupą Sama Defense porozumienie w sprawie utworzenia spółki Joint Venture produkującej drony w Finlandii. I 16 czerwca TAF podpisuje porozumienie o współpracy ze szwedzką firmą Rekas. Teraz już wiecie, dlaczego komunikat z konferencji w Gdańsku o sukcesie PGZ-u nie wcale nie ucieszył. Chyba nie tak brzmi powiedzenie, kto ostatni, ten lepszy. Prawda jest taka, że nasz przemysł zbrojeniowy jest obecny na Ukrainie, ale głównie coś tam sprzedając. Natomiast jeżeli chodzi o wspólne działania, to jesteśmy daleko z tyłu. Dlaczego tak twierdzę? A to wyjaśnię po krótkim muzycznym relaksie. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko, bo będziemy mówili też o polskim dronowisku.

Nie płacze FK Perfektu i zły dzień Poltera to najlepsze sprowadzenie, by w terenie wojskowym Radia RMF24 porozmawiać o braku współpracy polskiego i ukraińskiego przemysłu obronnego oraz jak rzeczywiście wygląda dronizacja polskiej armii. Bezlitosną ocenę stanu polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie technologii obronnych można było znaleźć w wypowiedzi pani Anny Gwozdiar, wiceminister do spraw strategicznych przemysłów Ukrainy w czasie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wskazała ona bowiem, że jak dotąd ukraiński przemysł zbrojeniowy zawarł 155 umów joint venture z zagranicznymi partnerami. Niestety ujawniła ona również, że najwięcej takich porozumień zawierają nie sąsiadująca z Ukrainą Polska, ale Niemcy, potem Dania i Stany Zjednoczone. Nawet przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Gdańsku jako przykład dobrej współpracy wskazała umowę niemieckiej firmy z ukraińskim producentem robotyki lądowej oraz produkcję w Danii paliwa dla ukraińskich rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Flamingo. Szeroko zakrojona polsko-ukraińska współpraca w dziedzinie dronów jest więc jeszcze przed nami. Ale może my jej w ogóle nie potrzebujemy i sobie sami poradzimy. Patrząc na deklarację naszego wojska i przemysłu, tak to właśnie wygląda. Ale nie dajcie się zmylić. Oczywiście produkujemy polskie bezzałogowce i kupujemy amerykańskie, ale są one droższe i w związku z tym są pozyskiwane w mniejszej ilości. Trudno się więc dziwić, że nikt z polskiego przemysłu nie chce dronów ukraińskich, które kosztują taniej niż często tylko opakowanie polskich systemów bezzałogowych. Dlatego nadal nie ma strategicznych, konkretnych decyzji w odniesieniu do masowej produkcji tanich i prostych dronów, liczonej w setkach tysięcy sztuk. I to dronów różnego rodzaju, bo takie są rzeczywiste potrzeby polskiej armii. Jest to o tyle dziwne, że mamy w wojsku dobrych specjalistów, chociażby w Inspektoracie Wojsk Systemów Bezzałogowych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. I teraz popatrzcie, inspektorat powstał ponad rok temu, a wojsk systemów bezzałogowych jak nie ma, tak nie ma. Są za to inicjatywy oddolne jednostek wojskowych, jak chociażby konferencja Dronowisko 2026, zorganizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej w Zamku w Rydzynie w dniach 1-5 lipca 2026 roku. Kilkuset uczestników z wojska, ale również policji, straży pożarnej, organizacji praobronnych dyskutowało na temat sposobu wykorzystania dronów i wymieniało się doświadczeniami. I co z tego, że pojawiły się tam głosy o potrzebie przyspieszenia procesów zachodzących w siłach zbrojnych w tej dziedzinie. Nadal jesteśmy na początku drogi. Najlepiej to podsumował Jacek Raubo, doktor, który opisywał tą konferencję na Defense 24. Wskazywał on bowiem, że Wojsko Polskie ma fundamenty w postaci wyjątkowych ludzi z otwartym sposobem myślenia, który należy obecnie wykorzystać, planując szerszy rozwój dronizacji i robotyzacji. Ja osobiście widzę ogromną różnicę pomiędzy tym, w jaki sposób prowadzona jest wojna dronowa na Ukrainie i jak realizowane były polskie inwestycje, jeżeli chodzi o systemy bezzałogowe. Przypomnijmy, polskie siły zbrojne nie posiadają w odpowiedniej ilości obecnie aż 5 rodzajów dronów powietrznych, które są wykorzystywane skutecznie na Ukrainie. Dronów kamikaze dalekiego zasięgu, dronów kamikaze średniego zasięgu, dronów kamikaze FPV, dronów bombowych oraz dronów przechwytujących. Co ważne, tych dronów nie powinno się kupować za granicą, ale trzeba je wyprodukować w Polsce, bo potrzebujemy ich mnóstwo. Dlaczego? Codziennie z Ukrainy nad Rosję wysyła się kilkaset dronów dalekiego zasięgu. Na froncie wykorzystuje się nawet kilkanaście tysięcy dronów FPV, a w obronie ukraińskiego nieba potrzeba ponad 1000 dronów przechwytujących. To, co więc obecnie mamy, nie starczy nawet na jeden dzień takich walk, jakie toczy Ukraina. Czy może być lepiej? Może. Ale o tym porozmawiamy za tydzień, bo dzisiaj kończymy drugi wakacyjny teren wojskowy Radia RMF24 i zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłą środę o godzinie 18:00. Tym bardziej, że będziemy rozmawiali między innymi o tym, co można zrobić, by się bronić przed agresją, atakując przeciwnika daleko w głębi jego terytorium barakudami i gladiusem. A więc do usłyszenia.

0: I to tyle w dzisiejszym terenie wojskowym Radia RMF24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense24 i zapraszam na fakty RMF FM o 19, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Wszystkie cele na szczycie NATO zrealizowane. Szefowie polskich resortów obrony i dyplomacji podsumowali spotkanie w Ankarze. A co mówił polski prezydent? O tym specjalny wysłannik RMF FM. O uwagę prosimy kierowców zachodniopomorskim. Tam po wypadku ranna jedna osoba. Dziś dzień przerwy, a jutro na mundialu początek ćwierćfinałów. Wszystkie nasze cele, które chcieliśmy osiągnąć na szczycie NATO, zostały zrealizowane, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po powrocie do Warszawy z Ankary.
2: Jednym z bardzo ważnych, o które od wielu lat zabiegaliśmy, była decyzja o rozszerzeniu rurociągów paliwowych na wschód Europy. To jest wspólne działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasadora i Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Mówił Kosiniak-Kamysz. Zadowolony był też wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Powyżej oczekiwań. Szkoda, że nie możemy mówić o tym, co było na zamkniętej sekcji, ale chcę, aby państwo nam zaufali, że to była naprawdę dobra, sojusznicza rozmowa.
1: Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Siła NATO oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po szczycie w Ankarze, mówił na jego zakończenie prezydent Karol Nawrocki. Od razu przenosimy się do stolicy Turcji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski, który był na konferencji prezydenta. Michale, jak ocenia on sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co mówił o rozmowie z prezydentem Trumpem?
4: Dzień dobry. Karol Nawrocki podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Przypomniał, że Ameryka jest głównym płatnikiem sojuszu, a więź transatlantycka została potwierdzona tu podczas rozmów w Ankarze. Prezydent mówił też o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
5: Autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.
4: Prezydent dodał, że Stany pozostają naszym przyjacielem, a Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla światowego pokoju, nie tylko z perspektywy Polski, ale wszystkich państw sojuszu. Ankara, Michał Radkowski.
1: W faktach informacje dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i dwóch aut osobowych na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem. W Suliszewie między Drawskiem Pomorskim i Złocieńcem. Trasa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulic Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
6: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
7: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
8: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni, generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza.
9: Mundial w faktach RMF FM.
1: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj dzień przerwy. Od jutra czekają nas jednak emocje związane z meczami ćwierćfinałowymi. Trwający mundial jest rekordowy pod względem uczestników. Zmagania o tytuł rozpoczęło 48 zespołów. Więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji. Z nami w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Dobry wieczór.
1: Wojtku, skład najlepszej ósemki turnieju pokazuje jednak, że piłkarsko najsilniejsza nadal jest Europa.
10: No zgadza się, bo z 8 ćwierćfinalistów jedynie dwóch jest spoza Europy. To Maroko, czyli czwarty zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału, no i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu. No mimo, że spotkanie będzie rozgrywane w Bostonie, no to w Paryżu ponad ponad 5 tysięcy kilometrów dalej. Wprowadzone zostaną specjalne środki ostrożności. Stacje metra w okolicy Pól Elizejskich będą zamknięte, tak by nie powtórzyły się zamieszki sprzed 4 lat.
1: Dziękujemy Wojtkowi i polecamy pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe o 20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Tu radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły bieg historii i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dzisiaj wylądowaliśmy w Indiach, gdzie w roku 1984 doszło do największej katastrofy przemysłowej w historii. Masowego zatrucia gazem w mieście Bhopal. Kuba Śliwiński, zapraszam.
13: Ja

Tu radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? Jak potoczyły się ich dalsze losy? W podcaście Czarne Skrzynki wracamy do katastrof, które zmieniły bieg historii i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dzisiaj wylądowaliśmy w Indiach, gdzie w roku 1984 doszło do największej katastrofy przemysłowej w historii. Masowego zatrucia gazem w mieście Bhopal. Kuba Śliwiński, zapraszam. Jest niedziela, drugi dzień grudnia 1984 roku. Ten mijający już rok był dramatyczny dla 762 milionów mieszkańców Indii. Ostatnie wydarzenia polityczne wstrząsnęły krajem do głębi. Zaledwie miesiąc wcześniej premier Indira Gandhi została zastrzelona przez swoich dwóch ochroniarzy, co wywołało całkowity chaos i niepokoje społeczne. Stało się to po tym, jak nakazała wojsku ostrzelać złotą świątynię, w której schronili się separatystyczni Sikhowie. Przez cały rok oczy świata zwrócone były na Indie. Wielu było przerażonych zarówno masakrą Sikhów przeprowadzoną z rozkazu Indiry Gandhi, jak i jej zabójstwem. Choć nastroje społeczne już nieco się uspokoiły, miasto Bhopal, liczące 850 tysięcy mieszkańców, również odczuło skutki politycznego chaosu. Położony w centrum Indii Bhopal jest nazywany miastem jezior, ponieważ jest otoczony przez kilka akwenów. Oczywiście wydarzenia ogólnokrajowe wywołały poruszenie także i tutaj, ale w samym Bhopalu zdarzyło się coś, co jeszcze bardziej zbulwersowało mieszkańców. Fabryka pestycydów Union Carbide zredukowała znacznie personel i płace. To główny zakład chemiczny w mieście i jeden z wiodących pracodawców, od którego zależą losy mnóstwa rodzin w Bhopalu. Wielu mieszkańców pracuje bezpośrednio w fabryce albo jest dostawcami produktów lub różnego rodzaju podwykonawcami. Fabryka głównie produkowała pestycyd Sevin, środek owadobójczy z toksycznego izocyanianu metylu. Jednak kilka miesięcy przed grudniem 1984 roku, po wejściu na rynek nowych produktów, które okazały się zarówno tańsze, jak i bardziej skuteczne, produkcja pestycydu została całkowicie wstrzymana. Przestała być opłacalna dla firmy. Jednak tydzień przed katastrofą produkcja Sevinu zostaje wznowiona, ale w znacznie mniejszych ilościach niż wcześniej. Fabryka znajdująca się tuż obok dzielnicy slumsów w Bhopalu posiada kilka gigantycznych stalowych zbiorników zakopanych na terenie zakładu. Zawierają one kilka ton toksycznego izocyanianu metylu. W Union Carbide wszyscy wiedzą jedno. Substancja w zbiornikach pod żadnym pozorem nie może mieć kontaktu z wodą. Jest niedzielny, typowy grudniowy wieczór w Bhopalu. Na zewnątrz jest chłodno, ale na tętniącym życiem targu znajdującym się w dzielnicy slumsów Kali, tuż obok fabryki, wciąż są tłumy. Ludzie tłoczą się tu w małych, blaszanych chatach, oddzielonych wąskimi alejami. Jest brudno, a na ulicy leży błoto, ale pachnie przyprawami i jedzeniem sprzedawanym na małych straganach. W miarę upływu czasu coraz więcej sklepików się zamyka, a głosy sprzedawców cichną. Jedną z młodych mieszkanek Bhopalu jest Aziza Sultan. Mieszka w domu swoich teściów z mężem, trzyletnią córką Ruby i 8-miesięcznym synkiem Mosinem. Mieszkają tu także siostry jej męża i ich rodziny, więc w domu zawsze jest tłoczno. Mąż Azizy poszedł do pracy, a pozostali domownicy zasiedli przed telewizorem i oglądają film. Dzieci zasypiają przed ekranem, a Aziza i inni dorośli jedzą przekąski. Jest wieczór, ale nie bardzo późny. Azizie kleją się oczy. Zwykle o tej porze nie jest tak zmęczona, ale spodziewa się trzeciego dziecka i ciąża wpływa na szybszą utratę energii. W końcu poddaje się. Kładzie się do łóżka, zamyka oczy i niedługo potem zasypia. W tym samym czasie w fabrycznej stołówce niektórzy pracownicy wieczornej zmiany robią sobie przerwę. Grają w karty i piją herbatę.
Mężczyźni pracują na różnych stanowiskach, ale ponieważ czasami muszą pomagać w innych działach niż swój, chętnie w tym czasie dzielą się wiedzą o obsłudze urządzeń. Istnieją instrukcje i podręczniki, ale większość pracowników ich nie przeczytała. Inna sprawa, że instrukcje i opisy tego, co należy zrobić w danej sytuacji, są często niejasne. Pracownikom łatwiej uczyć się od siebie nawzajem. Mężczyźni rozmawiają też o innych rzeczach, w tym o cięciach płac, ale także o błahych, codziennych sprawach. Ich 8-godzinna zmiana zakończy się kwadrans przed godziną 23. Jeden z młodych pracowników nagle otrzymuje telefon od swojego przełożonego. Ma wyjść i przepłukać długą rurę prowadzącą do jednego ze zbiorników. Mężczyzna odkłada karty i wykonuje polecenie. Nie ma takiego wykształcenia jak większość kolegów. Ukończył tylko szkołę średnią, więc tym bardziej chce pokazać, że dobrze wykonuje swoją pracę. Gdy pracownik odkręca wodę i zaczyna przepłukiwać rurę, myśli o tym, czego dowiedział się o rozetach maskujących. Należy je przymocować do rury przed jej przepłukaniem, aby żadna ciecz nie miała kontaktu z chemikaliami w zbiorniku. Przełożony nie kazał mu tego robić, a w dzienniku zbiorników też nie ma informacji na ten temat, choć powinna być. Może źle zrozumiał, jak to ma wyglądać. Kontynuuje przepłukiwanie, opierając się na tym, czego nauczył się o bezpieczeństwie pracy w fabryce. Jeśli do rury nie przymocowano żadnej osłony, to musi przecież być jakiś powód. Młody pracownik nie wie jednak, że zarówno procedury bezpieczeństwa, jak i kontrola produkcji w fabryce uległy znacznemu pogorszeniu od czasu cięć budżetowych, a do rury nie przymocowano żadnej tarczy zabezpieczającej. Ani on, ani żaden inny z około 100 pracowników fabryki nie ma pojęcia, że woda, którą teraz przepuszcza przez rurę, wpłynie prosto do zbiornika z kilkoma tonami toksycznej cieczy i spowoduje najtragiczniejszą w historii katastrofę przemysłową. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za chwilę wracamy.

To radio RMF24 i podcast Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Wracamy do roku 1984 i do tragicznych wydarzeń w Bhopalu, gdzie doszło do masowego zatrucia gazem. Jest godzina 22:40. Pracownicy mają zostać zastąpieni przez kolegów z nocnej zmiany. Większość z nich zebrała się już w pokoju socjalnym i zaczęła przygotowywać się do pracy. O godzinie 22:45, zanim rozpoczną swoje obowiązki, zostają poinformowani, że wszystko jak na razie wygląda w porządku. W pomieszczeniu kontrolnym pracuje młody operator, Suman Dey. Suman ukończył szkolenie techniczne i jest jedną z lepiej przygotowanych osób w fabryce. Jak zwykle, co jakiś czas wstaje, aby odczytać wskaźniki i sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak być powinno. Nagle widzi coś, co wywołuje jego lekkie zaniepokojenie. Wskaźnik pokazuje, że ciśnienie w jednym ze zbiorników z chemikaliami wzrosło 5-krotnie w ciągu zaledwie pół godziny. Lekko się wzdryga i zapisuje to w swoim dzienniku, ale dochodzi do wniosku, że nie powinno to stanowić większego zagrożenia. Ciśnienie wciąż nie wzrosło do punktu, w którym stałoby się niebezpieczne. Wie też, że przyrządy pomiarowe często się mylą. Naprawdę powinni kupić nowe i ogólnie nieco odremontować fabrykę, myśli Suman. Minuty mijają, jest już 22:30. Suman nadal uważa, że wszystko jest w porządku. Tymczasem w hali oczy pracowników zaczynają lekko łzawić. Może to być oznaką wycieku, ale nie jest to jednak nic niezwykłego. Wycieki zdarzają się w fabryce mniej więcej raz w miesiącu. Pracownicy rozumieją, że jest to niebezpieczne, że powinny istnieć środki bezpieczeństwa, ścisłe procedury kontrolne, aby pracownicy nie służyli za ludzkie wykrywacze wycieków. Ale cóż, przyzwyczaili się do tego. Szukają źródła problemu tak, jak mają to w zwyczaju. Informują o tym operatora Sumana, który również rozpoczyna poszukiwania. Po chwili widzą żółto-biały gaz, ulatniający się z rury w suficie. To bardzo mały wyciek, nic gorszego niż zwykle, więc jeden z pracowników spokojnie przystępuje do naprawy. Jest kwadrans po północy. Czas na pierwszą przerwę pracowników nocnej zmiany, którzy siadają w stołówce, by napić się herbaty. Niektórzy z nich krótko omawiają odkryty wyciek, ale potem, podobnie jak podczas wielu innych przerw, zaczynają grać w karty. Tymczasem woda, którą jeden pracownik wcześniej odkręcił, aby wyczyścić rurę, przepływa przez nią prosto do zbiornika z chemikaliami. Trwa to już prawie 3 godziny. W tym czasie do toksycznej substancji dostało się aż 1000 litrów wody. Wchodzą one w reakcję i wszystko zaczyna się nagrzewać. System chłodzenia w fabryce nie działa, czego pracownicy również nie są świadomi. Już niebawem wszyscy znajdujący się na terenie zakładu oraz pobliscy mieszkańcy Bhopalu zdadzą sobie sprawę, że coś bardzo niedobrego stało się z toksycznymi zbiornikami w Union Carbide. Suman wciąż siedzi w sterowni. Myśli, że to dobrze, że tak szybko odkryli wyciek i odchyla się z ulgą do tyłu. Nagle jednak zauważa, że zarówno igła manometru, jak i igła miernika temperatury wskazują coraz wyższe wartości. W ciągu minuty wskaźnik temperatury rośnie w szalonym tempie, nie zatrzymując się, dopóki nie osiągnie 25 stopni, maksymalnej granicy na skali urządzenia. Suman nic nie rozumie. Wybiega z pokoju, żeby zaalarmować swojego przełożonego oraz innych operatorów. Następnie biegnie na zewnątrz fabryki i kieruje się do zbiorników z chemikaliami. Musi się zorientować, co tak naprawdę się dzieje. Mija pracowników, którzy wymieniają nerwowe uwagi. Wydaje im się, że w powietrzu unosi się dziwny zapach. Chociaż są przyzwyczajeni do niskich dawek trucizny, a kaszel stał się niemal codzienną normą, teraz kaszlą częściej i intensywniej niż zwykle. Większość pracowników nie zdaje sobie sprawy, że produkcja pestycydu Sewin została wznowiona. Gdy Suman zbliża się do zbiorników, wyczuwa charakterystyczny zapach zgniłych jaj. Tak pachnie siarka.
Smród szczypie w nos, a Suman widzi, jak kilku kolegów, których mija, zakrywa twarze. Suman staje na jednej z dużych betonowych płyt nad częściowo zakopanymi zbiornikami, gdy nagle czuje, że płyta pod nim zaczyna się trząść. Czeka, aż przestanie, ale zamiast tego płyta trzęsie się coraz bardziej, a spod niej wydobywa się głośny bulgot. Brzmi jak gotująca się woda w garnku, a ponieważ zarówno hałas, jak i drżenie nadal się nasilają, Suman postanawia uciekać. Musi powiedzieć szefowi, że natychmiast trzeba ewakuować całą fabrykę. Biegnie tak szybko, jak tylko może. Wtem rozlega się jeszcze głośniejszy dźwięk. Na początku brzmi jak przeraźliwy pisk, ale szybko zmienia się w ogłuszający ryk. Suman odwraca się i widzi długie, na prawie 20 metrów pęknięcie w betonie, otaczającym jeden ze zbiorników. W jednej chwili czuje uderzenie gorącego powietrza i cofa się. Ma wrażenie, jakby stał w piecu, a zanim zdąży zdać sobie sprawę z tego, co zaraz się wydarzy, słyszy kolejny dźwięk, jakby narastający syk. Nagle widzi, jak biała, wysoka chmura wystrzeliwuje ze zbiornika i zaczyna rozprzestrzeniać się w atmosferze. Wie, co to oznacza. Ciecz w zbiorniku zamieniła się w toksyczny gaz. Biała chmura wzbija się do góry i zajmuje teraz już cały teren fabryki, a następnie przepływa nad uśpionym miastem. Suman wbiega do środka, by zaalarmować swojego szefa, pana Kureshi. Po drodze mija spanikowanych, kaszlących pracowników, z których żaden nie wie, co właściwie robić. Kureshi rzuca krótkie spojrzenie na Sumana, a następnie łapie za mikrofon na biurku i krzyczy przez głośniki, że trucizna wycieka do fabryki. Wszyscy muszą się natychmiast ewakuować. Wśród pracowników wybucha totalna panika. Jeden z nich rozbija szybkę przycisku alarmowego i w tej samej chwili zaczynają wyć syreny. Gdy pracownicy w pośpiechu opuszczają fabrykę, zauważają, że ich oczy nie tylko łzawią, ale też zaczynają boleć. Kilku z nich kaszle już naprawdę mocno. Kureshi nakazuje natychmiastowe wyłączenie całej wody w fabryce i użycie jej tylko do rozpylenia bezpośrednio na gaz w celu zneutralizowania go. Po zaledwie kilku minutach na miejsce przybywa straż pożarna, która również zaczyna rozpylać wodę na ulatniający się gaz. Strażacy próbują także innych sposobów na jego neutralizację, ale jest tak gorący, że nic na niego nie działa. Gaz wypływający ze zbiornika ma temperaturę ponad 120 stopni. Słuchacie podcastu radia RMF24 Czarne Skrzynki. Do tragicznej historii z Bhopalu wrócimy za moment.

Radio RMF 24 i podcast Czarne Skrzynki. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Tak też było w roku 1984 w indyjskim mieście Bhopal, gdzie doszło do masowego zatrucia gazem. Większość pracowników opuściła już fabrykę. W panice wszyscy zapomnieli o czterech autobusach zaparkowanych na zewnątrz. Ich przeznaczeniem jest pomoc w ewakuacji pracowników i okolicznych mieszkańców w przypadku katastrofy, właśnie takiej jak ta. Wkrótce okaże się, że cztery autobusy zdecydowanie nie wystarczą, by uratować tych, do których dotrze gaz. W fabryce wciąż przebywa operator Suman, jego szef i kilku kolegów. Stoją w pokoju kontrolnym, gorączkowo próbując znaleźć sposób na rozwiązanie problemu. Jest już po pierwszej w nocy. Sytuacja robi się bardzo napięta. Suman i Qureshi zastanawiają się nad wszystkimi możliwymi sposobami naprawy wielkiej awarii. Choć w teorii zbiornik jest wyposażony w różne mechanizmy, które mają blokować toksyczny gaz, w praktyce żaden z nich nie działa. Okazuje się, że komponent, który ma za zadanie spalić gaz, zanim ten przedostanie się do atmosfery, jest uszkodzony. Ktoś sugeruje, by skierować gaz do zapasowego zbiornika, który powinien być pusty, ale pusty nie jest. W nim także znajduje się toksyczna ciecz. Fabryka wypełnia się białym gazem, który wkrótce dojdzie do pokoju, w którym znajduje się Suman i jego koledzy operatorzy. To jednak w mniejszym stopniu zaprząta ich myśli niż fakt, że chmura przemieszcza się w kierunku slumsów, które znajdują się w niewielkiej odległości od fabryki. To najgęściej zaludniona dzielnica Bhopalu. Mieszka tam ponad 500 000 ludzi, którzy śpią na ziemi w małych, pokrytych najczęściej blachą chatach. Pracownicy fabryki nie wiedzą jednak, że biała chmura z toksycznym gazem już dotarła nad slumsy. Aziza budzi się, gdy jej 3-letnia córka Ruby zaczyna gwałtownie kaszleć. Latarnia uliczna rzuca słabe światło do sypialni, a kobieta zdaje sobie sprawę, że pokój wypełnia biała chmura. Słyszy też, jak inne osoby w domu głośno kaszlą. Nagle do jej uszu dociera przerażający okrzyk. Uciekajcie! Bierze na ręce swoje 8-miesięczne dziecko, łapie Ruby za rękę i idzie do kuchni. Czuje ból w gardle, a zaledwie kilka sekund później ma wrażenie, że zieje ogniem. Dzieci przeraźliwie krzyczą i płaczą. Azizie wydaje się, jakby ktoś wypalał jej oczy. Reszta rodziny również się budzi i w pośpiechu próbuje zamknąć wszystkie drzwi i okna. Aziza owija kocem małego Moshina, który wygląda coraz gorzej. Kobieta w panice myśli tylko o jednym. Musi szybko zabrać synka do szpitala. W slumsach Kali ludzie budzą się z powodu silnego zapachu, trudności w oddychaniu i pieczenia oczu. Trujący gaz jest 2 razy cięższy od normalnego powietrza, więc przykrywa ziemię, uniemożliwiając ucieczkę. Jest niezwykle groźny, gdy przeniknie do skóry lub oczu, ale śmiertelnie niebezpieczny, gdy się nim oddycha. Ludzie biegają po alejkach, kaszląc i krzycząc o pomoc, wymiotując, plując krwią i mdlejąc. Niektórzy mają już zaczerwienioną skórę i używają mokrych szmat, aby spróbować ją nieco ochłodzić. Niewielu jest świadomych, że powinni trzymać mokre szmaty przy ustach, aby uniknąć wdychania gazu. Krzyki na ulicach i w alejkach stają się coraz liczniejsze i głośniejsze. W końcu ktoś woła: wypadek w fabryce pestycydów, trucizna w powietrzu, uciekajcie, ratujcie życie. Wkrótce słowo trucizna odbija się echem na ulicach Bhopalu wśród uciekających w panice mieszkańców miasta. Tymczasem Aziza postanawia udać się do szpitala ze swoimi małymi dziećmi. Kobieta nie zawraca sobie głowy zamykaniem drzwi, po prostu wybiega z domu. Wszyscy są owinięci w koce, w których spali, ale Aziza czuje, że powietrze na zewnątrz jest ciepłe, co jest niezwykłe o tej porze. Jest w 00:30 w nocy, a Aziza patrzy, jak oszołomione dzieci i dorośli wybiegają ze swoich domów z paniką w oczach. Chmura toksycznego gazu nadal zalewa ulicę. Aziza widzi przed sobą ludzi proszących o pomoc. Z
spogląda na zawiniątko w swoich ramionach i ponownie lekko rozchyla koc. Mohsin zaczyna niekontrolowanie wymiotować, podobnie mała Ruby. Bierze dziewczynkę na ręce. Wkrótce zauważa, że Mohsin jest nieprzytomny. Aziza zaczyna histerycznie płakać, ale musi biec dalej, aż do szpitala Hamidia. Kobieta nadal nie rozumie, co się stało, ale zaczyna zdawać sobie sprawę, że musi to mieć coś wspólnego z fabryką. Oczy szczypią ją tak bardzo, że nie widzi już swoich dzieci ani drogi, po której idzie, ale mimo to stara się nie zatrzymywać. Po chwili upada. Czuje, że cała jej noga jest pokryta krwią i zanim zdąży pomyśleć cokolwiek więcej, traci przytomność. Tymczasem do Bhopalu zbliża się pociąg, ale gdy tylko wjeżdża na peron, jeden z pracowników stacji kolejowej krzyczy przez głośniki do pasażerów, aby nie wysiadali. Woła, że stało się coś bardzo złego i że pociąg ma jak najszybciej opuścić Bhopal, a jadący nim ludzie muszą pozostać w środku. Ale gdy pociąg zaczyna zwalniać, pasażerowie zaczynają tłoczyć się przy drzwiach. Niektórzy już wysiedli, więc pracownik wybiega ze stacji w kierunku maszynisty. Macha rękami i krzyczy, że pociąg musi natychmiast jechać dalej, bo doszło do wypadku. Maszynista rozumie przekaz. Z wyjątkiem kilku osób, które zdążyły wysiąść, pociąg wraz z pasażerami szybko opuszcza peron w Bhopalu. Pracownik stacji nie zdaje sobie sprawy, że właśnie uratował życie kilkuset osób. Pociąg jedzie dalej, a jego pasażerowie widzą porozrzucane po ulicach ludzkie ciała. W międzyczasie operator Suman i jego koledzy zdają sobie sprawę, że toksyczny gaz dociera do ich pokoju. Zakładają kombinezony gazoszczelne i próbują myśleć, co dalej. Chmura szybko staje się coraz gęstsza i wkrótce widzialność ogranicza się raptem do kilku centymetrów. Suman wie, że być może powinni uciekać, ale jeśli to zrobią, nie pozostaje nikt, kto mógłby spróbować zatrzymać chmurę gazu. Operator postanawia zostać w pokoju kontrolnym i sprawdza wyciek na różne sposoby. Od czasu do czasu spogląda na wskaźniki ciśnienia i temperatury, które wciąż są maksymalnie wysokie. Mijają kolejne minuty. Nagle, około godziny 2:30, Suman orientuje się, że toksyczny gaz już chyba nie wycieka ze zbiornika. Młody operator oddycha z ulgą, choć zakłada, że wyrządzone szkody są rozległe. Nie zdaje sobie jednak sprawy z ogromu tragedii. Ludzie mieszkający w pobliżu fabryki wciąż próbują uciec jak najdalej od niej. Mają pęcherze na całym ciele, kaszlą, wymiotują i upadają. Szukają swoich bliskich, a w chaosie tratują innych, którzy stracili przytomność i upadli. Razem z rodzinami próbują dostać się do jednego z pobliskich szpitali, ale izby przyjęć zostały już zamienione w kostnice. Aziza odzyskuje przytomność. Wciąż znajduje się na ziemi. Obok niej leżą jej dzieci, przykryte dużym kocem. Sprawdza ich oddech i sama oddycha z ulgą. Oboje wciąż żyją. Podnosi się trochę i widzi, że więcej osób w pobliżu leży przykrytych kocami i kołdrami. Nagle słyszy wiadomość, podawaną z głośnika na dużym samochodzie. Mamy kontrolę nad wyciekiem gazu z Union Carbide. Wracajcie do swoich domów. Aziza zdaje sobie sprawę, że jest już ranek i że natychmiast musi udać się do szpitala, żeby ratować dzieci. Trudno jest jej oddychać i wierzy maluchom tym bardziej. Jakiś mężczyzna podchodzi do niej i pyta, czy nie potrzebuje pomocy. Zabiera ją i dzieci do swojego auta i odjeżdża w kierunku szpitala Hamidia. Ale zanim dotrą na miejsce, Aziza ponownie traci przytomność. Ciąg dalszy programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24 już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Czarne skrzynki w radiu RMF24, czyli podcast, w którym przybliżamy najbardziej wstrząsające katastrofy w historii. Wracamy do Indii i do miasta Bhopal, gdzie w 1984 roku miało miejsce masowe zatrucie gazem. Nadchodzi ranek. W całym Bhopalu na każdym kroku widać skutki straszliwej katastrofy. Wszędzie na ulicach leżą martwi ludzie, a także padłe zwierzęta. Około 500 000 ludzi zostało narażonych na działanie trującego gazu, a do tej pory zmarło już około 5000 osób. Szpitale starają się pomóc tysiącom ofiar najlepiej jak potrafią, ale lekarzy jest za mało i działają oni trochę po omacku. Przemywają skórę i oczy, próbując złagodzić ból. Kierownictwo fabryki Union Carbide poinformowało ich, że uwolnionym do atmosfery gazem jest izocyanian metylu. Przy czym został on opisany jako nieszkodliwy, podobny do gazu łzawiącego. W ciągu dnia do szpitali przybywa coraz więcej ofiar, a personel medyczny zdaje sobie sprawę, że nie zdąży pomóc wszystkim, zanim będzie za późno. Mija dzień i wieczór, a potem znów nastaje ranek. Aziza ponownie otwiera oczy dobę po utracie przytomności. Widzi mężczyznę w białym kitlu. Lekarz oznajmia jej z przykrością, że nie udało się uratować ciąży. Ale Aziza dowiaduje się też, że zarówno 3-letnia Ruby, jak i mały Mohsin przeżyli, a po otrzymaniu pomocy w szpitalu mogą wrócić do domu. Zatem Aziza wraca do męża, który wita ją i dzieci z ulgą, ale jej dom nie wygląda już tak, jak wyglądał przed tragedią. Jedzenie w spiżarni zmieniło kolor. Niektóre przedmioty zabarwiły się na zielono, a marne resztki liści na drzewach rosnących koło domu wyglądają jak spalone. Aziza stara się zająć dziećmi i próbuje zrozumieć, co się stało. Zaledwie 5 dni po wypadku, 7 grudnia 1984 roku, władze Indii aresztują dyrektora generalnego Union Carbide, Amerykanina Warrena Andersona. Zostaje on oskarżony o morderstwo, ale wkrótce zostaje zwolniony za kaucją i natychmiast opuszcza kraj. Próby ekstradycji spełzają na niczym. Warren Anderson nigdy nie powróci do Indii. Dni i tygodnie po wypadku są trudne dla Azizy. Jej dzieci, a zwłaszcza mały Mohsin, odczuwają poważne skutki działania gazu. Życie Azizy i jej rodziny w Bhopalu toczy się dalej, ale w miarę upływu czasu kobieta zaczyna zdawać sobie sprawę, że po katastrofie nic już nie będzie takie samo jak dawniej. Jakiś czas później ojciec i brat Azizy umierają na skutek schorzeń wywołanych działaniem gazu. Mały Mohsin nigdy nie wraca w pełni do zdrowia. Od czasu katastrofy w fabryce cierpi na różne problemy fizyczne i psychiczne. Późniejsze śledztwo wykazało, że do tragedii przyczyniło się kilka czynników. Należały do nich brak procedur bezpieczeństwa, niedostateczna konserwacja systemów chłodzenia, nieskuteczne procedury awaryjne i błędy w zarządzaniu. Ponadto nie przeszkolono pracowników w zakresie zagrożeń związanych z chemikaliami, z którymi pracowali, i nie ostrzeżono ich na czas, podobnie jak okolicznych mieszkańców. Dobitnie o tych zaniedbaniach świadczy fakt, że policja została poinformowana o wycieku gazu dopiero o 3 nad ranem. Polityka firmy opierała się na tym, by nie angażować nikogo z zewnątrz w jej sprawy i ewentualne błędy. Po katastrofie podjęto kroki prawne przeciwko Union Carbide. W 1989 roku firma i rząd indyjski zawarły ugodę w sprawie odszkodowania. Union Carbide zgodziło się zapłacić Indiom $470 milionów w zamian za wycofanie zarzutów. Spowodowało to ogromną frustrację. Ugoda ta była ostro krytykowana zarówno przez ofiary, jak i przez alterglobalistów, którzy twierdzili, że sprawiedliwości nie stało się zadość. Jednak zarzuty przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Warrenowi Andersonowi zostały utrzymane. Nadal był on wzywany na rozprawy, a 8 lat po incydencie w lutym 1992 roku został uznany przez sędziego w Bhopalu za zbiega przed wymiarem sprawiedliwości, po tym jak kolejny raz nie stawił się na sali sądowej. W 2003 roku, 19 lat po wypadku, Indie wystosują formalny wniosek do USA o ekstradycję Warrena Andersona. Stany Zjednoczone odmawiają, powołując się na brak dowodów winy. Dopiero w czerwcu 2010 roku zapada wyrok w sprawie wypadku. Ale sądzeni nie są właściciele dużej firmy, a 8 osób, które pracowały w fabryce tej feralnej grudniowej nocy. Zostają oni oskarżeni o rażące zaniedbania i skazani na 2 lata więzienia oraz grzywnę. Jeden z tych 8 pracowników w momencie ogłoszenia wyroku już nie żyje. Wyrok bulwersuje zarówno ofiary, jak i ich krewnych, którzy uważają go za kpinę z rządów prawa. Ludzie są oburzeni nie tylko tym, że pracownicy są kozłami ofiarnymi, ale także faktem, że Warren Anderson, który był dyrektorem generalnym Union Carbide w czasie katastrofy, nie poniósł żadnych konsekwencji. Po 40 latach od katastrofy skutki tragedii są nadal odczuwalne. Ponieważ wody gruntowe i gleba w Bhopalu nigdy nie zostały odpowiednio oczyszczone, duża liczba dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi i różnymi problemami ze wzrostem oraz rozwojem. Ponadto ponad 500 000 osób, które ucierpiały w tę grudniową noc 1984 roku, doznało trwałych uszkodzeń oczu i płuc. Katastrofa w Bhopalu doprowadziła do ważnej debaty na temat bezpieczeństwa przemysłowego, rządowego zarządzania kryzysowego i obowiązku państwa polegającego na ochronie swoich obywateli. W wywiadzie przeprowadzonym ponad 35 lat po wypadku, Aziza wyjaśnia, że całe jej życie po katastrofie polega na próbach radzenia sobie z wydatkami na leczenie jej samej i jej rodziny. Wciąż przeżywa żałobę po ojcu i bracie, a zdrowie jej syna Mosina zostało trwale uszkodzone przez działanie toksycznego gazu. Pozostaje bardzo krytyczna wobec postępowania rządu w sprawie tragedii. Twierdzi, że nigdy nie zaplanowano ani nie wdrożono żadnych kompleksowych pakietów pomocy w rehabilitacji ofiar gazu. Obecnie Aziza pracuje w klinice Samhavna, gdzie jest asystentką lekarza. To specjalna klinika, która powstała, by leczyć ofiary katastrofy przemysłowej, a celem Azizy jest niesienie pomocy jak największej ich liczbie. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zginęło w wyniku tej potężnej katastrofy chemicznej, ale szacuje się, że trujący gaz i jego skutki pochłonęły 15 000 istnień. Czyni to tragedię w Bhopalu największą katastrofą przemysłową w historii. To był podcast Radia RMF24 Czarne Skrzynki. Wszystkich odcinków posłuchasz na platformie RMF On oraz na innych platformach podcastowych.

0: studiu Faktów RMF FM pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zapraszamy na te najświeższe fakty.
1: Nie milkną echa zakończonego szczytu NATO w Turcji. Posłuchajcie, co Polska ma zyskać w sferze bezpieczeństwa. Nadal nie wiadomo, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Polityk PiSu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w maju opuścił Węgry. Dua Lipa otworzyła własną bibliotekę w Portugalii. Znajdziecie tam tylko zakazane tytuły. Efekty szczytu NATO w Ankarze są powyżej naszych oczekiwań, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po powrocie do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina był wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michale. Co udało się osiągnąć?
2: Jak mówił Radosław Sikorski, dzięki wspólnemu stanowisku rządu i prezydenta na szczycie słyszalny był nie tylko głos Polski, ale całej wschodniej flanki NATO.
3: Podkreśliliśmy ważność formatu E5, a więc tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, aby Zachód Europy nie próbował decydować za czy to Europę Wschodnią, czy Południe.
2: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania.
2: Ważnym elementem jest porozumienie o serwisowaniu rakiet do systemu Patriot w Europie, także w Polsce, oraz decyzja o rozbudowie infrastruktury, w tym rurociągów paliwowych na wschód Europy.
1: Nie ma potwierdzenia, że poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Marcin Romanowski przebywa w Chorwacji. Taki jest efekt rozmowy, jaką ze swoim chorwackim odpowiednikiem przeprowadził dziś prokurator generalny Waldemar Żurek. Poszukiwany z pomocą Ena Romanowski w maju opuścił Węgry. Waldemar Żurek pytał już, czy nie przebywa w Serbii, a dziś, czy nie ma go w Chorwacji. W obu tych krajach europejskie nakazy aresztowania nie działają. Słuchacie Faktów RMF FM. Z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl, rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników smartfonów w czasie wyjazdów zagranicznych. Mamy kolejne pytanie. Czy powinniśmy instalować aplikacje pochodzące z kraju, w którym się aktualnie znajdujemy?
5: No, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj pytanie, jak bardzo ufamy takim platformom jak sklep App Store od Apple czy Google Play od Google, dlatego że z perspektywy tych dwóch platform nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi aplikacja, jest tak samo restrykcyjnie i rzetelnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast rozumiemy pewnie to, że w różnych krajach są różne lokalne przepisy, które mogą potencjalnie powodować, że logowanie do jakiejś aplikacji będzie wymagało podania dodatkowych danych, być może skan jakiegoś dokumentu, no to już sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno musimy z danej aplikacji skorzystać.
1: Radził Piotr Konieczny.
6: Te fakty robią wrażenie.
1: Niezwykła biblioteka powstała w portugalskim Porto. To zbiór zakazanych książek. Czym jest manifesto Library, wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: To nowy projekt Dua Lipy, 30-letniej brytyjskiej piosenkarki o albańskich korzeniach, która słynie z miłości do książek. W zabytkowej księgarni Lelo, najstarszej w Portugalii, uznawanej też za jedną z najpiękniejszych na świecie, powstała wyjątkowa przestrzeń poświęcona literaturze, która w różnych częściach świata była zakazywana, cenzurowana lub usuwana ze szkół i bibliotek. Manifesto Library podzielona jest na 4 kategorie: władza, kontrola, głos i pamięć.
1: Kasiu, Dua Lipa, jak mówiłaś, kocha czytać i sama prowadzi też w internecie kącik czytelniczy.
7: Tak, poleca tam książki i przeprowadza wywiady z pisarzami. Gościła u siebie m.in. naszą noblistkę Olgę Tokarczuk i Margaret Atwood, autorkę słynnej opowieści podręcznej.
1: A ja już widzę te kolejki, które ustawiają się do jej biblioteki po te niezwykłe publikacje.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Polskie siatkarki od porażki rozpoczęły kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone, które tym razem rywalizują w japońskiej Osace, przegrały z Turczynkami 1-3. Pierwszego seta nasze siatkarki przegrały na przewagi. W drugim secie wygrały pewnie do 20. W kolejnych jednak miały problemy z atakami i zagrywką Melisy Vargas i Turczynki dwa ostatnie sety wygrały do 19. Mimo porażki atakująca polskiej kadry Julia Szczurowska szuka plusów.
9: Myślę, że w obronie bardzo dobrze dzisiaj my zagrałyśmy. Bardzo dobrze. dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że ten mecz się mimo takiego wyniku, ten mecz się dobrze oglądało.
8: A jutro kolejne spotkanie, tym razem z reprezentantkami USA, początek o 6 polskiego czasu. A na Wimbledonie poznaliśmy kolejne półfinalistki turnieju pań. O awans do finału Marta Kostiuk zagra z Lindą Noskową. Tenisistka z Ukrainy pokonała Jasmine Paolini 6-3, 6-2 i po raz pierwszy zagra w półfinale turnieju rozgrywanego na trawiastych londyńskich kortach. O wiele bardziej zacięty był mecz Czeszki z Belgijką Elise Mertens. Ostatecznie jednak po blisko dwugodzinnym starciu górą 6-3, 7-5 była Noskowa. Zlatko Dalić ogłosił, że nie będzie prowadził już piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Selekcjoner podjął taką decyzję po tym, jak kadra przez niego prowadzona odpadła w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, przegrywając z Portugalią. Dalić prowadził reprezentację Chorwacji od 2017 roku. Zdobył z nią srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a jego kadencja jest najlepszą w historii reprezentacji z Bałkanów. Według chorwackich mediów nowym selekcjonerem kadry ma zostać Slaven Bilić, który w przeszłości prowadził już chorwacką reprezentację.
0: Gdybyśmy się zastanowili nad tym, co się stało, no to jest odpowiedź jedna, no lato troszkę stygnie. Jeszcze jutro, no i powiedzmy tak do piątku, temperatura nie przekroczy 20 kreski prawie wszędzie, ale ciepło powraca już w piątek, mniej deszczu, a od poniedziałku już podobno upały.
10: Radio RMF24.

0: Zbliża się 21. W RMF FM najświeższe fakty przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Od dziś urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy z nowymi uprawnieniami. Posłuchajcie, co dokładnie ma się zmienić. Senat poparł zakaz używania smartfonów w szkołach. Nowelizacja ustawy trafi teraz na biurko prezydenta. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do rywalizacji. O tym więcej w mistrzowskich faktach sportowych. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenia B2B w umowy o pracę. Dotychczas mogły to robić tylko sądy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
2: W myśl prawa pracy każdy zatrudniony, który ma określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania, powinien mieć umowę o pracę. Czyli na przykład kelner pracujący w restauracji na umowie zlecenie może zgłosić się do inspekcji.
3: Wówczas inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji.
2: Wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli inspektor uzna, że prawo wymaga tu umowy o pracę, najpierw wyda pracodawcy polecenie usunięcia nieprawidłowości. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy umowa może być przekształcona. Ważny jest tu tryb odwoławczy. Jeśli pracodawca nie zgodzi się z decyzją Inspekcji Pracy, sprawa trafi do Sądu Pracy. Wtedy decyzja będzie wstrzymana do czasu wydania orzeczenia.
1: Senat poparł nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania m.in. z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Nie zaproponował poprawek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. W projekcie przewidziano wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.
4: Fakty prosto z Francji.
1: Alarm pogodowy ogłoszono w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
5: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja Kolei Publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałoby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
1: A kiedy upały wrócą do Polski, to możecie sprawdzić, zaglądając na stronę rmf24.pl. W Tatrach zaczynają się remonty szlaków turystycznych. W najbliższych 3 latach Tatrzański Park Narodowy chce odnowić 17 odcinków tras turystycznych. Niektóre z nich już się rozpoczęły, mówi Marta Mazik z TPN-u.
6: Zaczął się remont z Wielkiej Polany Małołąskiej przez Grzybowiec na Wyżnią Przełęczką Draską. W najbliższym czasie rozpocznie się również remont w Dolinie Pięciu Stawów. Od dolnej stacji kolejki towarowej do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A jesienią będziemy remontować dojście do jaskini Raptawickiej i zejście z jaskini Mylnej. Pozostałe remonty szlaków, jeśli się rozpoczną w tym roku, będziemy na pewno na ten temat tworzyć komunikaty, a pozostałe szlaki będziemy remontować w kolejnych latach. Projekt kończy się w 2029 roku.
1: W związku z remontami turyści muszą przygotować się na utrudnienia, a nawet na czasowe zamknięcia tych szlaków.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mistrzowskie fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
7: Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosję do międzynarodowej rywalizacji. FIVB taką decyzję podjęło po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo rosyjski komitet. Nie wiadomo, kiedy siatkarze i siatkarki z Rosji wrócą do rywalizacji. Na pewno nie wystąpią w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Dodatkowo Rosja została przywrócona do światowego rankingu i zajmuje w nim 3. miejsce. Dokładnie takie samo jak przed zamrożeniem w 2023 roku, chociaż od blisko 4 lat nie grała w oficjalnym. oficjalnym turnieju. Olaf Koi, najszybszy na piątym etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender wygrał po finiszu z okrojonego po kraksie peletonu. Liderem wyścigu pozostaje Thorstein Troyen z Norwegii. Jutro kolarze jadą w Pireneje i już na szóstym etapie zmierzą się z podjazdem na Col de Tourmalet. To na nim często rozstrzygały się losy wielkiej pętli. Zbliżam się do światowej czołówki, przyznała w rozmowie z RMF FM pięściarka Agata Kaczmarska. Nasza reprezentantka, która w ubiegłym roku wywalczyła Mistrzostwo Świata w kategorii powyżej 80 kg, przeszła do niższej olimpijskiej kategorii wagowej, w której, jak sama przyznaje, czuje się coraz lepiej i osiąga coraz lepsze rezultaty. W tym roku przed naszą reprezentantką jeszcze bardzo ważne starty w nowej kategorii wagowej.
8: Jeszcze we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy, to jest najgłówniejszy start w tym roku, i w listopadzie kolejny Puchar Świata w Uzbekistanie.
9: A mistrzostwa gdzie się odbywają w tym roku?
8: Europy w Bułgarii, w Sofii, no a świata w Uzbekistanie, nie pamiętam dokładnie w jakim mieście.
7: Mówiła Agata Kaczmarska, z którą rozmawiał Cezary Dziwiszek, a cała rozmowa jest do zobaczenia na rmf24.pl.
0: Przerwa w Mundialu oznacza tylko...
10: Tu Radio RMF24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty ma dla was w RMF FM Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Będą zmiany dla lekarzy i pacjentów. Przypomnimy, co przewiduje rządowy plan reformy systemu ochrony zdrowia. Ukraina w centrum rozmów podczas tureckiego szczytu NATO. Jakie padły deklaracje? O tym specjalny wysłannik RMF FM. W faktach także smaki gór świętokrzyskich w naszym cyklu Pyszne, bo polskie.
2: Serwujemy borowiki.
1: Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało szczegóły dotyczące reformy systemu. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grynda przedstawiła przepisy, które dotkną zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Maksymalny limit wynagrodzeń dla lekarzy to jedna z propozycji, o której mówiła Jolanta Sobierańska-Grynda.
4: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
3: Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o zmiany, które dotkną pacjentów, to do końca roku planowane jest wprowadzenie systemu e-kolejka, które według ministerstwa ma zapewnić transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi.
1: Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Tak Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podsumował dwudniowy szczyt w Ankarze. W końcowej deklaracji zapisano, że to Rosja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, a Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe i militarne. W wieczornych faktach ponownie Ankara i nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, Michał Radkowski. Michale, Ukraina była w centrum rozmów. Z Wołodymyrem Załęskim rozmawiali m.in. prezydenci Donald Trump i Karol Nawrocki. Co uzgodnili?
5: Amerykański przywódca, znany przecież ze swoich zmiennych opinii, tym razem tu w Ankarze ciepło wyrażał się i o Załańskim, i o samej Ukrainie. Mówił, że jest pod wrażeniem postępów na wojnie, jakie czyni ten kraj, i jednocześnie zauważył, że słabnie Rosja. Padła też ważna deklaracja. Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział w swoim stylu Donald Trump. Z kolei nie ma przełomu po rozmowie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Załańskim. Polski prezydent mówił, że trzeba rozmawiać z sąsiadami, że oba kraje patrzą w tym samym kierunku. Wroga widzą w Rosji, ale w kwestiach historycznych zgody nie ma.
1: Szczyt NATO w Ankarze powróci w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Początek tej dyskusji 8:02. Usłyszycie ją także w internetowym radiu RMF24, na stronie rmf24.pl, w aplikacji RMF On i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.
6: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
1: Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy dzisiaj w ramach akcji Pyszne, bo polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była dzisiaj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
7: 18 wspaniałych, pięknych owiec.
8: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
7: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
8: Mają swoje imiona?
7: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan Baranek. Dominuje.
2: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
8: A to teraz początek sezonu na borowiki?
2: Tak, zaczyna się początek sezonu.
8: Już są?
2: Tu już się pojawiają gdzieniegdzie.
8: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
7: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
1: Z właścicielami zajazdu na widoku, Joanną i Arturem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Dziś dzień przerwy od mundialowych emocji, ale od jutra zaczyna się już gra o półfinał i już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym czeka nas hitowe starcie. Francja zagra z Marokiem. Będzie to mecz wicemistrzów świata z czwartym zespołem poprzedniego mundialu. 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale, a wtedy górą byli trójkolorowi. Myślę, że obecna reprezentacja Maroka jest lepsza niż 4 lata temu. Wydaje mi się, że jest znacznie lepsza. Naprawdę, rozwija się. Są na 6. miejscu w światowym rankingu, a to, co teraz robią, jest imponujące. Mówił napastnik reprezentacji Francji Jean-Philippe Mateta. Mecz Francja-Maroko jutro o 22:00 polskiego czasu, a w pozostałych parach ćwierćfinałowych Hiszpania zagra z Belgią, Anglia z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią. W wieczornych faktach sportowych mówiliśmy, że FIVB przywróciło do gry siatkarzy i siatkarki z Rosji, a to z powodu decyzji MKOL-u, a brytyjski Guardian donosi, że UEFA zablokuje powrót piłkarzy z Rosji, to z powodu nacisków ze strony angielskiej, niemieckiej i francuskiej federacji piłkarskiej. Według nieoficjalnych informacji FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłkarska, ma być o wiele bardziej otwarta na powrót Rosjan do rywalizacji. Na Wimbledonie poznaliśmy kolejnych półfinalistów w turnieju panów. O awans do finału Aleksander Zwieriew zmierzy się z Arturem Ferrym. Niemiecki tenisista, który wygrał w tym roku French Open, pokonał dziś w 3 setach Amerykanina Taylora Fritza, a reprezentant gospodarzy, który gra w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie, pokonał także bez straty seta Włocha Flavio Cobollego.
10: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska rozpoczęły serię uderzeń na Iran, o tym na początku. Powiemy też o skutkach silnego wiatru na Pomorzu. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości liczą straty. Smartfon, tablet, laptop na wakacjach. Jak zabezpieczyć ten sprzęt przed zhakowaniem? Szczegóły za chwilę. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Uderzenia zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Dowództwo Centralne Armii USA napisało w komunikacie, że atak na Iran ma jeszcze bardziej ograniczyć jego zdolność do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym, dodano. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że amerykańskie siły będą kontynuować ataki na Iran, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Według irańskiej agencji Fars w pobliżu nadmorskich miast Bandar Abbas i Bandar Sirik w Iranie słychać było kilka eksplozji. Parlament Europejski skrytykował w raporcie o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok Kijowa za niezgodny z unijnymi wartościami i niepotrzebną oraz niesprowokowaną eskalację, a także wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie ma ta decyzja Parlamentu Europejskiego?
2: Przyjęcie tej poprawki oznacza, że Parlament Europejski jednoznacznie poparł stanowisko Polski w sporze z Kijowem. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po prostu za błędną. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, nie oznacza to sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ani uzależnienia negocjacji akcesyjnych od rozliczenia trudnej historii. To jednak mocny polityczny sygnał dla Kijowa, że w procesie zbliżania do Unii liczy się także poszanowanie wspólnych wartości i wrażliwości państw członkowskich. Jak powiedział Halicki, uczestnictwo we wspólnocie oznacza poszanowanie wspólnych wartości i nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
1: To nierówna walka z żywiołem, mówiły nam osoby, które pracowały dziś na plażach Krynicy Morskiej. Od wczesnego poranka na Bałtyku panował sztorm, a podmuchy wiatru osiągały nawet do 120 km na godzinę. Woda podmywała biznesy stojące na plaży, dlatego powstały barykady z piasku, które było trzeba uzupełniać.
3: I tak jeszcze zabezpieczamy, żeby odratować jeszcze to, co się da. Już te podesty pierwsze tutaj z przodu już są podmyte, to już na pewno będzie wszystko zniszczone. No ale ważne, żeby ta woda się dalej nie przedostała, żeby ten bar jednak się jakoś utrzymał.
4: Mieliśmy się na różne sekcje. Jeden wiązał, drugi sypał worki, który też była kolejka podająca worki jeden do drugiego.
5: Kolejka po prostu nierówna, nie? Siła tutaj jaka jest, to nie do pisania.
1: Jutro w Krynicy rozpocznie się wielkie sprzątanie. W niektórych miejscach w mieście leżą jeszcze połamane gałęzie i pocięte drzewa, gotowe do wywiezienia.
6: Cenne rady w faktach RMF FM.
1: Smartfon, tablet, laptop. Turysta XXI wieku nie rozstaje się z takimi urządzeniami nawet w czasie podróży w egzotyczne miejsca. Czy powinniśmy je jakoś dodatkowo zabezpieczać przed zhakowaniem?
7: Dla zwykłego użytkownika głównym zagrożeniem jest to, że może stracić dane z takiego smartfona, laptopa, innego urządzenia, więc ja bym mocno rekomendował, żeby te dane, które są dla niego istotne, zanim wyruszy w podróż, wykonał ich kopię bezpieczeństwa. Druga kwestia jest taka, że w pewnych krajach, kiedy przekraczamy granicę, Straż Graniczna może powiedzieć: dzień dobry, a teraz poproszę o odblokowanie dostępu do pana smartfona i pana laptopa oraz przekazanie mi tych urządzeń. A zatem ważne informacje być może warto byłoby zaszyfrować, a być może warto byłoby, jeśli ktoś ma ten wyższy stopień zdrowej paranoi, wybrać się w podróż wakacyjną do takiego kraju, który stosuje tak opresyjne techniki, jednak z urządzeniem, które jest gołe i wesołe i świeże i wyjęte z pudełka i pełni tylko funkcję takiego rozwiązania na czas podróży.
1: Radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. W nich zabierzemy Was na niezwykłe warsztaty do Muzeum Narodowego w Lublinie. Wracamy o północy. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Co dalej z centralną e-rejestracją do lekarzy specjalistów? Są małe szanse na pełne uruchomienie jej do końca roku. Mamy ważne informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.
2: No euforia, no.
3: No tak średnio, ale nie było też tragedii.
1: Bardzo małe są szanse na uruchomienie centralnej e-rejestracji w pełnej skali do końca tego roku, ustalił reporter RMF FM. O tym, z czego wynikają trudności z jej wdrożeniem, sprawdzał Michał Dobrołowicz.
4: To jest duże wyzwanie techniczne, przede wszystkim dla szpitali, które muszą przygotować swoje systemy informatyczne. Aktualne przepisy zakładają, że do każdego lekarza specjalisty w Polsce zapiszemy się w ramach centralnej e-rejestracji dopiero za ponad 3 lata. Na razie jest to możliwe w przypadku pierwszej wizyty u kardiologa oraz dwóch badań dla kobiet, mammografii i testu HPV. DNA w kierunku raka szyjki macicy. Od sierpnia ten mechanizm będzie dotyczyć też pilotażowo zapisów m.in. do pulmonologa i do endokrynologa. Jak ustaliłem, w Centrum E-Zdrowie trwają prace nad tym, by szybciej dołączały kolejne specjalizacje. Szczegóły wciąż jednak nie są znane. Centralna rejestracja to baza wolnych terminów na NFZ, podobna do tej, która teraz działa zwykle w placówkach prywatnych. Dostęp do tych zapisów można uzyskać na internetowym koncie pacjenta albo osobiście na miejscu w przychodni.
1: Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75. Co dokładnie oznacza to dla kredytobiorców? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Rynek nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
6: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
5: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
1: W faktach teraz zamieszanie na scenie politycznej Wielkiej Brytanii. Żadne z liczących się ugrupowań nie wystawi kandydata w wyborach uzupełniających, które sprowokował swoją rezygnację z Izby Gmin lider skrajnie prawicowej partii Reform Nigel Farage, typowany przez niektórych na przyszłego premiera. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Jedynymi kandydatami, którzy wystartują obok Nigela Farage'a w wyborach uzupełniających, będą przedstawiciele satyrycznych ugrupowań. W tym człowiek o pseudonimie Count Binface, który wielokrotnie ubiegał się o stanowisko członka Izby Gmin, przebrany za kosz na śmieci. Przywódca partii Reform UK zrezygnował z funkcji posła w atmosferze skandalu wokół niezadeklarowanych przez niego wielomilionowych sum pieniędzy, które zgodnie z procedurą powinny były zostać zgłoszone. Swoją rezygnacją Nigel Farage chciał zdominować polityczny dyskurs, a w efekcie został ograny przez swoich politycznych rywali, którzy odmówili wzięcia udziału w sprowokowanych przez niego wyborach.
1: 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości.
8: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań.
3: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
2: No euforia, no.
3: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
9: Podstawowego angielskiego mam 100%. A tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
8: No to pięknie.
9: Dziękuję bardzo.
8: Jeśli maturzyści nie zgadzają się z oceną i chcą przyjrzeć się swojej pracy, muszą się spieszyć. Termin składania zgłoszeń mija 15 lipca w kolejną środę. Magdalena Greinert.
1: Z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
10: Cieszą nas takie fakty.
1: Do kraju kwitnącej wiśni przeniosły się wczoraj myślami dzieci spędzające lato w Lublinie. W podróż do japońskiej kultury zabrało najmłodszych Muzeum Narodowe.
11: To jest taka zielona herbata, która smakuje jak trawa. Mhm.
12: Dzisiaj dzieciaki będą kleiły kakemono, malowany zwój, który był malowany na papierze, naklejanym później na jedwabną tkaninę. To było najważniejsze dzieło sztuki, które wieszano w specjalnej takiej wnęce w domu japońskim.
13: Namalowałam o ten znak mały.
12: To jest prawdopodobnie podpis po prostu tego artysty.
1: Usłyszał na lubelskim zamku reporter RMF FM Dominik Smaga. A my już teraz zapraszamy Was do słuchania kolejnych faktów RMF FM. O pierwszej przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio RMF 24.

0: na zegarach w całej Polsce. Za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Odessę. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. 240 zł brutto za godzinę i minimum pół etatu. Rząd chce uporządkować płace w służbie zdrowia. Znany zawodnik MMA usłyszał wyrok. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Cztery osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku na Odessę. Poinformował o tym szef odeskiej administracji wojskowej Serhii Łysak. Alarm lotniczy ogłoszono w mieście we wtorek około godziny 19. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały wcześniej przed zagrożeniem użycia broni balistycznej nadlatującej z południa. Wkrótce potem odnotowano cele powietrzne zmierzające w kierunku Odessy. Donald Trump oświadczył, że amerykańskie ataki na Iran są odpowiedzią na irańskie uderzenia w statki handlowe. Tymczasem, jak podała CNN, przedstawiciel administracji USA przyznał, że zawieszenie broni z Iranem przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać. Ataki USA trwają drugą noc z rzędu. Według portalu Axios celem są m.in. irańskie radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych i systemy obrony powietrznej w rejonie cieśniny Ormuz. Amerykański urzędnik przekazał, że środowe uderzenia są większe niż poprzedniej nocy, gdy zaatakowano ponad 80 celów. I w faktach wracamy teraz do Polski. 240 zł brutto limitu za godzinę pracy medyków i najmniej połowa etatu jako podstawa wynagrodzenia. Tak resort zdrowia chce zwalczyć tak zwane kominy płacowe. Sposobem na protekcję mają być większe uprawnienia kontrolne NFZ, a w wypadku stwierdzenia obchodzenia kolejek sięgające 1 000 000 zł kary dla placówek, w których zostanie to wykryte. Takie rozwiązanie przedstawiła wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda w związku z kryzysem systemu ochrony zdrowia. Kiedy inne korzystne zmiany odczują pacjenci?
1: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją. Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
0: Tak mówiła minister zdrowia. Jest wyrok w sprawie grupy, w której jednym z oskarżonych był znany zawodnik MMA Mamet H. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach i dotyczył m.in. paserstwa luksusowych samochodów. Jaką karę zasądzono wobec Mameda H? O tym nasz reporter Marcin Buczek.
2: To kara 1,5 roku więzienia, do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, m.in. w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
0: Wydany wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie.
3: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Turyści w Tatrach nie przestraszyli się pogody w ostatnich dniach. Temperatura na Kasprowym Wierchu wczoraj spadła do 3 stopni. Mimo to chętnych do wycieczek nie brakowało.
4: Jest bardzo okej, pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu.
5: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
6: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
5: No oby, będzie pięknie wyglądało.
7: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że będziemy do domu wracać.
8: Grunt, by ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
6: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
8: oczywiście,
6: tak?
8: Jak najbardziej.
0: Usłyszał od zadowolonych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Synoptycy obiecują, że na początku przyszłego tygodnia wracają upały. I te ważne informacje pogodowe mamy na rmf24.pl. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister energii Miłosz Motyka był w środę gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań m.in. to o program CPN.
9: Program ceny paliwa niżej był największym programem osłonowym w Unii Europejskiej, natomiast był programem, który dotyczył przede wszystkim ochrony budżetów polskich rodzin na moment największego kryzysu.
10: No tak,
9: największego
10: teraz są kryzysu. Wakacje, tak. Ludzie bardzo dużo jeżdżą, ceny no, już są prawie 7-złotowe. Eksperci mówią, że przebiją te 7 zł.
9: Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia, de facto z godziny na godzinę po atakach na Bliskim Wschodzie, czy też po sytuacjach, które mają wpływ na, ze względu na działania Rosji.
10: Ale nie ma pan takiej obawy, że jeżeli pan, te ataki będą trwały, które się zaczęły dziś w nocy?
9: Odpowiadam wprost. Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe. Bardzo złożone, po pierwsze, jeżeli chodzi o odbudowę systemów związanych z magazynowaniem produktów naftowych i gotowego diesla.
10: Czyli rozumiem, że duże imperia magazynują z powrotem paliwa, tak?
9: Wszystkie
10: odbudowują
9: państwa,
10: swoje.
9: Wszystkie państwa. Polska była jednym z nielicznych państw, które nie zdecydowały się na uruchomienie rezerw strategicznych, na uruchomienie zapasów, na to, by kolektywnie te zapasy uruchamiać. To była największa w historii decyzja o uruchomieniu zapasów. Teraz te zapasy są odbudowywane we wszystkich państwach. Do tego dochodzi kwestia związana z tym, że oczywiście te statki dopiero muszą dopłynąć, które zostały.
10: No, dodajmy, że niektóre są ostrzelane. No,
9: kilka tygodni temu przez jesienią wypuszczone. Natomiast oczywiście jest także duży rynek. To jest Federacja Rosyjska, która ma bardzo dobrze zresztą istotny problem z gotowymi paliwami, która też musi je importować, co będzie niestety trwało. Dlatego też ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
10: Ale rozumiem, że jeśli
9: nie dojdzie do eskalacji.
10: Dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
9: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku. Ale ceny paliwa niżej powinny być niższe rynkowo i cieszę się z tego materiału, którego mieliśmy okazję usłyszeć wcześniej państwa.
10: Sytuacja w Rosji, wspomniał pan, panie ministrze, o Rosji, ma na nas wpływ, to znaczy te ataki,
9: rynek,
10: które
9: tak.
10: Oczywiście przekładają się na sukcesy militarne Ukrainy, ale czy przekładają się na ceny paliw w Polsce?
9: Federacja Rosyjska nie ma problemu z ropą. Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problemy z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
10: Dobrze, a pytanie, czym przekazujemy Ukrainie, bo teraz Rosja atakuje rafinerie ukraińskie. Czy będziemy musieli przekazywać albo sprzedawać paliwa gotowe Ukrainie?
9: My na zasadach rynkowych, jeżeli strona ukraińska o to poprosi, takie działania są podejmowane. Natomiast na zasadach rynkowych, czyli mówiąc wprost, po prostu na tym zarabiamy. Jesteśmy zresztą rynkiem, który jest najbliżej Ukrainy, więc to powinno akurat polskich importerów i hurtowników cieszyć.
10: Słyszymy dużo o tym, że Rosja może przeprowadzać rozmaite ataki hybrydowe na Polskę także, te ostrzeżenia także z ust premiera się pojawiały. Czy jakoś przeciwlotniczo zabezpieczamy naszą infrastrukturę paliwową przed takimi atakami?
9: Tak, to są różne działania. To są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego, jeżeli jakikolwiek dron na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa. Czy to procedury bezpieczeństwa po stronie danej spółki, czy też informowana jest policja, czy też czasem informowana jest Straż Graniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę na Bałtyku, więc tak, takie procedury są. Zresztą powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać.
10: Jak wzrosną nam rachunki za energię w drugim półroczu 2026 roku?
9: Nie wzrosną, jeżeli chodzi o taryfy, one są zatwierdzane na cały rok, więc tutaj nikt nie wskazuje, by a zresztą sytuacja rynkowa również, by te ceny miały wzrosnąć. Jeżeli chodzi o ceny gazu, bo to ma bezpośredni wpływ, bo te taryfy związane z gazem były zatwierdzane do połowy czerwca i mamy nowe, to one nie wzrosły. Na to wpływ oczywiście ma kilka czynników, a w kolejnych miesiącach, latach, kolejne nasze działania, integracja krajowego systemu przesyłowego z systemem gazociągów tranzytowych pozwoli na spadek procentowy od kilku do kilkunastu procent.
10: Czyli rozumiem, że żadnych programów osłonowych i ochronnych w roku przedwyborczym nie będzie.
9: Jeden jest, panie redaktorze, realizowany, to jest bon ciepłowniczy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny energii, to tutaj liczymy, że one będą systematycznie niższe i nie będziemy musieli do tego dopłacać. Pan redaktor mówi o programach osłonowych, czyli de facto o tym, byśmy dopłacali do...
10: No tak jak przy CPN-ie, no, to znaczy tak. Też dopłacaliśmy.
9: I czy to jest sytuacja, która jest optymalną? Nie. Optymalne ceny paliw, ceny energii, ceny gazu powinny być niższe rynkowo.
10: A co z rachunkami dla przedsiębiorców? Ci narzekają na bardzo wysokie rachunki i twierdzą, że nie należy odchodzić od węgla przynajmniej do czasu, kiedy zostanie w końcu uruchomiona elektrownia jądrowa.
9: Ale to jest deklaracja, jeżeli chodzi o dwa czynniki. Po pierwsze, potrzeba jest stabilności naszego systemu bezapelacyjnej, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Odnawialne źródła energii są pogodozależne. I tutaj do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię atomową, ten baseload będzie konieczny. Oczywiście do tego będzie współpracowały jednostki z odnawialnymi źródłami energii gazowe, ale tak, ta nasza deklaracja transformacji energetycznej od węgla do atomu jest aktualna i uważam, że do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię jądrową, ten baseload właśnie oparty także na nowych jednostkach węglowych, to jest Jaworzno, to Zapole, powinien być realizowany po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy naszego systemu.
10: Panie ministrze, dlaczego cały czas, jeżeli chodzi o nasze przedsiębiorstwa energochłonne, dlaczego one płacą za prąd o 25% więcej niż w Niemczech, o 58% więcej niż w Danii i o 113% wyższe niż we Francji? Skąd się biorą te różnice?
9: Z intensywności systemu elektroenergetycznego. Francja to jest miks energetyczny oparty o energetykę jądrową, i odnawialność źródeł energii. Dania to jest właściwie sama energia odnawialna. De facto kraj przesyłowy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to tutaj mamy sytuację, w której Niemcy mają subsydiowanie rachunków de facto dla wszystkich grup odbiorców, nie tylko przedsiębiorstw energochłonnych. To, nad czym my pracujemy, to są rozwiązania systemowe i rozwiązania, nie chciałbym ich nazywać doraźnymi, ale takie, które na pewno wpłyną na obniżkę cen dla przedsiębiorców, czyli praca nad rozporządzeniem taryfowym, w którym określimy inne wskaźniki dla przedsiębiorstw energochłonnych, po prostu tak, by te koszty były niższe dla tych najbardziej energochłonnych.
10: Kiedy to się stanie?
9: Chcemy, by to rozwiązanie było gotowe na jesieni. Pracujemy nad tym, albo to będzie od nowego roku, albo to będzie od jesieni tego roku. Od kilkunastu, myślę, że kilkanaście procent to jest w stosunku do sytuacji obecnej spadek ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych. I zresztą w zespole do spraw kształtowania taryf przedstawiciele tych przedsiębiorstw są obecni. A druga kwestia to jest zmiana naszego miksu energetycznego. W każdym z tych państw, które pan redaktor wymienił, nie ma oparcia miksu energetycznego o węgiel kamienny. Szczególnie taki, który jest wydobywany kilometr pod ziemią. Więc to jest też determinanta, której dążymy.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Parlament Europejski krytykuje Wołodymyra Zełenskiego za upamiętnienie UPA. O szczegółach powie nasza korespondentka. Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO od prezydenta Turcji. Posłuchajcie, co otrzymali politycy. Mamy też dla was praktyczne wakacyjne porady. Chodzi o smartfony. Jest druga. Zaczynamy. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W raporcie dotyczącym drogi Ukrainy do Unii Europejskiej europosłowie uznali ten krok za niezgodny z wartościami unijnymi oraz za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację. Podkreślili również, że decyzja Kijowa lekceważy polską wrażliwość i żałobę. Jakie znaczenie ma ta decyzja Parlamentu Europejskiego? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Przyjęcie tej poprawki oznacza, że Parlament Europejski jednoznacznie poparł stanowisko Polski w sporze z Kijowem. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po prostu za błędną. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, nie oznacza to sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ani uzależnienia negocjacji akcesyjnych od rozliczenia trudnej historii. To jednak mocny polityczny sygnał dla Kijowa, że w procesie zbliżania do Unii liczy się także poszanowanie wspólnych wartości i wrażliwości państw członkowskich. Jak powiedział Halicki, uczestnictwo we wspólnocie oznacza poszanowanie wspólnych wartości i nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
0: Kłopotliwy prezent od prezydenta Turcji podczas szczytu NATO w Ankarze. Recep Erdoğan wręczył przywódcom państw sojuszu spersonalizowane rewolwery z ostrą amunicją oraz noty zwalniające broń z kontroli eksportowych. Dla wielu liderów, szczególnie z krajów o restrykcyjnych przepisach dotyczących broni, prezent okazał się problematyczny. Brytyjski premier musiał zostawić rewolwer w Turcji, by nie złamać prawa. Nie wiadomo, ilu przywódców zabrało broń do swoich krajów, a ilu pozostawiło ją w placówkach dyplomatycznych. Podobny prezent otrzymał także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Smartfon to w obecnych czasach urządzenie, z którym się nie rozstajemy. Nawet wtedy, gdy jesteśmy na zagranicznych wakacjach. Dlatego w Faktach RMF FM mamy dla was poradnik, na co uważać, by wasz telefon nie został zhakowany lub by korzystanie z usług online nie zakończyło się słonym rachunkiem. Na przykład, czy za granicą musimy korzystać z VPN-u?
3: Nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
0: Odpowiada redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny. Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy wczoraj w ramach akcji Pyszne, bo Polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była wczoraj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
4: 18 owiec, 18 wspaniałych, pięknych owiec.
5: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
4: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
5: Mają swoje imiona?
4: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan Baranek, dominuje.
6: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
5: A to teraz początek sezonu na borowiki?
6: Tak, zaczyna się początek sezonu.
5: Już są?
6: Tu już się pojawiają, gdzie niegdzie.
5: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
4: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
0: Z właścicielami zajazdu na widoku Joanną i Arturem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Miłosz Motyka, minister energii, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Pytają nasi słuchacze na naszej gorącej linii o pelet,